0: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Edyta Czekaj. W Częstochowie rusza nabór do szkół ponadpodstawowych. Wszystko zrobimy online. Mieszkańcy mają głos. Rusza w Częstochowie 13. edycja budżetu obywatelskiego. Wcześniej spotkanie informacyjne. Żarecki młyn ciągle się kręci, choć dziś nieco inaczej. Sprawdzimy jak. Będzie też przegląd wydarzeń tygodnia, a na razie udajemy się do Urzędu Miasta w Częstochowie. Powodem jest 13. edycja budżetu obywatelskiego. Tomasz Mroziński.
0: Blisko mieszkańców.
2: Przed mieszkańcami Częstochowy 13. edycja budżetu obywatelskiego, która w tym roku przynosi rekordową pulę środków. Jest to blisko 11,7 miliona złotych. Tegorocznej edycji dołożą istotne zmiany w procedurze, dlatego miasto rozpoczęło szeroko zakrojony cykl spotkań informacyjnych w dzielnicach. W maju dowiemy się, jak skutecznie wpływać na rozwój swojej okolicy. Poznamy nowości, które dotyczą samego budżetu. Podczas spotkań pracownicy urzędu przybliżą zasady udziału w budżecie obywatelskim, omówią najważniejsze zmiany w regulaminie oraz odpowiedzą na pytania mieszkańców. Uczestnicy tych spotkań poznają szczegóły nowej puli rewitalizacyjnej i sprawdzą, czy ich dzielnica znajduje się w obszarze objętym wsparciem. Dowiedzą się także, jakie tereny i obiekty zostały wyłączone z możliwości zgłaszania projektów oraz z jakiego powodu. Przygotują się też do głosowania, ucząc się, jak efektywnie rozdysponować 30 punktów. Będą mogli również skonsultować własne pomysły i porozmawiać o potrzebach swojej społeczności. Szczególny nacisk w tym roku położono na nowość, czyli na pulę środków na projekty rewitalizacyjne. Na ten cel przeznaczono ponad 584 tysiące złotych. Fundusze te będą wspierać inicjatywy, wpisując się w gminny program rewitalizacji miasta Częstochowy. Podczas spotkań eksperci wyjaśnią, kto może zgłaszać takie projekty oraz jakie warunki należy spełniać. Można oczywiście szczegóły wszystkich spotkań znaleźć na stronie Częstochowa Budżet Obywatelski EU. Pamiętajmy, że budżet obywatelski to narzędzie, które, dzięki którym mieszkańcy mają wpływ na rozwój miasta. Warto z niego skorzystać. Zachęcamy również do odwiedzenia tego spotkań, uczestnictwa w nim. Tam będzie można zdobyć wiedzę i aktywnie współdecydować o przyszłości Częstochowy.
1: Zostajemy w urzędzie miasta, ale teraz ważna informacja dla uczniów, ale także dla ich opiekunów i rodziców.
3: Marcin Breczko, Biuro Prasowe Urzędu Miasta Częstochowy. 11 maja zaczyna się nabór do szkół ponadpodstawowych. Będzie się odbywał online z wykorzystaniem systemu elektronicznego i potrwa do 22 czerwca. W częstochowskich szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto, dla młodzieży przygotowano w sumie 3470 miejsc, 1550 w liceach, 1410 w technikach i 510 w branżowych szkołach pierwszego stopnia. By wybrać szkołę ponadpodstawową, rodzice, opiekunowie prawni lub uczniowie muszą wypełnić w formie elektronicznej formularz na stronie internetowej śląskie.edu.com.pl. Na stronie naboru podane są szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania i bieżących spraw związanych z rekrutacją. Terminy rekrutacji dopasowane są do zmienionego harmonogramu egzaminów ósmoklasisty, w tym do terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.
1: Do tematu edukacji w Częstochowie dziś powrócimy, a na razie krótko do nas z informacjami Beata Kopczyńska, Regionalna Rzecznik Prasowa ZUS w województwie śląskim.
4: Zakład Ubezpieczeń Społecznych rusza z kolejną edycją ogólnopolskiej akcji skierowanej do osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin oraz opiekunów. Przez cały maj i czerwiec w oddziałach ZUS w całym kraju odbywać się będą spotkania z ekspertami, prelekcje oraz dyżury konsultacyjne. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Wsparcie na każdym etapie życia. Inicjatywa ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dostarczenie rzetelnej wiedzy o przysługujących prawach oraz dostępnych formach pomocy, w tym także finansowej. Wspólnie z partnerami oraz lokalnymi instytucjami przygotowaliśmy bogaty program wydarzeń. Nasi pracownicy będą do dyspozycji uczestników, oferując wsparcie merytoryczne i praktyczne wskazówki dotyczące dotyczące ubezpieczeń oraz świadczeń. Eksperci ZUS udzielą informacji o ubezpieczeniach społecznych, wyjaśnią, jak uzyskać świadczenie dla osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy dowiedzą się również, jak ułatwić sobie kontakt z urzędem, zakładając konto na platformie e-ZUS lub korzystając z aplikacji mobilnej mZUS. Wydarzenie jest realizowane przy współpracy z PFRON, NFZ oraz Biurem Rzecznika Praw Pacjenta, a także z lokalnymi organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością. Dzięki temu w jednym miejscu będzie można uzyskać informacje m.in. o tym, jak skutecznie rozwijać karierę i zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, w jaki sposób ubiegać się o dofinansowanie ze środków publicznych, jak uzyskać skierowanie na leczenie uzdrowiskowe i jakie prawa przysługują pacjentom w polskim systemie ochrony zdrowia. Akcja obejmuje teren całego kraju, a szczegółowy harmonogram wydarzeń zawierający zarówno daty, jak i miejsca spotkań i ekspertów w poszczególnych miastach jest dostępny na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przypomnę, adres to www.zus.pl. Wystarczy wyszukać jeden z 43 oddziałów ZUS w całej Polsce, by dowiedzieć się, co będzie się działo w naszym regionie czy miejscu zamieszkania. Lista aktywności będzie na bieżąco aktualizowana, zatem też przypominam, żeby znaleźć ten harmonogram, wystarczy wejść na naszą stronę i tutaj po prawej stronie w zakładce polecane już u góry wyświetla nam się link do Dni Osób z Niepełnosprawnościami. Klikając w ten link przeniesiemy się na stronę, gdzie znajduje się też szczegółowy harmonogram wydarzeń w poszczególnych oddziałach. Przypomnę, na terenie województwa śląskiego działa 6 oddziałów. To jest ZUS oddział w Bielsku-Białej, oddział w Chorzowie, oddział w Częstochowie, oddział w Rybniku, oddział w Sosnowcu i oddział w Zabrzu. Wyszukując sobie te oddziały, można znaleźć wydarzenia, które się odbywają na terenie działalności danego oddziału. Serdecznie zapraszam. Masz za sobą lata na własnej działalności lub zleceniach? Te okresy mogą oficjalnie powiększyć Twój staż pracy u obecnego pracodawcy. Kluczem do zwiększenia stażu jest uzyskanie ZUS zaświadczenia potwierdzającego okresy ubezpieczenia. Wyjaśniamy, jakie zatrudnienie można doliczyć do stażu pracy oraz jak złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w celu uzyskania odpowiedniego zaświadczenia. Wszyscy pracownicy, niezależnie od sektora, będą mogli doliczyć do stażu pracy okresy prowadzenia działalności gospodarczej oraz pracy na umowach cywilnoprawnych. Do tej pory z tego przywileju korzystali jedynie pracownicy sfery budżetowej. Nowelizacja kodeksu pracy pozwala na uwzględnienie w stażu pracy, od którego zależą m.in. dodatki stażowe czy wymiar urlopu, okresów aktywności zawodowej innych niż etat. Kluczem do zwiększenia stażu jest uzyskanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaświadczenia potwierdzającego okresy ubezpieczenia. Katalog obejmuje m.in. prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, pracę na umowie zlecenia agencyjnej lub współpracę przy nich, korzystanie z tak zwanej ulgi na start, bo pierwsze 6 miesięcy w ramach ulgi na start to jest brak składek na ubezpieczenia społeczne, płaci się jedynie składkę zdrowotną. I okresy sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem podczas zawieszenia działalności. Nie wydamy zaświadczenia, gdy nie ma u nas żadnych dokumentów potwierdzających czyjąś pracę czy zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych, a tak jest na przykład w przypadku uczniów lub studentów do 26 roku życia, którzy pracują na umowie zleceniu i nie odprowadzane są za nich z tytułu tej umowy żadne składki. Jak uzyskać takie zaświadczenie ZUS? Procedura jest prosta i w pełni cyfrowa. Aby uzyskać dokument, należy złożyć wniosek USP poprzez portal e-ZUS. Ważne rozróżnienie. Wniosek USP dotyczy okresów po 1 stycznia 1999 roku. Jeśli pracownik chce potwierdzić staż sprzed tej daty, czyli przed 1 stycznia 1999 rokiem, to musi wówczas złożyć formularz US7. Zaświadczenia generowane przez system nie wymagają odręcznego podpisu urzędnika, zawierają nadruk imienia, nazwiska i stanowiska,
5: to, co jest w pełni zgodne z prawem. ZUS przygotował także ułatwienia dla firm w celu weryfikacji przedkładanych przez pracowników zaświadczeń. Autentyczność zaświadczeń wystawionych na wniosek USP można sprawdzić online na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ZUS.pl w zakładce Wyszukiwarki i usługi. Skala zainteresowania nowymi przepisami jest ogromna. Jak dotąd, od 1 stycznia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło ponad 632 tysiące wniosków, na podstawie których wydano blisko 1 100 000 zaświadczeń.
1: A ja już widzę, że Ula jest gotowa, zatem...
6: Urszula Miszczak, zapraszam. 25 lat więzienia dla ojczyma i 16 lat dla matki. Sąd Okręgowy w Częstochowie wydał w środę wyrok w głośnej sprawie śmierci 8-letniego Kamilka. Sędzia Marek Garlik nie miał wątpliwości, że ojczym odpowiada za śmierć dziecka. Wskazał, że mężczyzna od lat znęcał się nad 8-latkiem. Przypomniał, jak straszną przemoc zastosował wobec Kamilka 29 marca 2023 roku.
7: Polewanie prysznicem wrzącą wodą, uderzanie prysznicem pięściami po całym ciele, a następnie rzucenie pokrzywdzonego na rozżarzony piec węglowy.
6: Chłopiec zmarł po 35 dniach walki o życie w szpitalu. Kary powinny być zaostrzone. Takie głosy słychać po nieprawomocnym wyroku w sprawie śmierci Kamilka. O tym, że to nie koniec sprawy, mówi rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak.
8: Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli z siostrą Kamilka i Fabianka, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzja, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową.
6: Wyroki usłyszeli też Aneta i Wojciech J., krewni Kamilka, którzy mieszkali z rodziną. Za brak pomocy zostali skazani na kilka miesięcy więzienia w zawieszeniu. Życie dziecka w Polsce ma niską wartość. Tak ostro wyrok w sprawie śmierci 8-latka skomentował Piotr Kucharczyk z fundacji To Ja Dziecko, która brała udział w procesie.
9: No nie jesteśmy usatysfakcjonowani, powiem tak dyplomatycznie. Będziemy się odwoływać. Było wiele spraw tego typu i przed Kamilkiem, i po Kamilku. Patrzymy na te wyroki, dochodzimy do takiego wniosku. Życie dziecka w Polsce jest wycenione naprawdę bardzo nisko.
6: Przypomnę raz jeszcze, Sąd Okręgowy w Częstochowie skazał nieprawomocnie ojczyma na 25 lat więzienia, a matkę Kamilka na 16 lat. Sąd zmienił główny zarzut z zabójstwa na ciężki uszczerbek na zdrowiu, choć potwierdził, że brutalne maltretowanie doprowadziło do śmierci dziecka. Rzeczniczka Praw Dziecka przygotowała projekt Lex Kamilek 2.0, który ma jeszcze skuteczniej chronić najmłodszych przed przemocą i zaniedbaniem. Tak zwana ustawa Kamilka weszła w życie w 2023 roku po tragicznej śmierci 8-latka z Częstochowy i wprowadziła nowe standardy ochrony dzieci. Jak zapewnia rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak, przepisy już przynoszą efekty, ale system nadal wymaga zmian i dalszej pracy. Instytucje pomocowe wciąż nie mają obowiązku rozmowy z dzieckiem, które może być ofiarą przemocy. Lex Kamilek 2.0 ma to zmienić, bo jak podkreśla rzeczniczka praw dziecka, prawdę o przemocy często może ujawnić tylko samo dziecko.
8: Dlatego apeluję, żeby zawsze słuchać dzieci.
6: Projekt zakłada też szybszą wymianę informacji między urzędami i instytucjami o rodzinach dotkniętych przemocą, nawet mailową, oraz powoływanie specjalnych zespołów kryzysowych po śmierci dziecka, by analizować takie tragedie i wyciągać wnioski. Rzeczniczka praw dziecka apeluje do rządu i polityków o zajęcie się projektem, bo sama nie ma inicjatywy ustawodawczej. Słuchacie przeglądu wydarzeń tygodnia w Częstochowie. Dawid Kroczek został nowym trenerem piłkarzy Rakowa Częstochowa. Przypomnę, że w ubiegłą niedzielę klub poinformował, że zakończył współpracę z trenerem Łukaszem Tomczykiem. Stało się to dzień po tym, jak Raków przegrał w finale Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze. Decyzja została podjęta po szerszej analizie sytuacji sportowej pierwszej drużyny i nie wynika wyłącznie z rezultatu finału Pucharu Polski. Klub uznał, że w kolejnym etapie potrzebny jest nowy impuls oraz inne spojrzenie na dalszy rozwój zespołu. Napisano w komunikacie. Nowy trener, Dawid Kroczek, jest posiadaczem licencji UEFA Pro. Przed obecnym sezonem dołączył do Rakowa jako asystent Marka Papszuna, a od początku roku wspierał pion sportowy w zakresie skautingu. W swoim CV ma pracę w Krakowi, a także w sztabach szkoleniowych Unii Skierniewice, Resowi oraz Sokoła Aleksandrów Łódzki. Ruszył cykl spotkań w dzielnicach o zbliżającej się kolejnej edycji częstochowskiego budżetu obywatelskiego, która przynosi rekordową pulę środków, blisko 11 700 000 zł, mówi Tomasz Jamroziński z Biura Prasowego Magistratu.
2: Podczas spotkań pracownicy urzędu przybliżą zasady udziału w budżecie obywatelskim, omówią najważniejsze zmiany w regulaminie oraz odpowiedzą na pytania mieszkańców.
6: Szczególny nacisk położono na nowość, pulę środków na projekty rewitalizacyjne. Na ten cel przeznaczono blisko 600 000 zł. Harmonogram spotkań w dzielnicach dostępny jest na stronie Urzędu Miasta częstochowa.pl.
0: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Tak, dla odpoczynku i resetu proponuję teraz inny temat, lekki, łatwy i przyjemny, ale z odrobiną edukacji. Udajemy się do Żarek, do przewodnika jurajskiego Janusza Nowaka. Sprawdzimy, jak to jest z tym młynem, czy dalej miele mąkę?
0: Ciekawe spotkanie.
10: Był to pierwszy młyn elektryczny w naszej miejscowości, pierwszy młyn elektryczny w Żarkach. Sam młyn funkcjonował tutaj do połowy lat 90. i nadal niektóre z maszyn są sprawne, jednak dzisiaj nie są połączone z silnikami, dzisiaj nic nie powstanie dzięki tym sprzętom, ale może dzięki naszej pracy w młynie coś dzisiaj powstanie, bo oczywiście możemy spróbować swoich sił i troszeczkę tej mąki czy kaszy zrobić. A od 2015 roku, od 2 sierpnia 2015 roku w tych murach działa Muzeum Dawnych Rzemiosł Stary Młyn w Żarkach. Na ekspozycji prezentujemy 5 rzemiosł, które od wieków były obecne w naszym miasteczku. Przede wszystkim młynarstwo, bo tak jak wspomniałem, jest to budynek dawnego młyna elektrycznego, ale to także piekarstwo, kołodziejstwo, bednarstwo i szewstwo, z którego nasze miasteczko słynie w okolicy. Przed wojną, kiedy powstał budynek młyna, na 5 tysięcy mieszkańców miasta było 500 szewców i cholewkarzy i do dzisiaj ta tradycja jest podtrzymywana w naszym miasteczku. Odwiedzający nasze muzeum mogą odbyć pewną podróż w czasie i przenieść się do okresu międzywojennego, kiedy młyn powstał, i posłuchać, zapoznać się z opowieściami naszych dawnych rzemieślników. Wszystko oparte jest na zasadach interakcji, tak żeby bardziej tutaj wciągnąć naszych gości w to zwiedzanie, żeby mogli przekonać się na własnej skórze, jak dawniej powstawała mąka czy kasza, czy jak dawniej powstawały buty czy beczki. Możemy autentycznie się przekonać, jak te narzędzia, jak ta praca rzemieślnicza wyglądała w tym czasie. Dla naszych gości mamy 2 ścieżki zwiedzania, dostosowane do wieku uczestników, czy to dla uczniów szkół podstawowych, przedszkoli, czy dla osób dorosłych. Ja zawsze powtarzam, to jest moje już standardowe hasło starego młyna, jak pracuję już tutaj ponad 7 lat. Moje takie standardowe hasło to jest takie, że nasze muzeum jest dla osób w wieku od 2 do 102 lat, bo każdy się tutaj odnajdzie. Młodsi mogą poznać tą historię, przekonać się, jak dawniej ta praca wyglądała, a starsi mogą sobie to przypomnieć, jak kiedyś to życie nasze wyglądało, przypomnieć sobie narzędzia, które kiedyś wykorzystywali, były one w powszechnym użyciu. Na parterze starego młyna jest to ekspozycja poświęcona młynarstwu, maszyny, które tutaj w młynie pracowały, ale nie tylko. Mamy także tutaj dawne sposoby powstawania mąki i kaszy, gdzie możemy wziąć udział w krótkich warsztatach super młynarzy i przekonać się, jak ta mąka powstała dawniej, zanim powstały te wszystkie sprzęty i maszyny. Mamy pierwotne żarna, żarna obrotowe, młynki współczesne, a także stępy do kaszy. Także tutaj na parterze znajduje się fragment dotyczący piekarni. Nasze miasteczko ma bardzo bogate tradycje piekarnicze, kulinarne. Sporo też mieszkańcy Żarek przyjęli z kuchni żydowskiej. Kiedy powstał budynek młyna, 60% mieszkańców stanowiła ludność pochodzenia żydowskiego, żeby zagwarantować koszerność wypieków, potraw. No i także te piekarnie żydowskie były bardziej konkurencyjne i pracowało ich tutaj przed wojną 15. Wszystkie eksponaty, które mamy w naszym muzeum, pochodzą stąd, pochodzą z Żarek. Maszyny, które mamy na ekspozycji, pochodzą z tego budynku, z tego młyna. Natomiast narzędzia, przybory rzemieślnicze pochodzą od mieszkańców Żarek. To są darowizny mieszkańców Żarek, osób, które się tutaj urodziły, wychowały i które te pamiątki po swoich rodzicach, dziadkach nam tutaj udostępniły. Często słyszę takie pytanie, że nazwa naszej miejscowości Żarki pochodzi właśnie od Żaren. Są różne wersje pochodzenia nazwy naszej miejscowości. Więcej chyba nawet jest takich legendarnych, które to tłumaczą. Jedni wiążą tą nazwę Żarki z imieniem Żydówki Sary, która tutaj kiedyś w naszym miasteczku mieszkała. Mamy także legendę o gigantycznym pożarze, który kiedyś strawił naszą miejscowość. Te dawne Żarki, od właśnie tego żaru, tego ognia ta nazwa pochodzi. Inni tłumaczą tą nazwę jeszcze z czasów pogańskich, kiedy palono tutaj ciała swoich zmarłych. A takie historyczne wersje są dwie. Pierwsza taka wersja, która to tłumaczy, to pochodzenie nazwy Żarki, to jest gospodarka żarowa. Prawdopodobnie wypalano tutaj w średniowieczu lasy pod uprawy. Druga wersja to jest pochodzenie od gospodarki takiej metalurgicznej. Jesteśmy na obszarze rudonośnym. Od średniowiecza wydobywano i przetwarzano tutaj złoża metali. Na piętrze naszej ekspozycji mamy salę dawnych rzemiosł. Tam prezentujemy trzy rzemiosła: bednarstwo, kołodziejstwo i szewstwo. Możemy także zapoznać się tam z losami naszego miasteczka, odsłuchać opowieści, historii mieszkańców Żarek. Najważniejszy zawód w Żarkach to szewstwo. 500 szewców cholewkarzy przed wojną. I także ja sam pochodzę z rodziny szewsko-cholewkarskiej, jak większość mieszkańców Żarek. Najbardziej lubię o tym szewstwie, cholewkarstwie opowiadać. Mama sama mi opowiadała, że mało brakowało, bym się przy maszynie do szycia urodził. I z tego szewstwa mam taki mój ulubiony eksponat, o którym zawsze lubię opowiadać, zwłaszcza wycieczkom szkolnym. A jest to pociągiel. Nazwa pociągiel podobno pochodzi od tego, że pociągało się niegrzecznym dzieciom tym przyrządem. Ale to już pozostawiam taką małą tajemnicę. Zapraszam, żeby przyjść przekonać się, to z chęcią opowiem, do czego tak naprawdę ten pociągiel służył.
1: Będąc w Żarkach, nie sposób nie powiedzieć o zabytkowych stodołach swojego czasu na ich terenie. Na placu jarmacznym kręcony był film Powrót Babi Szczury, ale my o samych stodołach.
11: To jest jedna z największych zabudów właśnie takich gospodarczych na terenie Europy. Jesteśmy drudzy albo trzeci, jeśli chodzi pod względem wielkości. Nie ma takich stodół nigdzie w Europie poza Żarkami. Zabudowa jest bardzo charakterystyczna z powodu tak naprawdę, jeśli chodzi o historyczny aspekt, zabezpieczenia miasta przed pożarem, czyli wyprowadzenie wszystkich zabudowań gospodarczych poza obręb miasta, żeby nie doszło do olbrzymiego pożaru, który może strawić całe miasto. Oprócz tego w stodołach były przytrzymywane płody rolne, później pełniły różnoraką funkcję. Były też jako wykorzystywane do spania jako koszary w czasie przemarszu wojsk tutaj przez teren żarecki, a w chwili obecnej na terenie zabytkowych zabudowań pomiędzy stodołami odbywa się jeden z największych tutaj targów na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Kolejnym punktem, który tak naprawdę wiąże się też stodołami, to jest Stary Rynek w Żarkach. Dlaczego one są połączone ze sobą? Z bardzo prostej przyczyny. Od czasów średniowiecznych, od nadania praw miejskich w Żarkach, przysługiwały Żarkom możliwość organizowania dwa razy do roku wielkich jarmarków. I ta tradycja jarmarków w chwili obecnej jest dalej kultywowana, co prawda nie dwa razy do roku, tylko tak naprawdę dwa razy w tygodniu, bo w środy i w soboty. I te jarmarki teraz nazwane są targami i nie znajdują się na Starym Rynku, ale właśnie zostały przeniesione w obręb targowiska, które mieści się w żareckich stodołach.
1: Cieszą się popularnością wśród mieszkańców?
11: Oj, bardzo dużą, ponieważ w okresie letnim, kiedy jeszcze tutaj w okolicznych lasach pojawiają się letnicy, to jest bardzo duże natężenie ruchu, a liczba stanowisk handlowych to jest nawet koło 1000 może się pojawić w sobotę. I można tam kupić de facto wszystko, od bardzo popularnych, nie wiem, ziemniaków, cebuli, papryki, poprzez ubrania, rzeczy, chemię, żywy inwentarz typu kury, kaczki, gęsi, płody rolne, rośliny, kosiarki, starocie. Każdy na pewno jak przyjdzie, to znajdzie coś dla siebie. No i oczywiście na targu mamy nasze lokalne żareckie przysmaki typu tatarczuch, który jest tak naprawdę jednym z punktów, gdzie można zawsze dostać. To jest w okresie letnim właśnie punkt na placu targowym.
1: Co to jest tatarczuch?
11: To jest chleb, który jest wypiekany na łącze gryczanej. On jest taki lekko wilgotny, lekko słodkawy. W lato z miodem, z serem, fenomenalny, ewentualnie z twarożkiem i szczepiorkiem. Jedyny niepowtarzalny smak. Ciężko określić, bo trzeba spróbować. Przyjechać, kupić i spróbować. Najlepiej przyjechać albo samemu sobie zwiedzić miasteczko tak naprawdę na styku dwóch kultur, albo wypożyczyć audioprzewodnik w punkcie informacji turystycznej i w tym momencie można zwiedzić wszystkie atrakcje, które mamy w Żarkach, a jest ich tak naprawdę bez liku. Z takich ciekawostek to oprócz oczywiście stodu, Kirkut, czyli cmentarz żydowski, pozostałości synagogi, które w chwili obecnej są domem kultury. Można się przejść po szlaku żydowskim w Żarkach. Można zwiedzić zabytkowe kościoły, czyli nie tylko nasz parafialny, ale na przykład Świętej Barbary czy klasztor Ojców Paulinów. w Leśniowie, można iść ścieżkami rowerowymi, przejechać się, jeśli ktoś lubi turystykę rowerową, można iść na Strażnicę w Przewodziszowicach, która jest obiektem warownym na szlaku Warowni Jurajskich. Można wejść na Parchowodkę, która jest punktem znowu obronnym z okresu I i II wojny światowej, z którego jest piękny widok na Żarki i tam najlepiej być albo o wschodzie słońca, albo o zachodzie słońca, kiedy pięknie widać usytuowanie, średniowieczne ulokowanie miasta Żarki, czyli na zasadzie gwiazdy, czyli pięć dróg gwiazdowych, które prowadzą do Żarek i tak naprawdę wtedy też można sobie zdać sprawę, dlaczego Żarki też zostały już 2 września zbombardowane. Dlatego, że to był bardzo duży punkt tak naprawdę komunikacyjny. Były tutaj, wycofała się armia, wycofała się ludność cywilna, więc bombardowanie tego punktu spowodowało bardzo duży chaos w Armii Polskiej, który nastąpił w 1939. Poleciłbym ścieżki rowerowe w mieście Żarki jako świetny punkt wypadowy. Tak naprawdę, tak jak już wspomniałem, z powodu ulokowania średniowiecznego, czyli pięć dróg gwiazdowych, a więc możemy sobie, lokując się z noclegiem w Żarkach, co tydzień, przez cały tydzień jechać na inną ścieżkę rowerową w innym kierunku, zataczając kręgi, wracając z powrotem do Żarek. Jest to jeden z fajniejszych rzeczy, które Żarki właśnie rozbudowały i rozbudowują cały czas tą sieć ścieżek rowerowych. No i olbrzymia liczba atrakcji turystycznych, które się tutaj w Żarkach pojawiają i w okolicy.
1: Tyle Janusz Nowak, przewodnik jurajski, a teraz moje spotkanie z kolejnym gościem.
0: Ciekawe spotkanie.
12: Rafał Piotrowski, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy. Czasami rodzice patrzą zarówno pod wyniki zdawalności, wyniki matur, wyniki egzaminów zewnętrznych. No i oczywiście ktoś powie w skali kraju nie do końca dobrze, a ja uważam, że w skali kraju i województwa śląskiego jesteśmy średniakami, chcemy być jak najlepsi i to nie jest tak, że nie mówimy, że nam to wystarcza, natomiast jeśli mamy w województwie śląskim najlepsze liceum na poziomie 14, dwa licea, czyli 9 liceum ogólnokształcące i 2 liceum ogólnokształcące, oczywiście w skali kraju to jest 200 miejsce, czy 202 dokładnie. Jeśli chodzi o szkołę zawodową, zespół szkół Andersa pokazał przez kilka lat, że można, przepracowując egzaminy zawodowe, olimpiady, egzaminy zewnętrzne w postaci matury, i znalazł się na 22 miejscu, a 182 w kraju. To znaczy, że jakby mamy nad czym pracować, ale to też szkoły, które w jakimś stopniu są w takiej ilości. Prawie 20 szkół znalazło się w rankingu, czyli niewiele z naszych liceów, bodajże 2 licea i 2 szkoły zawodowe, które się w rankingu nie znalazły. Czyli ja też muszę patrzeć nie tylko pod tym kątem, żeby wypracowywać jako przedstawiciel samorządu te szkoły najlepsze, ale żeby jak najwięcej naszych szkół, naszych uczniów było, że tak powiem, w takich rankingach. My rozmawiamy z dyrektorami, to, co się nie udało, czyli jakiś kolejny krok dla tych szkół, które przez lata świeciły triumfy w rankingach. Mówię to na przykład o szkole technicznych, zakładach naukowych czy zespole szkół ekonomicznych. One są na całkiem dobrym poziomie, tak jak w latach poprzednich, ale na przykład szkoła, która ich wyprzedziła, no tak powoduje lokalny, że tak powiem, lokalną rywalizację. Bez wątpienia to będzie dobry rok i dużo takich działalności związanej z tym potrzebami czy uczniów ze specjalnymi potrzebami, o tym się mówi w całym kraju. Dziś mamy coraz więcej przygotowanych specjalistów, czyli nie tylko kupujemy sprzęt do szkoły, ale też ci nauczyciele ze szkoły specjalnej są, no, nazwijmy to, mentorami prowadzącymi i wiemy, że coraz więcej dzieci ze specjalnymi potrzebami jest w przedszkolach, szkołach podstawowych czy ponadpodstawowych, będą dalej się uczyły w szkołach masowych. Edukacyjne wyzwanie XXI wieku.
1: Tyle Rafał Piotrowski z Wydziału Edukacji w Częstochowie. Ja tylko przypomnę, że właściwie godziny dzielą uczniów z 8 klas przed ważnym egzaminem.
0: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: To To kolejny kwadrans naszego spotkania. Co jeszcze w programie? Już mówię, dwa tematy na tapecie, tak kolokwialnie mówiąc. Zaczniemy od MZK i Macieja Hasika, rzecznika częstochowskiego przedsiębiorstwa, który pochwali się sukcesami i bolączkami. Ja tylko dodam, że sama widzę, jak zakład się rozwinął w ciągu ostatnich lat. Autobusy częstochowskie są coraz bardziej wygodne, mają też coraz więcej tras. Będzie też, no właśnie, będą też porady policji, która znów ostrzega, jak nie dać się złapać, oszukać, na przykład na fałszywego wnuczka, na blika, czy na bardzo tani towar w internecie. Długo by tak jeszcze wymieniać.
0: Ciekawe spotkanie.
13: Mamy wciąż elastyczny cennik, jeśli chodzi to o te bilety szkolne dla mieszkańców miasta, uczniów uczących się w częstochowskich szkołach. To są ceny jeszcze z lat 90. tak naprawdę, a pozostałe oczywiście są urealnione, ale myślę, że konkurencyjne cały czas. I jak tak patrzę też na przestrzeni swojego bycia w MPK, dekada z około, to czas, kiedy informuję, przekazuję te wszystkie ważne rzeczy, nieczęsto proste, dotyczące komunikacji miejskiej w naszym mieście, to widzę, że to jest zupełnie inna komunikacja miejska, to jest zupełnie inna jakość. Przeszliśmy jeszcze po drodze wojnę na Ukrainie, która niestety trwa i też miało to wpływ na nas pod takim względem, że trzeba było troszkę priorytety zmienić, troszkę się przygotować też na sytuacje krytyczne. Oprócz tych krytycznych, które codziennie się mogą wydarzyć, bądź takie związane z realizacją trudnych projektów, o których też powiedziałem. Mieliśmy COVID, który wywrócił właśnie branżę transportu zbiorowego, publicznego przede wszystkim, bo my się nie załapaliśmy praktycznie na żadną starcz z uwagi na specyfikę przedsiębiorstwa. Przetrwaliśmy i po COVID-zie rok do roku okazało się, że prawda, teraz będziemy znowu weryfikować ten stan, że wróciły przyzwyczajenia ludzi, potrzeby transportowe i jest tych ludzi więcej. To był wzrost kilkunastu procent i liczymy na to, że tych ludzi będzie o kilkanaście procent wciąż więcej w autobusach i tramwajach częstochowskiego MPK, bo to jest. Po to jest, żeby ludzi wozić, bo bez ludzi nie ma to najmniejszego sensu. Dlatego też cieszy współpraca z gminami ościennymi, bo staliśmy się też konkurencyjnym, ważnym przewoźnikiem ponownie, chociaż cały czas utrzymywaliśmy się też z tego typu usług. Dla gmin wróciliśmy do Mstowa, wróciliśmy do Blachowni, nie tylko na jakieś takie hybrydowe zakręcenia na pętlach granicznych, tylko na takie regularne kursy, które się odbywają. To też pokazuje, że Częstochowa z MPK częstochowskim jest tym subregionalnym liderem i to trzeba udowadniać na każdym kroku, bo wówczas ta liczba 30 milionów i więcej pasażerów rocznie, a tylu przewozimy, będzie rosła. I to jest najważniejsze. I mamy nadzieję, że wszystko to, o czym powiedziałem, czyli te naprawdę skokowe sytuacje rozwojowe, inwestycyjne przyczynią się do tego, że autobus czy tramwaj w Częstochowie czy pod Częstochową będzie po prostu atrakcyjny, żeby nim podróżować. Bo tak, myślę, powinno być.
14: Mhm. A co jakiś czas pokazujecie te swoje perełki, więc jeszcze słów kilka o tym, co macie takiego.
13: Perełki, czyli zabytki. Jesteśmy cały czas dumni i to też nie było takie oczywiste zawsze z tramwajów naszych zabytkowych. 4N z doczepą i 102NA, czyli lata 50., 60. i ten już bardziej nowoczesny, ale wciąż zabytkowy model tramwaju, właśnie 102NA. Zabytkiem za chwilkę po wycofaniu z takiego ruchu regularnego stanie się Konstal 105, czyli te nasze czerwone stare tramwaje, które jeszcze w tych najlepszych egzemplarzach wykonują kursy. Częstochowski Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej pozwala na to, żeby właśnie cieszyć się, oni obsługują, to nie jest bezobsługowy tabor, przeciwnie, tutaj potrzebna jest

0: Lodekka, czyli nasz nabyty z zachodu z lat 60. autobus piętrowy, który jest wykorzystywany do linii turystycznej 034, którą w wakacje uruchamiamy jako taką ciekawostkę też turystyczną i komunikacyjną. Więc to jest to, z czego się cieszymy. Mam nadzieję, że jeszcze uda się coś odrestaurować. Niełatwo jest na to pieniądze zdobyć, bo to są jednak koszty, które zawsze chciałoby się uniknąć. Ale są miłośnicy, są ludzie, którzy też pracują w MPK i są miłośnikami jednocześnie, więc mamy nadzieję, że z tej historii też będziemy dumni, nie tylko z tej teraźniejszości, z tego, jak się to 75-lecie ładnie nam wypełnia, czy dopełnia, ale to jednak nie byłoby możliwe bez pokoleń ludzi pracujących w MPK latami, całych rodzin, które pracowały i pracują. To dla nich też duże ukłony, bo bez tych ludzi nie i też śladów po tych ludziach właśnie w postaci chociażby tych zabytkowych samochodów i tej pasji z pokolenia na pokolenie przekładanej, no nie byłoby to możliwe. MPK bez ludzi nie ma najmniejszej racji bytu, nawet jakbyśmy mieli najlepszy stan taborowy, park maszyn i najnowocześniejsze wnętrza, to bez ludzi, dla których to robimy i bez ludzi, którzy to robią wcale nie za największe pieniądze na rynku, to by po prostu nie miało racji bytu, więc cieszymy się z tych wszystkich rzeczy materialnych, o których powiedziałem, bo to jest ta sól komunikacyjna, ale bez ludzi nie miałoby to racji bytu. Jeszcze raz powtórzę i dlatego też jeszcze raz ukłony dla tych pokoleń, które te 75 lat MPK budowały.
1: Maciej Hasik z MZK w Częstochowie.
2: Kryminalna Częstochowa.
1: Teraz ku przestrodze. Częstochowska policja apeluje o ostrożność. Sebastian Bijak z policji.
3: Oszustwo na loterię opiera się w zasadzie na podobnej zasadzie jak inne oszustwa. Tutaj sprawcy takiego przestępstwa przede wszystkim chcą w nas wzbudzić silne emocje. A te emocje oczywiście są związane z tym, że wygraliśmy jakąś dużą kwotę pieniędzy i potencjalnie będziemy za chwilę bogaci. Trzeba tylko wykonać, tak jak właśnie to już zostało powiedziane, szereg pewnych bardzo skomplikowanych czynności, które nieuchronnie prowadzą nas do tego, że prawdopodobnie przekażemy jakieś dane tym przestępcom albo po prostu umożliwimy im na przykład dostęp do naszego konta. Zwykle zaczyna się to od wiadomości na maila, gdzie w tej wiadomości znajdują się informacje o tym, że wygraliśmy na takiej loterii. Często jest tam jakiś certyfikat dotyczący tego, że czeka na nas duża wygrana. Ten certyfikat oczywiście jest w jakiś sposób spreparowany, tak żeby wyglądał na autentyczny, ale już na pierwszy rzut oka, jeśli ktoś jest bardziej sceptyczny, to zauważy, że jest to po prostu ewidentna podróbka. No niestety osoby, które dadzą się ponieść fali emocji, mają ten próg taki krytycyzmu trochę obniżony, no i niestety łapią się na ten haczyk i chcą tą nagrodę faktycznie otrzymać. No i tutaj różne są metody działania tych sprawców. Często to jest tak, że musimy przechodzić kolejne na przykład procesy weryfikacji, ponieważ my otrzymaliśmy certyfikat, ale żeby zweryfikować naszą tożsamość, to tutaj trzeba będzie pewne kroki odpowiednie wykonać. Czasami jest to tak, że w związku z tym, że wygraliśmy jakąś kwotę, musimy na przykład opłacić jakąś prowizję, którą sprawcy wymyślają. Potem okazuje się, że ta prowizja jest dużo wyższa, albo na przykład nie zauważamy tego, że ona nie wynosi jakiejś określonej rzekomo przez przestępców kwoty, tylko jest dużo, dużo większa. W efekcie tracimy pieniądze, tak? A tej wygranej oczywiście nie mam. Wydaje mi się, że taka metoda na wygraną, ona już istniała jeszcze w czasach, kiedy internet nie funkcjonował, a na skrzynki pocztowe dostawaliśmy dużo takiej zwykłych, tradycyjnej poczty, gdzie też właśnie były tego typu próby wyłudzania pieniędzy na jakieś rzekome loterie, na jakieś konkursy. Tylko wtedy odbywało się to w dużo taki wolniejszy sposób, ale ta metoda jest już znana od dekad w zasadzie. No teraz została tylko dostosowana do obecnych warunków technicznych. Przede wszystkim powinniśmy pamiętać o tym, że żeby wygrać w jakimś konkursie, to musimy w nim brać udział. To jest pierwsza rzecz, tak? Jeśli nie

0: braliśmy udział w jakimś konkursie, to trudno, abyśmy nagle coś wygrali. Nie słyszałem jeszcze o takiej wygranej, że ktoś bierze udział, nie bierze udziału w loterii, a nagle tą loterię wygrywa. No, musimy się najpierw do jakiejś loterii zapisać, żeby w niej wygrać. Tutaj no, zwykle jest tak, że nie bierzemy udziału w takiej loterii, a nagle okazuje się, że jesteśmy jednym z uczestników, do tego jeszcze tym, który wygrywa. Więc tutaj powinna nam się już zapalić ta czerwona lampka. Kolejną rzeczą, na jaką powinniśmy zwrócić uwagę, to język, jakim to jest pisane. Często jest tak, że te wiadomości, które do nas przychodzą, one są niepoprawnie gramatycznie skonstruowane. Czasami zdarzają się tam błędy ortograficzne, ponieważ często ci oszuści działają spoza granic Polski. No i te narzędzia, których używają translatory, one nie zawsze sobie dobrze radzą z odmianami, no i z tłumaczeniem tego tekstu, który przygotował oszust. Najlepiej zorientować się, zanim zostaniemy oszukani, i tutaj włączyć sobie tą jakąś taką dozę krytycyzmu wobec tych wiadomości, które do nas przychodzą. W momencie, kiedy już zostaliśmy oszukani, pierwsze co, to powinniśmy się skontaktować rzeczywiście z policją, tak? Powinniśmy się skontaktować też z naszym bankiem, bo jeśli w toku tego oszustwa oszuści zyskali dostęp do naszego konta bankowego, no tutaj ten kontakt z bankiem będzie kluczowy po to, żeby zablokować nie tyle co jakieś wypłaty, tylko na przykład możliwość na przykład pobierania, zawierania umów kredytowych, tak? Bo tak też może się zdarzyć, że oszuści, którzy zyskają dostęp do naszego konta bankowego, będą mogli zaciągać na przykład na nas jakieś kolejne kredyty. Więc kontakt tutaj z bankiem jest naprawdę kluczowy. Oczywiście policjanci będą prowadzić czynności w tej sprawie. Takich sytuacji nigdy nie lekceważymy, ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, że oszuści, którzy działają w ten sposób, działają tak, aby odzyskanie tych pieniędzy, które udało im się zdobyć, było bardzo, bardzo trudno. Często te pieniądze są od razu transferowane gdzieś do jakichś krajów, z którymi nie mamy podpisanych umów na współpracę prawną, więc odzyskanie tych pieniędzy może być bardzo trudne, dlatego tutaj bardzo ważne jest to, żeby przeciwdziałać, ponieważ potem no, trudno jest odzyskać te środki. No, większość chyba osób z jakichś platform streamingowych korzysta, tak? Jednym z takich popularniejszych form spędzania wolnego czasu jest oglądanie filmów, seriali. Do tego już jesteśmy przyzwyczajeni i kiedy dostajemy wiadomość mailową o tym, że nasza subskrypcja w takiej platformie wygasła albo że pojawił się jakiś problem i musimy zadziałać, naturalnie po prostu chcemy szybko sprawę załatwić. A oszuści wykorzystują to i wysyłają do nas wiadomości, w których właśnie informują o tym, że nasza subskrypcja wygasła. Często korzystają z tego, że my na co dzień nie pamiętamy dokładnie, kiedy na przykład ostatni razem wykupywaliśmy na przykład subskrypcję roczną. No może się akurat tak zdarzyć, że oszust dokładnie trafi mniej więcej w ten okres, kiedy rok temu na przykład wykupywaliśmy jakąś subskrypcję, więc my chcąc ją przedłużyć, po prostu klikniemy w link, który jest w takiej wiadomości. Link przeniesie nas do strony, która będzie łudząco przypominać stronę tego operatora, z którego usług korzystamy, i tam będziemy finalizować rzekome przedłużanie subskrypcji, a w rzeczywistości przekażemy środki oszustowi. Oczywiście duża doza takiej naszej nieuwagi, bo zwykle w tych wiadomościach, na przykład SMS-owych, które do nas będą przychodzić o potwierdzeniu transakcji, będą się znajdować kwoty, które nie będą się zgadzać z tym, co teoretycznie powinniśmy zapłacić za przedłużenie takiej subskrypcji, ale w takim codziennym natłoku pośpiechu nie będziemy na to zwracać uwagę i w efekcie zamiast przedłużyć sobie subskrypcję, no, przekażemy oszustom znaczną kwotę pieniędzy.
1: Ja wiem, dzisiaj jesteśmy zabiegani, zahukani, ale warto na chwilę się zatrzymać, żeby nie zostać oszukanym.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Odwiedzimy Zakład Ubezpieczeń Społecznych, sprawdzimy, czego mogą spodziewać się mieszkańcy Częstochowy, na co liczyć, a może jest czego się obawiać.
3: Paweł Jaroszek, członek zarządu ZUS.
1: Były czasy, kiedy nam się źle kojarzyła ta instytucja, podobnie zresztą jak Urząd Skarbowy. To się zmieniło. Od kilku lat to jest taka instytucja bardzo przyjazna ludziom, wszystkim.
3: No, to kwestia postrzegania, bo funkcjonujemy od 1934 roku. i od zawsze byliśmy bardzo przyjaźni i bardzo profesjonalni dla naszych wszystkich klientów.
1: Dziś otwieracie się właśnie nie konkretnie dzisiaj, bo to taka przenośnia, bo tak jak mówię, od jakiegoś tam czasu na osoby też niepełnosprawne, bo te budynki, ten dostęp do informacji jest także łatwy dla takich osób.
3: Bardzo konsekwentnie modernizujemy swoje budynki tak, aby był bardzo łatwy dostęp, ale nie tylko budynki, bo też staramy się, by chociażby nasze strony internetowe były w tym standardzie WCAG, czyli przyjaznym dla osób mających problemy z percepcją. Do swego czasu eksperymentowaliśmy z tak zwanymi ZUS-omatami, może nieładne określenie, ale też one miały możliwość korzystania przez osoby niepełnosprawne. Oczywiście mamy chociażby wprowadzone w czasie pandemii telewizyty, ale również można też skorzystać podczas wizyt naszych, może nie od razu, nie wszędzie, ale też z tłumaczy języka migowego. Także to wszystko, co robimy dla osób z niepełnosprawnościami, naprawdę, można powiedzieć, stawia nas wśród liderów, ale oczywiście też zapraszamy takie osoby do aplikowania, bo są różne oferty pracy i są stanowiska dostosowane i są toalety przystosowane, także zapraszamy wszystkich, również osoby z niepełnosprawnościami do tego, aby kandydował do pracy, a praca jest naprawdę różna i wszyscy znajdą coś dla siebie.
1: Jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmienił się przez te lata?
3: Tak patrzę na historię naszej instytucji, no to można powiedzieć, że kiedyś bardzo byliśmy aktywni w takiej edukacji prozdrowotnej. Nawet prowadziliśmy takie poradniki w kontekście takiej codziennej higieny. No, teraz wydaje się to czymś banalnym i oczywistym dla wszystkich. Więc teraz oczywiście prowadzimy edukację. Jesteśmy w szkołach podstawowych, średnich, a nawet na uczelniach, bo te przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych trochę się skomplikowały. No a że są z nami od najmłodszych lat, no bo chociażby mamy, które są w ciąży, już korzystają ze zwolnień lekarskich. No i w momencie, kiedy dziecko przyjdzie na świat, można wnioskować do nas o wypłatę 800+, do czego serdecznie namawiam, bo za chwilę zaczyna się kolejny okres. Warto po prostu wiedzieć więcej o tych ubezpieczeniach społecznych, bo to tylko ułatwi życie, no i pozwoli zadbać o naszą bezpieczną przyszłość, w tym przyszłość emerytalną.
1: Słuchacze mówią, przychodzą do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wszystko jedno, w jakim tutaj punkcie. No już, dzień dobry, proszę, słucham. Rzeczywiście tu jest taki pakiet informacji dostarczonych do osoby, która przychodzi, która się chce dowiedzieć czegoś więcej.
3: My nawet mamy takie wyspecjalizowanych doradców, czy to właśnie w kontekście emerytur, czy też, no, nie ukrywajmy, czasami w życiu każdej firmy zdarzają się trudniejsze okresy, więc też mamy takich doradców do spraw ulgi umorzeń, no bo wiadomo, że jeżeli firma wpadnie w jakieś przejściowe kłopoty, no to my też wychodzimy z otwartymi ramionami. Nie zależy nam, żeby firmy nie funkcjonowały, wręcz przeciwnie, pomożemy, odroczymy termin płatności składki, rozłożymy zaległości na raty, jeśli takowe się pojawiły. Ale to, na czym nam szczególnie zależy, to na naszych klientach, na naszych ubezpieczonych, no bo wiadomo, że każdy chciałby na tej emeryturze mieć godne dochody, no a o tym trzeba myśleć już od początku naszej kariery zawodowej.
1: No tak, ale są na przykład różne umowy, bo jest umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło. Są takie umowy bezspłatkowe, prawda?
3: Tak, to mówimy konkretnie o umowach o dzieło, z jednym oczywiście zastrzeżeniem, bo to jak w każdym przypadku są takie gwiazdeczki, które trzeba sobie dopisywać. Jeżeli umowę o dzieło zawrzemy z własnym pracodawcą lub z firmą, która świadczy usługi na rzecz naszego pracodawcy, taka usługa będzie oskładkowana. Natomiast należy przy umowach o dzieło być bardzo ostrożnym, bo nie każda umowa, która nawet w tytule ma umowa o dzieło, będzie tą umową o dzieło. Ona musi spełniać szereg przesłanek, aby takową umową być. No mówiąc wprost, jeżeli byśmy spojrzeli na definicję z kodeksu cywilnego, jest to umowa rezultatu, tylko to musi być też jakiś taki specjalny wytwór tejże umowy, bardzo często podlegający prawom autorskim, taki niepowtarzalny, mający cechy takie, no, bardzo specjalne, bo my na przykład widzimy w naszych rejestrach, bo taki rejestr prowadzimy od 2021 roku, że czasami, no, ktoś próbuje na umowę o dzieło zbierać truskawki, no, nie jest to dzieło, gwarantuję.
1: Czyli chodzić, pytać się, sprawdzać, żeby potem nie być rozczarowanym. Takich umów bezskładkowych jest dużo tutaj na Śląsku. Jak to się przedstawia w ZUS-ie?
3: Generalnie w skali całego kraju takich umów mieliśmy 1 600 000. Dominuje Mazowsze, Śląsk, w zależności od tego, czy przyjrzymy się ilością formularzy, ilością osób świadczących usługi, też samym tym umowom jest albo na drugim, albo na trzecim miejscu, więc naprawdę tutaj jest sporo. Śląsk jest bardzo ciekawy pod tym względem. względem, bo na przykład trochę więcej mężczyzn wykonuje te umowy o dzieło niż w skali całego kraju. W skali całego kraju mamy 51,5% mężczyzn świadczących, no może być pracę w ten sposób. Na Śląsku trochę ponad 53%. No i też bardzo ciekawe jest, jak spojrzymy na te umowy o dzieło w kontekście cudzoziemców. No bo się przyzwyczailiśmy, że jeżeli mówimy o cudzoziemcach, to oczywiście na pierwszym miejscu mówimy o Ukrainie, mówimy o Białorusi, czy też o obywatelach krajów azjatyckich. Natomiast jeżeli spojrzymy na umowy o dzieło, no to na Śląsku oczywiście na pierwszym miejscu są to obywatele Ukrainy, ale na przykład drugie i trzecie miejsce to obywatele Niemiec i Czech. Dlaczego o tym wspominam? No dlatego o tym wspominam, tak jak już wcześniej mówiłem, w ramach tych umów jest sporo takich umów związanych z bardzo specjalistyczną wiedzą. No wiadomo, że Śląsk przemysłem stoi, no i trzeba to know-how przynieść. No i te wszystkie fabryki, te całe kooperacje, które tutaj mamy z Niemcami czy z Czechami, sprawiają, że przyjeżdżają tamci specjaliści, swoją wiedzą jak gdyby dzielą się w ramach tych umów. Dlatego właśnie mówię, że te umowy o dzieło są umowami, w ramach których często dochodzi do również spraw związanych z prawami autorskimi.
1: No, wiemy, że też są obcokrajowcy z bardzo odległych zakątków świata. Pamiętam, że swego czasu pani rzecznik nam przesyłała takie informacje. Możemy być zaskoczeni. Śląsk w ogóle jest taką specyficzną aglomeracją, bo jesteśmy dużym regionem, bo mamy tutaj Częstochowę, Bielsko, Katowice. No właśnie, jak to wygląda w liczbach, jak się pracuje na takim terenie?
3: Powiem tak, no oczywiście historia zobowiązuje, więc specyfika to oczywiście górnictwo i tutaj mamy nasze oddziały, nasi pracownicy są przygotowani do obsługi tych takich specjalnych zasad emerytalnych dla osób pracujących w kopalniach. No i tak jak pani redaktor wspomniała, jeżeli spojrzymy na województwo śląskie, no to ono nie bardzo pokrywa się z tym takim rozumieniem śląskiego, no bo oczywiście z jednej strony mamy Rybnik, z drugiej strony Sosnowiec i tu postawię na razie kropkę. Ale jeśli byśmy spojrzeli chociażby, już na chwilę odejdę od tych umów o dzieło, ale przejdę do ubezpieczonych i do ubezpieczonych właśnie cudzoziemców. No to w skali całego kraju mieliśmy na koniec marca 1 140 000 prawie tych cudzoziemców przybyło, a na przykład tutaj w regionie, w województwie śląskim ubyło. Ale za ten cały ubytek odpowiada w zasadzie wspomniane już u mnie cudzoziemcy zarejestrowania terytorium oddziału w Rybniku, bo w pozostałych oddziałach, oczywiście z wyjątkiem Sosnowca, żeby było ciekawiej, przybyło tych cudzoziemców, więc to też bardzo ciekawie wygląda z punktu widzenia statystycznego. No i tak jak mówię, tutaj nasycenie naszymi oddziałami jest na tyle duże właśnie, żeby skutecznie dostarczyć Państwu odpowiednią usługę. Tak jak pani redaktor wspomniała, ja zachęcam wszystkich, jeżeli macie Państwo tylko pytania, dzwońcie do nas, przychodźcie do nas, zamawiajcie e-wizyty, bo nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji. Paweł Jaroszek, członek zarządu ZUS.
1: Dziś Myszków należy administracyjnie do województwa śląskiego, kiedyś do Częstochowy, a jeszcze kiedyś Myszków należał do dawnej ziemi krakowskiej, która była częścią Małopolski. W tej części naszego magazynu na dłużej zatrzymamy się w Myszkowie i poznamy burmistrza oraz jego inwestycje. Zapraszam.
2: Ciekawe spotkanie.
4: Włodzimierz Żak, burmistrz miasta Myszkowa.
1: Muszę powiedzieć, że dużo dzieje się w tym Myszkowie, jeszcze więcej dzieci będzie, ale od początku.
4: Przebudowa centrum miasta to taki relikt i centralna część miasta, która nawet nie można jej nazwać rynkiem, przed dworcem PKP, no nie należała do zbyt reprezentatywnych. W tej chwili odmieniamy to z dużym udziałem środków pomocowych. W tej chwili podzielone mamy centrum miasta na 11 etapów, realizujemy 7. Było to poprzedzone konkursem architektonicznym, konsultacjami społecznymi, bardzo trudne do pogodzenia funkcje, bo właściciele sklepów chcieli przejazdu i totalnego jakby ruchu ulicznego. Niektóre osoby wolały, żeby w ogóle wyłączyć to z ruchu, no więc myślę, że pogodziliśmy, zwycięska praca jest realizowana. No i w tej chwili utyskujemy trochę, bo widać, że robimy, bo się nie da przejść bez zauważenia tego. Ciągle jakby permanentnie, rokrocznie robimy różne drogi. Spora część dróg, które na przykład na początku, bo ja już 14 lat pracuję dla naszego miasta, to te, które wykonywaliśmy, no nie wiem, 12, 13, 14 lat temu, z powrotem się upominamy. wspominają. Także bywa tak, że czasami nie zrobiliśmy jeszcze drogi, którą powinniśmy zrobić, a wracamy do drogi, która ma większe znaczenie dla układu komunikacyjnego, transportowego naszego miasta. Więc są już takie drogi, które robimy po raz kolejny. Dużo też takich inwestycji związanych z infrastrukturą rekreacyjną. Mamy przepiękny obiekt Dotyk Jury. Wykonaliśmy w ostatnim czasie, mogę śmiało powiedzieć, jedną z najurodziwszych tężni solankowych w województwie śląskim. Także nasi mieszkańcy coraz bardziej przyzwyczajają się do tego, że mają jakby na bieżąco ciechocinek na wyciągnięcie ręki. Duży obiekt, bo prawie na 4 hektarach, amfiteatr. No ktokolwiek przyjeżdża, na przykład przyjeżdżają siatkarze na piłkę plażową, to już się tak wpisaliśmy na tą mapę siatkówki plażowej i przyjeżdżają z całego województwa śląskiego, a nawet czasami z odleglejszych miejsc sportowcy i chwalą sobie nasz obiekt. W planach oczywiście jeszcze przygotowania do szeroko pojętych inwestycji związanych z ekologią, z estetyką miasta. No także tych inwestycji mamy bardzo sporo. Jak bardzo jesteśmy rozpędzeni, to powiem tak, że te kilkanaście lat temu Myszków inwestował na poziomie 5 milionów złotych rocznie. W tej chwili jest to co najmniej zawsze kilkanaście milionów, ale bywają takie lata, gdzie jak kończą nam się projekty rozpoczęte w danym roku, no to wtedy czasami wyskakuje ta kwota wyższa. W tej chwili uroda naszych inwestycji jest taka, że kiedyś robiliśmy więcej inwestycji, ale takich mniejszych, czyli na przykład robiliśmy drogę, która kosztowała 500 000 złotych, a dzisiaj przebudowujemy kompleksowo na przykład układ drogowy i w ostatnich latach wykonywaliśmy inwestycje, które na przykład jedna droga to 10-12 milionów złotych, więc no, staramy się coraz więcej tego układu drogowego, bo to jest najczęstsze zgłoszenie od mieszkańców. No w tle nie zapominamy o kanalizacji. Bardzo duża taki obszar miasta, tak zwana dzielnica Podlas, która skupia duże osiedle domków jednorodzinnych, ale też kilka bloków. No, muszę pochwalić mieszkańców, bo tak jak obiecywali, że będą się podłączać do kanalizacji sanitarnej, to po prostu robią to i co sesję w okresie sprawozdawczym pokazujemy to i mówimy, że kolejni mieszkańcy przyłączyli się. Więc zwiększamy procent skanalizowania naszego miasta. To jest bardzo trudne zjawisko u nas w Myszkowie, dlatego że jesteśmy miastem bardzo, bardzo rozległym, czyli też droższym w utrzymaniu, no bo jeżeli ci sami mieszkańcy mieszkaliby na mniej powierzchni terenu, to potrzebowalibyśmy do obsługi funkcjonowania naszego miasta mniej dróg, mniej kanalizacji, mniej sieci wodociągowej i tak dalej. Na przykład porównując się, w sąsiedztwie mamy takie miasta, które mają 2 razy więcej mieszkańców, a mają prawie tyle samo dróg, co my, czyli tak jakby, nie wiem, mają 2 razy więcej środków na utrzymanie miasta niż my. No ale radzimy sobie. Tu muszę uznać bardzo dużą rolę moich pracowników, pozyskiwanie środków pomocowych, duży odsetek tych środków pomocowych. Ja tylko powiem, że na wykonane 36 milionów inwestycji, no to prawie 15 milionów to były inwestycje z wykorzystaniem środków pomocowych. Poziom jakby uzyskiwania tego dofinansowania póki co jest jeszcze wysoki. Trzeba się już powoli przyzwyczajać, że w miarę jak będziemy dłużej funkcjonować w Unii, to ten poziom dofinansowania będzie malał, ale póki co no to tam dziejową sytuację wykorzystujemy. No i mówiąc prosto, bez względu na to, czy ktoś z nas jest euroentuzjastą, czy eurosceptykiem, to jak dzisiaj rozmawia się z mieszkańcami, to nawet ci eurosceptycy mający, nie wiem, solar na swoim dachu albo baterię fotowoltaiczną, jak wiedzą, że to jest bez tych dotacji unijnych nie byłyby wykonane, no to mimo, że są eurosceptykami, to chwalą na przykład to, że jednak te środki pozyskujemy. Panie mnie pytał o inwestycje, ale ten komponent to nie tylko jakby kwestia inwestycji twardych, bo bardzo ważne jest to, żeby te inwestycje również no, były użyteczne.
1: O tym wszystkim, co dzieje się inwestycyjnie w Myszkowie, opowiadał nam burmistrz tego miasta Włodzimierz Żak. Dziękuję za to spotkanie.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
5: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Edyta Czekaj, 13. edycja budżetu obywatelskiego i rekordowa kwota do wydania. Są jednak zmiany. Majówka na częstochowskich drogach, patrząc na liczby, nie wypadła najlepiej. Wciąż dużo pijanych kierowców. Nowy, zdrowy program dla mieszkańców Częstochowy skorzystają seniorzy. To skrót tego, co dziś w programie. Na początek kilka porad ze strony policji. Kto ma działkę, ten wie, jak trudno ustrzec się przed złodziejami czy przed wandalami. Sezon rozpoczął się na dobre. Kilka wskazówek i porad z pewnością się przyda.
0: Blisko mieszkańców.
1: Jak ustrzec się przed kradzieżą, przed nieproszonymi gośćmi? Młodszy aspirant Sebastian Biok.
2: Złodzieje często korzystają z tego, że na ogródkach działkowych można znaleźć wiele wartościowych przedmiotów. Warto w tym czasie pomyśleć o tym, żeby te ogródki były bezpieczne. Przede wszystkim skupmy się na tym, żeby nie pozostawiać tam rzeczy wartościowych. To jest najbardziej istotne. Nie zostawiajmy tam drogiego sprzętu RTV, nie trzymajmy tam jakichś cennych rzeczy, które mogą stać, które złodziej będzie chciał nam ukraść, ponieważ no, duża szansa jest, że taki złodziej po prostu widząc na przykład, że mamy dosyć cenne przedmioty, będzie chciał włamać się do takiej altany. Najczęściej nie ma tam w tym momencie żadnych świadków. On spokojnie sobie może przyjść pod osłoną nocy i dokonać takiego włamania. Warto też pamiętać o tym, że podczas samych prac trzeba też brać pod uwagę to, że ci złodzieje już wtedy w tym okresie właśnie chodzą po tych działkach i obserwują. Jedziemy sobie na działkę, chcemy tam popracować i zostawiamy telefon, torebkę na wierzchu i wydaje nam się, że wszystko jest w porządku, że jesteśmy bezpieczni, bo jesteśmy na działce, jesteśmy wewnątrz jakiegoś tam ogrodzenia. No najczęściej dla złodzieja to nie jest problem, tak? Przeskoczyć niski płotek albo otworzyć szybko furtkę, wejść i zabrać to, co leży na wierzchu. Czasami też widzimy takie, spotykamy się z takimi sytuacjami, że osoby jakieś nieznane nam chodzą po działkach i obserwują, co się dzieje, kto co na takiej działce ma. Takie sytuacje powinniśmy zawsze zgłaszać na policję, kiedy widzimy, że jakieś obce osoby się kręcą po ogródkach działkowych i sprawdzają zawartość ogródków. W tym momencie warto dać znać dzielnicowemu, warto powiadomić swój komisariat, że coś niepokojącego się dzieje. W tym momencie policjanci mogą zawsze podjechać, wylegitymować taką osobę i będziemy mieli w tym momencie wiedzę, kto interesuje się działkami, kto ewentualnie może potem dokonywać takich kradzieży. Najczęściej to jest brutalna siła, tak? Osoby, które parają się takimi włamaniami do altan ogrodowych, powiedzmy, to nie są zbyt wysublimowane metody, tak? Czyli tutaj taka stara szkoła, łom, jakieś cęgi do przecinania kłódek wchodzą w grę i tutaj no, im słabsze są te zabezpieczenia naszej altany, tym łatwiej będzie złodziejowi je pokonać. Wiadomo, że każde zabezpieczenie takie fizyczne, czyli jakaś kłódka, jakiś skobel, ten złodziej będzie w stanie pokonać, oczywiście odpowiednią ilość czasu na to poświęcając, ale jeśli to będzie kłódka lepszej jakości, jeśli ten skobel czy tam kraty będą lepiej zamontowane, zajmie mu to dużo więcej czasu. Jeśli on to oceni, że jest to zbyt czasochłonne, za dużo pracy będzie musiał poświęcić na to, żeby pokonać takie zabezpieczenie, to w tym momencie może odpuścić, tak. Warto też na przykład brać pod uwagę to, czy do altany da się zajrzeć do środka, tak. Jeśli złodziej jest w stanie ocenić, co jest w środku i zobaczy od razu, że tam są jakieś wartościowe przedmioty, no to w tym momencie prawdopodobnie będzie próbował rzeczywiście tam wejść do tej altany i ukraść je, nawet jeśli będzie musiał poświęcić na to więcej czasu. No, z tymi zgłoszeniami najczęściej one pojawiają się w większej ilości w momencie, kiedy już następuje ten okres zimowy. Zwykle też te zgłoszenia nasilają się na przykład w okresie już takim zimowo-wiosennym, kiedy osoby wracają na działki i na przykład po 2 miesiącach nieobecności tam nagle odkrywają, że no doszło do włamania. Warto w tym momencie pamiętać o tym, że w momencie, kiedy odkryjemy taką sytuację, że ktoś nam się włamał na działkę, żeby specjalnie tam nie zacząć od razu sprzątać, nie porządkować wszystkiego, tylko powiadomić policję, bo trzeba na miejscu wykonać oględziny. Będziemy próbować zabezpieczyć jakieś ślady. Jakakolwiek interwencja osoby, która jest pokrzywdzona w to miejsce, no, będzie powodować to, że trudniej nam będzie zabezpieczyć ewentualne dowody, które pozwolą nam na ściganie sprawcy. Jeśli ktoś ma możliwość zamontowania sobie monitoringu na działce, to jest to jak najbardziej dobry pomysł, ponieważ no, jest szansa na to, że ten złodziej nie zadbał o to, żeby na przykład zakryć swój wizerunek, ale pamiętajmy o tym, że czasami nawet jeśli ktoś zakryje swoją twarz, to możemy go poznać po samej posturze, po jego ubiorze, więc to nie tylko twarz służy do tego, żeby zidentyfikować potencjalnego sprawcę. Warto też jest rozważyć wśród tej wspólnoty działkowców, czy na przykład nie byłoby dobrym pomysłem na przykład właśnie zainstalowanie takiego monitoringu, który by cały teren danych ogródków działkowych obejmował. W tym momencie byłoby to z korzyścią dla wszystkich, ale tak jak już mówię, to się wiąże oczywiście z jakimiś tam nakładami finansowymi, tylko tak jak to wiemy, no, w bezpieczeństwo też trzeba inwestować, potem mieć z tego korzyść w postaci poczucia tego, że zrobiło się wszystko, żeby przeciwdziałać kradzieżom, włamaniom.
1: A skoro jesteśmy przy Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, to 36 samorządów odebrało zasłużone dyplomy i oczywiście pieniądze na zielone inwestycje, które już wkrótce zmienią przestrzeń publiczną w naszym regionie. I na dłużej zatrzymamy się przy tym temacie. Zielone parki, tereny rekreacyjne, przestrzenie, w których można naprawdę głęboko odetchnąć, ale też takie tworzone z myślą o dzieciach, by mogły rozwijać wyobraźnię. Na to wszystko będzie można liczyć. Posłuchajcie.
3: Mateusz Pindel, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Można powiedzieć, że zielone przestrzenie na terenie województwa wzrastają jak grzyby po deszczu. Oczywiście 36 nowych zielonych przestrzeni. Trzecia edycja rozstrzygnięta. Ponad 7 200 000 złotych dotacji dla samorządów, gmin, powiatów, które Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach udzielił w edycji 2025. Trzecia edycja, podsumowując ją, 102 projekty, które powstały lub powstaną dzięki naszemu wsparciu. To 20 milionów złotych, które przeznaczyliśmy właśnie na zielone przestrzenie, których korzystać będą nasi mieszkańcy naszych małych ojczyzn i to kilkadziesiąt hektarów pięknych przestrzeni do zabawy, do odpoczynku, do edukacji ekologicznej, ale też spędzania wolnego czasu na łonie natury. Cieszymy się ogromnie, dziękujemy samorządom za zainteresowanie i oczywiście zachęcamy do aplikowania w nowej, czwartej edycji, która już w drugim kwartale 2026 roku zostanie ogłoszona i rozpoczęta. Dzisiaj mówimy, że walczymy z betonozą w dużych miastach. To właśnie też dzięki właśnie takim zielonym przestrzeniom, bo to nie tylko to, co widzimy na zewnątrz, ale również retencja, również gospodarowanie wodami opadowymi, ale przede wszystkim miejsca odpoczynku, miejsca zabawy, integracji i edukacji najmłodszych właśnie w tych zielonych przestrzeniach. To nie do końca jest tak, że to są bardzo małe powierzchnie, bo tak jak powiedziałem, kilkadziesiąt hektarów zielonych przestrzeni na przestrzeni 3 lat dzięki naszemu właśnie wsparciu funduszu w ramach konkursu Zielona Przestrzeń, jakby tak popatrzeć na mapę województwa, to wcale nie tak mało. Niemniej jednak oczywiście zmierzamy do tego, aby w każdej gminie, w każdej miejscowości na terenie naszego województwa właśnie taka zielona przestrzeń dzięki naszemu wsparciu mogła powstać. Zachęcamy do zaglądania na nasze social media, na stronę internetową już jest ogłoszony harmonogram naboru wniosków na nowy 2026 rok i w tym czwarta edycja zielonej przestrzeni. Można pomysły gdzieś tam zbierać w całość i złożyć jak najlepsze wnioski do naszego funduszu.
4: Ja również jako starosta powiatu kłobuckiego aplikuję z tego powodu po te środki. To znaczące środki, ponieważ jest to kwota 160 tysięcy złotych, które pomogą w realizacji tak pięknego zadania zielonej enklawy na terenie Domu Dziecka w Kłobucku. Wiodącym tematem jest tężnia, która powstanie na tym terenie, ale również zabezpieczenie całego terenu zielonego, który przez lata niestety uległ dość mocnej degradacji. Słabe dofinansowanie w tym terenie, mówię, jeżeli chodzi o słabe finansowanie Domu Dziecka, nie pozwalało na to, żeby przeprowadzić to w miarę profesjonalnie. Dlatego też, idąc z duchem czasu, staramy się korzystać ze wszelkich możliwych źródeł, aby polepszyć stan jakości życia, szczególnie tych ludzi pokrzywdzonych przez los, bo to dzieciaki, które 30 dzieci, które znajduje się tam w Domu Dziecka. Na pewno jestem zadowolony, że te projekty przede wszystkim powstają, dlatego też chylę czoła przed Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, przed ich prezesem, panem Mateuszem Pindlem, który prawidłowo patrzy na rozwój kierunków ekologicznych w terenie województwa śląskiego, bo to trzeba przyznać całe województwo. Ja jako starosta powiatu kłobuckiego niezmiernie się cieszę, że mamy taką możliwość i możemy aplikować po wszelkiego rodzaju środki. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska od momentu, kiedy ja zostałem starostą, czyli niecałe 2 lata temu, ciągle korzystamy z projektów na zielone pracownie, na, tak jak w tej chwili, na zieloną przestrzeń. Dlatego jest nam niezmiernie miło, że to jest, a za moment święta Bożego Narodzenia, także też dlatego jest to wspaniały prezent, taki w dwójnasób, który zasili kasę powiatu kłobuckiego, a właściwie to wzmocni potencjał naszej ekologicznej przestrzeni. Dariusz Pilśniak, starosta powiatu kłobuckiego.
1: A teraz już głos przekazuję swojej redakcyjnej koleżance.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia.
5: Urszula Miszczak, zapraszam. Zapadł wyrok w głośnej sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Sąd okręgowy skazał ojczyma zmarłego chłopca na 25 lat więzienia, matkę na 16 lat. Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami. W sądzie na ogłoszeniu wyroku był Grzegorz Kozieł.
6: Sędzia Marek Garlik nie miał wątpliwości. Ojczym Kamilka zamęczył go na śmierć, a matka mu w tym pomogła.
7: Polewanie prysznicem wrzącą wodą, uderzanie prysznicem pięściami po całym ciele, a następnie rzucenie pokrzywdzonego na rozżarzony piec węglowy.
6: Sąd jednak zmienił kwalifikację czynu oprawcy z zabójstwa na znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem skutkujące śmiercią. Matka chłopca została natomiast skazana za znęcanie się nad dzieckiem oraz pomoc udzieloną mężowi w popełnieniu czynów. Magda, siostra Kamilka, była rozczarowana wysokością wymierzonej kary.
8: No dożywocie na pewno dla pana Dawida, 25 dla Magdy. Znaczy ogólnie jakikolwiek wyrok nie da mi ulgi. Będę składać apelację.
6: Warto dodać, że w tej sprawie za nieudzielenie pomocy skazane zostały także wujostwo Kamilka, kara więzienia, ale w zawieszeniu jest zbyt łagodna, uważa Przemysław Koziński ze Stowarzyszenia Szczęśliwe Dziecko.
9: Nie mogę też ujawniać faktów niektórych, ale są dowody na to, że to jednak wuj powinien dostać surowszą karę.
6: Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak również oceniła, że sprawa powinna być kontynuowana przed sądem wyższej instancji. Zaznaczyła, że system w Polsce nadal wymaga zmian.
10: Nadal nie ma nałożonego prawnego obowiązku rozmowy i zobaczenia dziecka, które może doświadczać przemocy. W każdej sytuacji, kiedy mamy podejrzenie, że dziecko może być krzywdzone, instytucje pomocowe, czyli pracownicy tych instytucji pomocowych muszą zobaczyć dziecko.
6: Przypomnę, że prokuratura regionalna w Gdańsku ma podjąć decyzję, co dalej ze śledztwem w sprawie podejrzenia niedopełnienia obowiązków przez pracowników urzędu i instytucji publicznych i pomocowych mających pieczę nad rodziną oprawców. Chodzi o możliwe zlekceważenie przesłanek długotrwałego znęcania się nad dziećmi.
5: Słuchacie przeglądu wydarzeń tygodnia w Częstochowie. To nie była spokojna majówka w polskich lasach. Seria pożarów pochłonęła ogromne połacie zieleni, szczególnie w województwie śląskim, gdzie od Beskidów aż po okolice Częstochowy wybuchło kilka dużych pożarów. Z żywiołem walczyły setki strażaków wspierane przez samoloty gaśnicze i śmigłowce. Skala zniszczeń jest ogromna i oznacza nieodwracalne straty ekologiczne. Tylko w pożarze w Chutkach koło Częstochowy spłonęły 22 hektary lasu. Jak mówi Paweł Domagała z Nadleśnictwa Herby, to ogromny cios dla lokalnego ekosystemu.
11: Następstwie pożaru ten proces rozwoju lasu został przerwany.
5: Przyczyny tego i pozostałych pożarów bada policja, ale leśnicy nie mają wątpliwości, to wina człowieka. Susza i nieodpowiedzialność, jak ogniska, niedopałki czy śmieci sprawiają, że ogień w jednej chwili niszczy cenną przyrodę. W majówkę niespokojnie było też na naszych drogach, mówi aspirant Marlena Leszczyniak z częstochowskiej policji.
12: Od 30 kwietnia do 4 maja na drogach powiatu częstochowskiego doszło do 53 kolizji drogowych oraz 2 wypadków. Pomimo licznych apeli o rozwagę i trzeźwość za kierownicą, nie zabrakło kierowców, którzy decydowali się prowadzić pojazd po alkoholu. W sumie mundurowi ujawnili 14 takich kierujących. Stróże prawa ujawnili 669 wykroczeń drogowych, z czego 488 dotyczyło przekroczenia dozwolonych limitów prędkości. Z tego powodu 10 kierujących straciło swoje prawo jazdy.
5: Na szczęście nikt nie zginął. Po majówce w poniedziałek ruszył maturalny maraton. Każdy maturzysta musiał obowiązkowo przystąpić do 3 egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Obowiązkowe są też 2 egzaminy ustne z polskiego i z języka obcego. Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do 1 pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym co najmniej 30% punktów. Maturalny stres zakończy się najpóźniej 30 maja wraz z ostatnimi egzaminami ustnymi.
0: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Nie dalej jak tydzień temu w programie mówiliśmy o tym, jak Częstochowa dba o zdrowie mieszkańców, a tu proszę, nowy program zdrowotny, z którego mogą skorzystać seniorzy. Oto szczegóły.
0: Istotne dla Częstochowy.
13: Marcin Breczko, Biuro Prasowe Urzędu Miasta Częstochowy. Miejski bezpłatny program profilaktyki zdrowotnej, rehabilitacja i wspieranie aktywności ruchowej dla seniorów kierowany jest do osób powyżej 65 roku życia, zameldowanych w Częstochowie i mających aktualne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w zakresie narządu ruchu. Kwalifikacja do skorzystania z programu odbywać się będzie na podstawie lekarskiej konsultacji. Każdy zakwalifikowany uzyska 10-dniowy cykl zabiegów kinezyterapii i fizykoterapii. Łącznie każda osoba otrzyma 30 zabiegów dopasowanych do swojego problemu zdrowotnego. Realizatorami programu są konkretne lecznice, konkretne przychodnie w Częstochowie i to tam należy zgłaszać się do programu. Od 7 maja zapisy prowadzą Zakład Rehabilitacji Leczniczej przy ulicy Łódzkiej 33 i Przychodnia Rodzinna Euromedicus przy ulicy Kopalnianej 4, a od 11 maja Centrum Medyczne Amicus przy Alei Pokoju 44, filia tego centrum przy ulicy Brzeźnickiej 59, Centrum Rehabilitacji Ekowita przy ulicy Klasztornej 23 i Ośrodek Rehabilitacji przy ulicy Botanicznej 32. Ten miejski program ma w tym roku już kolejną kontynuację. Najpierw był prowadzony w latach 2013-2017, potem przedłużany, a obecna edycja obejmuje okres 2023-2027.
0: Zmieniamy temat.
1: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał umowę z Komendą Wojewódzką Policji na dofinansowanie zakupu 40 nowoczesnych samochodów hybrydowych dla śląskiego garnizonu.
0: O tym się mówi.
3: Mateusz Pindel, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach po raz 8 podpisałem wspólnie z komendantem wojewódzkim policji umowę na dofinansowanie zakupu nowoczesnych, niskoemisyjnych samochodów hybrydowych dla funkcjonariuszek i funkcjonariuszy śląskiego garnizonu policji. Na ten cel przeznaczyliśmy jako zarząd funduszu w 2026 roku kwotę 4 800 000 zł. To bardzo ważne środki, które nie tylko pomagają, jeżeli chodzi o wymianę starych, wysłużonych radiowozów, ale również pomagają w zakupie i modernizacji na nowoczesne, niskoemisyjne pojazdy hybrydowe. Przez te 8 lat współpracy już Funduszu Śląskiego Garnizonu Policji udało się zakupić dzięki naszemu wsparciu przy współudziale naszych środków 339 nowoczesnych radiowozów i tyle samo wymienić na tych starych, które już były po prostu wysłużone i które bardzo dużo szkodziły środowisku. Na ten cel przeznaczyliśmy kwotę 16 646 000 zł. To olbrzymia kwota, ale na tym się nie zatrzymujemy. Tak jak tutaj wspomniałem, kolejnych przynajmniej 40 samochodów zostanie wyłączonych i nowych zakupionych na rzecz Śląskiego Garnizonu Policji. Ten zakup 40 pojazdów, jeżeli chodzi o zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, to zmniejszenie o 41 tysięcy ton na rok mniej emisji pyłów, tlenków azotu czy dwutlenku węgla przy oczywiście minimum 800 tysiącach kilometrów przejechanych przez funkcjonariuszki i funkcjonariuszy policji. Ta współpraca instytucji jest bardzo ważna, bo to nie tylko zmniejszenie kosztów, jeżeli chodzi o ekonomię, to nie tylko zmniejszenie emisji spalin, ale również bezpieczeństwo samych policjantów na śląskich drogach, a co za tym idzie również korzyść dla ochrony środowiska i poprawy jakości powietrza na terenie całego województwa śląskiego. Bardzo się cieszę, że możemy uczestniczyć w tym wielkim dziele, którym jest właśnie wspieranie wszystkich służb finansowych, bo to nie tylko policja, to również Państwowa Straż Pożarna, to Straż Graniczna, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, więc instytucje, które z jednej strony mają na celu bezpieczeństwo mieszkańców województwa śląskiego, ale również dbanie o poprawę i jakość środowiska na naszym terenie.
14: No przede wszystkim to jest mi niezmiernie miło być w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i współpracować z tym funduszem, bo rokrocznie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska już od 8 lat wspiera Śląski Garnizon Policji, jeżeli chodzi o współfinansowanie zakupu radiowozów niskoemisyjnych, hybrydowych. Podpisana umowa to umowa na 4 800 000 zł na zakup samochodów hybrydowych dla śląskich funkcjonariuszek i funkcjonariuszy. Będą to radiowozy oznakowane w zależności jeszcze od zapotrzebowania, jakie złożą nasze jednostki terenowe, a mamy ich aż 32 w garnizonie. Tak będziemy ustalać specyfikację zakupu tych samochodów. To wszystko zależy właśnie od zapotrzebowania jednostek terenowych, jakie zgłoszą nam komendanci miejsc powiatowi, czy będą to samochody oznakowane, przeznaczone dla ruchu drogowego, czy będą to też dla służb prewencyjnych, typowo interwencyjnych, no wtedy będziemy się dostosowywać. Te, co były zakupione w roku 2025, to praktycznie samochody, które były przeznaczone do komórek interwencyjnych, ponieważ one były dostosowane do tego właśnie, żeby w sposób bezpieczny z tyłu przewozić osoby, no, które będziemy tymi radiowozami dowozić w różne miejsca, czy to do jednostek policji, do izby wytrzeźwień, do pomieszczeń dla osób zatrzymanych i tak dalej. Nie mniej niż 40. Tak szacujemy, tak się mniej więcej specyfikacja będzie przedstawiać na dzień dzisiejszy. No oczywiście rynek jest płynny, zobaczymy, jak się będą kształtowały ceny, no, ale myślę, że ta kwota 4 800 000 zł starczy na 40 radiowozów oznakowanych z pełnym bezpiecznym wyposażeniem. Oczywiście coś podobnego, typu takie furgony, jak Volkswagen Transporter, które kiedyś jeździły, obecnie Renault Trafiki, no to one oczywiście, takie busy również nam są potrzebne, natomiast tutaj akurat przy tym zakupie, jeżeli chodzi o Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, współfinansowanie z jednostkami samorządu terytorialnego, gminami, powiatami, miastami, to idziemy w radiowozy właśnie oznakowane typu SUV, typu osobowego kombi, tak żeby służyły w codziennej pracy w patrolowaniu miast, głównie przez służby ruchu drogowego i właśnie patrole interwencyjne. W każdej jednostce przydałby się taki radiowóz. Wszystko zależy właśnie od tego funduszu wsparcia policji i gdzie te środki samorządów zostaną przeznaczone. Następnie pozyskujemy pieniądze z budżetu państwa. Jeszcze jest za wcześnie o tym, żeby mówić, bo dopiero przystępujemy do opracowywania tych specyfikacji wszystkich.
1: Tyle komendant wojewódzki policji, nadinspektor Mariusz Krzystyniak. To już 8 raz, kiedy Wojewódzki Fundusz wspiera naszą policję w wymianie floty na taką przyjazną środowisku. Przypomnę, że pod koniec ubiegłego roku w Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie odbyło się oficjalne przekazanie mundurowym 4 radiowozów. Auta trafiły do Kłomnic, Koniec Pola i Poczesnej, a flota Komendy Wojewódzkiej Policji zwiększyła się o 214 nowych pojazdów służbowych.
0: Zmieniamy temat.
1: Za chwilę odwiedzimy Myszków, który się staje coraz bardziej zielonym miastem, ale zajrzymy także do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Cały czas mieszkańcy Myszkowa mogą zgłaszać się do Urzędu Miasta po sadzonkę drzewka, jeśli akurat zostali świeżo upieczonymi rodzicami. Efekty tego zobaczymy za lat kilka, ale wiosną zakwitną rabaty z kwiatami posadzonymi jesienią.
0: Nasze miasto.
15: Wioletta Dworaczyk, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta w Myszkowie. Rozpędziliśmy się, jeżeli chodzi o to urządzanie zieleni, poprawę estetyki. Z jednej strony przeciwdziałając zmianom klimatycznym, o których się teraz tak bardzo dużo mówi. I nie jest to oczywiście zazielenianie miasta, nie jest to oczywiście jedyne zadanie, które w celu osiągnięcia tej adaptacji do zmian klimatu wykonujemy, ale jak już jesteśmy przy tej zieleni, to tak, od jakiegoś czasu mocno zaczęliśmy się zastanawiać nad tymi proporcjami, czyli o tym, ile gmina musi wycinać drzew, bo faktycznie musi. Gmina jak już wycina, to tylko dlatego, że musi, bo one albo stwarzają zagrożenie ze względu na drogach, bądź też dla sieci ciepłowniczych, gazowniczych, albo po prostu są już martwe. I tylko wtedy podejmujemy takie decyzje, ale niestety nie mamy wpływu na to, dlaczego wycinają drzewa mieszkańcy. Te niepokojące statystyki, te ponad 1000 zgłoszeń, które my mamy w ostatnich latach, i tak w 2024 tych zgłoszeń było i tak mniej niż w 2023 i mamy nadzieję, że ta tendencja malejąca będzie, to nie mamy narzędzi prawnych do tego, żeby naszym mieszkańcom tego zabronić. Możemy ich tylko przekonywać i zachęcać do tego, żeby jednak nie wycinali tych drzew, jeżeli oczywiście nie muszą, bo często są takie sytuacje, że muszą. I teraz co robimy, żeby tych drzew było więcej, a przynajmniej żebyśmy zrównoważyli te ilości tych wycinanych drzew i jednocześnie chcąc zaangażować mieszkańców w te działania, bo my oczywiście jako gmina przyjęliśmy sobie taką zasadę, że teraz za każde wycięte drzewo będziemy tych drzew nasadzać, taki sami sobie taki reżim nałożyliśmy, żeby będziemy nasadzać tych drzew zdecydowanie więcej, absolutnie nie 1:1, 2:1, może nawet 3:1, jeżeli tylko będziemy mieć takie możliwości terytorialne, żeby te drzewka nasadzać. Ale pan burmistrz taki poddał nam pomysł do rozważenia i no i wspólnie z moimi koleżankami z innych wydziałów, z USC, z Wydziału Promocji, zaangażowaliśmy się w ten temat i postanowiliśmy wprowadzić taką akcję Drzewko dla Dziecka. Ta akcja okazała się moim zdaniem bardzo dużym sukcesem. To jest akcja, która ma na celu nasadzanie drzewka dla każdego narodzonego dzieciaczka. Pierwszą edycję, można powiedzieć, tej akcji zaproponowaliśmy buki dla dziewczynek i piękne dęby dla chłopców. Przyjmowaliśmy zgłoszenia od rodziców, których dzieci się urodziły w ostatnim czasie i okazało się, że akcja się cieszy bardzo dużą popularnością dla tych rodziców, którzy nie mogą sobie nasadzić drzew na własnych terenach. Zorganizowaliśmy miejsce u nas w mieście i takie drzewa nasadziliśmy wspólnie z rodzicami, a mieszkańcom, którzy sami mogą nasadzić u siebie na podwórkach, te drzewa po prostu dostarczyliśmy. Zaczęliśmy i mieszkańcy je posadzili u siebie na placu. Myślę, że będą mogli teraz przez wiele lat obserwować, jak razem z dzieckiem drzewo rośnie. Drzewko jest oznaczone tabliczką, drzewko oznakowane na takiej mapie u nas w urzędzie lokalizacyjnie, gdzie te drzewa są posadzone. Dzieci się rodzą, mamy nadzieję, że ich się będzie rodziło jeszcze więcej, a wraz z nimi będą rosły u nas na terenie, będzie rosło coraz więcej drzew. Ale to jest jeden z elementów naszego programu. Założyliśmy sobie jeszcze taki w ramach tego programu stworzenie takiej alei na ulicy Kwiatkowskiego, alei takich drzewek śliwowiśni, które będą nam pięknie kwitły na wiosnę. To również każdorazowo jak występujemy, to już mówiłam o wycinkę drzew, to zakładamy nasadzanie drzew głównie na terenach szkolnych, bo to są takie wdzięczne miejsca do nasadzeń, żeby dzieciom i młodzieży też było przyjemnie edukować się w swoich szkołach i to są też miejsca bezpieczne, dlatego bezpieczne w tym sensie żeby to drzewo przetrwało. Postawiliśmy też dużo ostatnio na taką poprawę estetyki nasadzania roślinności niskiej, kwitnącej. Odchodzimy już od takiego wygodnego, bym powiedziała, wysypywania terenów żwirem i chcemy odejść od tej betonozy i tam, gdzie jest możliwość, to będziemy ją likwidować. Tak zresztą stało się na ulicy Cywyszyńskiego 11 listopada. Chcemy mocno też postawić na wprowadzenie takiego elementu. Chcemy, żeby miasto Myszków kojarzyło się z hortensjami na dotyku jury i będziemy szli teraz w takim kierunku też w każdej dzielnicy. Będziemy próbować kleić w krajobraz hortensje i dużo innej roślinności, takiej, która będzie jednak tę wodę pochłaniała, żebyśmy nie ograniczali tej naturalnej retencji.
16: Zieleni to macie sporo, chociażby dlatego, że w Myszkowie, jeśli chodzi o ilość tych bloków osiedli, takich blokowisk, no za dużo nie macie. Większość to jednak są domy jednorodzinne. Myślę sobie, że sadzą w swoich przydomowych ogrodach.
15: Dużo sadzą roślin. Nawet właśnie każdorazowo ci mieszkańcy zapewniają nas, że tutaj zamiast tego wyciętego drzewka zaraz posadzą nowe. Ale u nas tych osiedli zabudowy wielorodzinnej też jest dość sporo. No tu nie ukrywam, że też dość często wydajemy niestety pozwolenia na wycinkę tych drzew. Ale tak jak powiedziałam, to są uzasadnione decyzje. Każdorazowo zobowiązujemy każdego zarządcę do nasadzeń drzew. Też nie 1:1, tylko więcej. Tak jak założyliśmy sobie, kiedy stworzyliśmy taki właśnie program zwiększenia terenów zielonych, między innymi poprzez nasadzanie drzewostanu. Spisaliśmy sobie te nasze założenia. Staramy się tutaj konsekwentnie trzymać. Cały czas pracujemy nad tym programem, rozszerzamy go. Jak wpadają nowe pomysły, to do tego programu dopisujemy.
16: Mówiła Jolanta Dworaczek z Urzędu Miasta w Myszkowie, ale zazieleniło się wiosną także w Częstochowie.
0: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Myszków uświadamiam, tamtejszy MDK zajął się na przykład hejtem.
0: To warto wiedzieć.
17: Aleksandra Podgórska, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie.
1: Co ten hejt ma wspólnego z waszym ośrodkiem?
17: No, ma dużo wspólnego. Na szczęście nie od tej strony, o której od razu myślimy, czyli no nie o to chodzi, że jesteśmy mocno hejtowani i przyszliśmy się tutaj wyżalić, tylko raczej od drugiej strony. Chcemy po prostu pomóc ludziom w walce z tym hejtem. Specjalnie mówię ludziom, bo to nie tylko dotyczy młodzieży. Jak zaczęliśmy się zagłębiać w temat, to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo szerokie zagadnienie. Natomiast chcemy, zaangażowaliśmy się już bardzo mocno w walkę z tym hejtem. No hejt istniał od zawsze, to jest oczywiste. Natomiast no przez to, że mamy tak nieograniczony dostęp do internetu, do social mediów, no to ten hejt bardzo mocno przybrał na sile. W dzisiejszym świecie trudno, zwłaszcza młodzieży, się odnaleźć, bo no hejt dotyka też ludzi dorosłych, tylko że dorośli już są na tyle często, na tyle ukształtowani, że umieją sobie z tym poradzić. Natomiast młodzi ludzie, których osobowość dopiero się kształtuje, jakieś poczucie własnej wartości, uczą się radzić z emocjami sobie, to niestety, ale często kończą się te historie tragiczne, co chwilę słyszymy o jakichś naprawdę bardzo smutnych historiach, które kończą się w najgorszy możliwy sposób. I dlatego odpowiadając na te potrzeby dzisiejszego świata, bo to jest zjawisko znane już teraz na całym świecie, postanowiliśmy jako osoby dorosłe, po prostu jako dorosłe osoby pomóc, chociaż trochę pomóc na tyle, na ile możemy tej młodzieży, żeby sobie z tym hejtem radzić. Troszkę zaczęliśmy zaczęliśmy to bardzo klasycznie, czyli od spotkań z osobami ciekawymi, które potrafią o tym hejcie opowiadać i o jego skutkach. Mieliśmy spotkanie z panią Iloną Adamską, która jest pomysłodawczynią ogólnopolskiej akcji Nie Hejtuje, Motywuje. Świetne spotkanie, rewelacyjne. Zaprosiliśmy na nie młodzież. Słuchała w ciszy przez 1,5 godziny, naprawdę. Gościem specjalnym był Piotr Kupicha z zespołu Film, ponieważ on jest jednym z ambasadorów tej akcji Nie Hejtuje, Motywuje. Zorganizowaliśmy też bardzo duży kongres z grupą Sowart z Częstochowy, na który zaprosiliśmy mnóstwo bardzo ciekawych prelegentów. To były takie krótkie prelekcje 20-minutowe. Przede wszystkim ze środowiska naukowego. To byli naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, z Uniwersytetu Śląskiego. Mówiliśmy o tym hejcie w bardzo różnych aspektach, nawet łącznie z tym, jak hejt wpływa na mózg na przykład takiego młodego człowieka. Gościem specjalnym była sędzia Anna Maria Wesołowska, która miała dłuższą prelekcję i mówiła o hejcie pod kątem odpowiedzialności karnej. To też jest bardzo ważne. Więc to był taki cały dzień poświęcony temu trudnemu tematowi. Tak jak mówię, zaczęliśmy klasycznie, ale no nie tylko w ten sposób chcemy z nim walczyć. Rozpoczęliśmy jako Miejski Dom Kultury zajęcia dla dzieci, ponieważ dla nas było to naturalne. My prowadzimy zajęcia dla dzieci artystyczne już od dawna. No a z racji tego, że ten problem społeczny istnieje i chcemy wyjść temu naprzeciw, zorganizowaliśmy zajęcia, tak na styku takich zajęć artystycznych, ale mające na celu przede wszystkim nauczenie dzieci i młodzieży radzenia sobie z własnymi emocjami. Jeżeli ktoś umie sobie radzić z emocjami, to najczęściej nie będzie osobą, która hejtuje, bo nie ma takiej potrzeby, bo on nie ma potrzeby wyrzucenia z siebie z tej złości, wyżywając się na przykład na innych. Z drugiej strony nie będzie też osobą hejtowaną, mamy taką nadzieję, ponieważ osoby, które umieją sobie radzić ze swoimi emocjami, najczęściej umieją sobie z tym hejtem poradzić. A jeżeli sobie umieją z nim poradzić, to ta osoba hejtująca najczęściej odpuszcza, bo po prostu wiadomo, ta osoba musi czuć, że ta druga osoba, że ją to poruszyło, może w ten sposób. Tak najczęściej to bywa niestety. Więc zorganizowaliśmy takie zajęcia dla 5-6-latków właśnie z uważności radzenia sobie z emocjami, dla 7-9-latków, dla 13-15-latków, dla 10-12. Czyli tak naprawdę od 5 lat do 15 rekomendowane programy dla dzieci, na przykład to mamy program Kosmos i Kajo, rekomendowane programy, które w cyklu 10-godzinnym tak są skonstruowane, mają tak skonstruowane scenariusze, żeby te dzieciaki nauczyły się właśnie rozpoznawać w sobie te emocje, umieć je nazwać i umieć sobie z nimi poradzić. No i przede wszystkim, tak jak powiedziałam, to budowanie poczucia własnej wartości. No dorośli często też są hejtowani, ale no często nie kończy się to tragicznie ze względu na to, że no umieją sobie z tym poradzić, prawda? Natomiast młodzież, musimy ich wspierać mocno. Mocno musimy wspierać młodzież i uważam, że każdy dorosły, świadomy dorosły, powinien powinien w dzisiejszym świecie zrobić wszystko, co w jego mocy, żeby po prostu jak najbardziej zniwelować to zjawisko, bo ono jest bardzo niebezpieczne. My jako Dom Kultury, mając możliwości takie, jakie mamy, na przykład organizacji takich zajęć, postanowiliśmy z tego skorzystać i dobrze by było, idealnie by było, gdyby wszyscy, szkoły, instytucje kultury w różnych miejscach, w całej Polsce, na całym świecie, naprawdę mocno się w tę walkę z hejtem zaangażowały, bo wiemy, że kampanie społeczne

0: dotyczące hejtu na pewno będą się odbywać i staramy się to robić cyklicznie.
1: Tyle Aleksandra Podgórska z Myszkowskiego Domu Kultury. Już teraz zgoła inny temat i inne miasto. Przenosimy się do Częstochowy. Mieszkańcy Częstochowy mogą liczyć na udogodnienia w swoim urzędzie. Urząd miasta chce zadbać o potrzeby, ma być szybciej i wygodniej.
2: Włodzimierz tutaj, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Częstochowy. Zmiany muszą być, ponieważ zmienia się generalnie też troszeczkę charakter obsługi interesantów, coraz więcej spraw wpływa drogą elektroniczną, trochę poszerzają się możliwości e-urzędu, czyli tych spraw, które możemy załatwiać tak naprawdę online. Oczywiście w wielu kwestiach jeszcze potrzebna jest, bo takie są przepisy prawa, obecność interesanta na miejscu, więc w takiej sytuacji oczywiście jest ta fizyczna obecność jest niezbędna, ale mamy nadzieję, że ten zakres e-usług będzie nam się poszerzał, dlatego także staraliśmy się udoskonalić, zoptymalizować działanie takich modułów w portalu miejskim, jak i w Biuletynie Informacji Publicznej, jak załatw sprawę, jak poradnik interesanta, jak internetowy system rezerwacji wizyt w Urzędzie Miasta, a także na miejscu funkcjonalność działania systemów kolejkowych, czyli tak zwanych przywoławczych w tych głównych budynkach Urzędu Miasta przy ulicy Śląskiej i przy ulicy. Wprowadziliśmy w ramach usprawnień asystenta mieszkańca. To jest taki pracownik, który wstępnie weryfikuje kompletność dokumentów i wskazuje miejsce obsługi. I on najbardziej na pewno przydaje się w tym referacie komunikacji w budynku przy ulicy Waszyngtona, tam gdzie załatwia się sprawy związane z rejestracją pojazdów, sprawami jazdy, ale można skorzystać z niego także w głównym budynku przy ulicy Śląskiej, gdzie także sporo wydziałów obsługuje interesantów. Poza tym 6 mobilnych mini opłatomatów z możliwością wygodnej płatności kartą lub blikiem bezpośrednio przy stanowiskach obsługi interesantów. To jest oczywiście poszerzenie już tych elektronicznych środków płatności, bo mamy i duże opłatomaty, mamy też możliwość płatności kartą przy tych stanowiskach obsługi, więc to jest poszerzenie tych możliwości rzeczywiście opłacania urzędowych opłat właśnie tą drogą. Staramy się trochę zmieniać na bardziej przyjazne przestrzenie.
1: A czy w tej dobie nowoczesności seniorzy z Częstochowy odnajdują się?
2: Myślę, że sobie radzą. To jest też tak, że często ci starsi ludzie jednak cenią sobie też ten taki osobisty kontakt i są do tego przyzwyczajeni, wolą w ten sposób załatwiać sprawy, ale są też oczywiście tacy, którzy idą z duchem czasu i chcieliby, żeby coraz więcej spraw było załatwianych drogą elektroniczną i można było rzeczywiście bez wychodzenia z domu, zwłaszcza jeżeli ktoś ma już z tym troszeczkę większy problem, załatwiać. Więc myślę, że będziemy zarówno utrzymywać tą formę takiej tradycyjnej obsługi, zwłaszcza, że ona w niektórych sprawach w związku z regulacjami prawnymi ciągle jest niezbędna, jak również rozszerzać te funkcje związane z e-urzędem i funkcjonalność tego. Zresztą mam nadzieję, że będą to działania skoordynowane także na poziomie krajowym, tak aby te systemy, które wejdą, były po prostu funkcjonalne rzeczywiście, niezależnie od miejsca, w którym będziemy obsługiwani w Polsce.
1: Czy w Częstochowie w urzędzie zdarzają się takie sytuacje, że urzędnik idzie do domu mieszkańca?
2: Na przykład w procesie wyborczym oczywiście to się zdarzało. Oczywiście bywa też tak, że jeżeli ktoś jest umówiony, to można też w ten sposób sprawy załatwiać. To są oczywiście szczególne typy spraw, ale oczywiście to też nie jest niemożliwe. Natomiast musimy pamiętać, że urząd korzysta z aplikacji certyfikowanych, które mogą być używane tylko i wyłącznie w danym miejscu. Więc to nie jest też tak, że urzędnik w każdej sprawie może pójść z końcówką tego rządowego systemu.
1: O tych wszystkich udogodnieniach dla mieszkańców Częstochowy, dla klientów korzystających z biur Urzędu Miasta opowiadał Włodzimierz Tutaj, rzecznik miasta.
3: Zmieniamy temat.
1: A my teraz szybciutko przenosimy się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do Beaty Kopczyńskiej. Pani Beato?
4: Na zwolnieniach lekarskich spędziliśmy w ubiegłym roku aż 290,5 miliona dni. To o 0,5 miliona dni więcej niż rok wcześniej i aż o 8 milionów dni więcej niż w 2021 roku. Statystycznie co drugi ubezpieczony Polak otrzymał zwolnienie lekarskie, a średnia długość zwolnienia wyniosła 11 dni. Jak wynika z raportu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pogarsza się stan naszego zdrowia psychicznego. Zjawisko rosnącej absencji chorobowej w Polsce przybiera na sile. Jak wynika z najnowszego podsumowania, w ubiegłym roku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych trafiło ponad 27,5 miliona zaświadczeń

0: lekarskich o czasowej niezdolności do pracy na łączną liczbę 290,5 miliona dni. To ogromna liczba i czasami trudno sobie to wyobrazić, ale jeśli ją przełożymy na lata, to wychodzi, że w ubiegłym roku łącznie spędziliśmy na zwolnieniu lekarskim 795 tysięcy lat. Tak więc w 2025 roku spędziliśmy na chorobowym 290,5 miliona dni, czyli te 795 tysięcy lat na około, to więcej o 0,5 miliona dni niż w 2024 roku i aż o 8 milionów dni więcej w porównaniu z rokiem 2021. W minionym roku do rejestrów ZUS trafiło 27,5 miliona zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy. Statystycznie otrzymał je co drugi ubezpieczony Polak, a przeciętna długość zwolnienia wyniosła 11 dni. Dane wskazują na stabilny wzrost liczby wystawionych dokumentów w porównaniu z 2024 roku, bo zwiększyło się o 0,1%. Ale w porównaniu z 2021 rokiem jest to skok o blisko 12%, a dokładnie 11,8%. Choć ogólny czas trwania absencji rośnie, to coraz częściej korzystamy ze zwolnień krótkoterminowych. W 2025 roku wystawiono 9 800 000 zwolnień trwających do 5 dni i to wzrost o 0,2% w porównaniu do roku 2024, z czego 1 800 000 stanowiły zwolnienia jednodniowe. Łączna liczba 290,5 miliona dni absencji obejmuje zarówno choroby własne i tutaj to obejmuje 277 milionów 600 tysięcy dni, jak i opiekę nad dziećmi czy innymi członkami rodziny. W przypadku osób ubezpieczonych w samym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych absencja wyniosła 254,5 miliona dni, z czego 242 miliony dni to choroby własne. Ranking najczęstszych przyczyn niezdolności do pracy otwiera kategoria schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej, ale niepokojącym trendem jest gwałtowny wzrost liczby dni na zwolnieniu związanych z kondycją zdrowia psychicznego. Jeśli chodzi o statystykę chorób pod względem liczby dni na zwolnieniu lekarskim, to będę podawała je w kolejności jakby najdłuższych liczby dni na zwolnieniu lekarskim. Na pierwszym miejscu są choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej, łącznie 42,4 miliona dni. Na drugim miejscu zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, 34 miliony 100 tysięcy dni. Choroby układu oddechowego, 32 miliony 900 tysięcy dni. Na czwartym miejscu urazy i zatrucia, 31 milionów i 700 tysięcy dni. Ciąża, poród i połóg, 31 milionów 600 tysięcy dni. I COVID-19, 1 200 tysięcy dni. Jest to znaczący spadek, bo w 2024 był to 1 700 000.
1: To taki temat, który interesuje, myślę, nie tylko płatników z Częstochowy. O tym wszystkim opowiadała Beata Kopczyńska, regionalna rzecznik prasowa ZUS w województwie śląskim. Oczywiście w Częstochowie oddział ZUS mieści się przy ulicy Dąbrowskiego. Tam też odsyłamy.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
3: Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik. Ta jesień.
1: Teatr Fajrant, no proszę. A tu znaleziony w internecie film pod tytułem Tunelem na peron. Co ciekawe, Teatr Zmyszkowa wziął udział także w kampanii antynarkotykowej zrealizowanej przez Komendę Powiatową Policji. A to już narodowe czytanie.
4: Cóż panienka mówi, że wszystko wie?
5: No, niby ty, Zbyszko, to będzie mezalians, ale trudno.
1: Oto nasze spotkanie z Joanną Orzuk. Pisze scenariusze, reżyseruje i nie tylko.
6: Chciałam pokazać coś, czego jeszcze nie było. I tutaj absolutnie nie chodzi o to, że nie można skorzystać z innych sztuk, z tego, co jest napisane, gotowe. To oczywiście można kupić, można wypożyczyć, można z tego skorzystać, więc tu jakby nie o to chodzi. Ale ja też mam taką metodę, że piszę spektakle i piszę role, pod konkretnych uczestników. Wiadomo, to nie są aktorzy zawodowi, to nie są profesjonaliści. Oczywiście nasz sezon rozpoczyna się tym, że mamy nabór, ponieważ co roku musimy taki nabór zorganizować. Uczestnicy mają warsztaty teatralne przez kilka miesięcy. Ja oczywiście ich bacznie obserwuję, robię notatki. Po tych warsztatach już wiem, do jakiej roli oni się nadadzą i też przede wszystkim, czy sobie z tym poradzą. Często jest tak, że uczestnik zastanawia się, dlaczego dostał na przykład małą rolę. Ja mówię, to nie jest kwestia tego, że ja tak zrobiłam, bo tak mi się podobało, tylko nie można na przykład nowej osoby, która ma 13-14 lat, rzucić na głęboką wodę, bo te zajęcia zamiast przyjemnością staną się koniecznością, co w efekcie skończy się tym, że uczestnik na kilka tygodni przed premierą ucieknie, po prostu się wystraszy, bo nie poradzi sobie z rolą. Wiadomo, tutaj te role nie są aż tak bardzo skomplikowane, bo nie mówimy o rolach z wielkich scen czy z wielkich filmów, ale dla kogoś, kto najczęściej nigdy nie miał nic wspólnego ze sceną, poza mówieniem na przykład jakiegoś wierszyka na akademii szkolnej, to rzeczywiście to może być bariera nie do przejścia. Dlatego stopniowo, wiadomo, w zależności od umiejętności, bo są też osoby, które przychodzą z doświadczeniem, mają w sobie taki naturalny luz, tą prawdę sceniczną, więc wtedy rzeczywiście można tą rolę napisać większą, bardziej rozbudowaną i można zupełnie inaczej z takimi osobami pracować. Natomiast ja rzeczywiście stawiam na to, żeby każdy miał to, co jest w stanie udźwignąć, żeby to była przyjemność, żeby ta premiera była czymś fajnym, no i oczywiście z obietnicą, że w następnym spektaklu ta rola będzie większa, będzie trudniejsza i to się sprawdza. To się wbrew pozorom sprawdza, bo nie wszyscy uważają, niektórzy uważają, że rola może być jakakolwiek, każdy ma sobie poradzić, skoro na zajęcia chodzi. To nie o to chodzi. To nie są zawodowi aktorzy. To jest młodzież, która uczy się w szkołach różnych i najczęściej, tak jak mówię, tego doświadczenia nie ma. Wiadomo, zawodowy aktor dostaje rolę i nikt go nie pyta, czy mu się podoba, czy nie, jeżeli na przykład jest na etacie w teatrze. Tutaj zajęcia mają być przyjemnością przede wszystkim. My oczywiście też jesteśmy w takim projekcie, który właśnie ma na celu zrzeszanie tej młodzieży pod takim kątem, że to jest tak jakby program profilaktyczny, czyli zamiast zajęcia w ogóle wolne od telefonów, wolne od tego, żeby właśnie nie korzystać na zajęciach z telefonów, tylko żeby się skupić na tym, co robimy. Nie zawsze to jest łatwe i nie zawsze każdy chce odłożyć telefon na te kilka godzin, ale to jest właśnie jakby podstawa. Podstawa, żeby się skupić na tym, co jest najważniejsze, bo warsztaty, jak zaczynamy sezon, one są ciężkie i psychicznie, i fizycznie, bo to nie jest tak, że sobie wejdziemy i troszkę poćwiczymy dykcji i już jest koniec. Tylko te warsztaty rzeczywiście trwają kilka miesięcy. Głównie są skierowane na emocje, na to, żeby jeżeli coś już potem gramy, coś robimy na scenie, to żeby była intencja, to jest podstawa. I to jest łatwe, jeżeli się mówi wiersz czy jedno zdanie, ale już trudniejsze, jeżeli ma się do odegrania całą rolę. No i właśnie tutaj ja jestem jak najbardziej za tym, żeby teatr się rozwijał. Cieszę się, bo jak ja byłam w wieku moich uczestników, to nie było takich możliwości. Przynajmniej nie było takich możliwości w Myszkowie, czyli w moim rodzinnym mieście. Oczywiście w większych miastach różne zajęcia były i przy teatrach, i przy szkołach aktorskich. Natomiast ja się cieszę, bo teatr uczy, bawi, kształci i kształtuje przede wszystkim. Ja byłam wzruszona, gdzie któregoś razu przyszła do mnie jedna uczestniczka i powiedziała, że ja nie wiem, co by było, gdyby nie teatr. Nie wiem, kim bym była i gdzie bym teraz była. Ja mówię, kurczę, nie wiedziałam, że aż tak to ci pomogło. A ona stwierdziła, że dzięki tym zajęciom, dzięki spektaklom stała się pewna siebie, stała się otwarta, ma w ogóle inne spojrzenie na świat i rzeczywiście coś w tym jest, bo gdybym miała spojrzeć na siebie jako na ucznia liceum ogólnokształcącego, zanim poszłam do szkoły aktorskiej, a spojrzeć na siebie po tej szkole, to rzeczywiście coś w tym jest, że te zajęcia, ta prawda, te emocje pozwalają człowiekowi na jedną rzecz, na tą samą rzecz spojrzeć z zupełnie innej perspektywy i myślę, że też przede wszystkim więcej zrozumieć. No i 18 listopada 2009 rok, pierwsze zajęcia, niby na próbę, to się rozwinęło, tutaj wiele rzeczy się zmieniło, ale kontakt z tymi osobami, które to założyły, które były na początku, mówię oczywiście o koordynatorach, dalej kontakt z nimi mam. I rzeczywiście jest to coś, myślę, że ktoś mnie kiedyś zapytał, bo oczywiście są też sytuacje trudne, no bo wiadomo, tutaj trzeba wziąć odpowiedzialność za spektakl, za całą organizację, za mnóstwo rzeczy, bo scenariusz, reżyseria, muzyka, oświetlenie, dźwięk, jeżeli jest taka potrzeba, to nagłośnienie czy efekty audiowizualne, scenografia, fryzury, charakteryzacja, to wszystko robimy sami, ponieważ wiadomo, nie jesteśmy teatrem, który dysponuje czy garderobą, czy krawcowymi, więc trzeba sobie poradzić własnymi siłami, własnymi rękoma, trzeba to wszystko przygotować. Ja też stawiam na to, żeby scenografia zawsze była w miarę uboga, może uboga to jest złe słowo, ale niewielka. Bo mnie tak uczono, że najważniejszy na scenie jest bohater, jego emocje, jego przeżycia. A rekwizyt, scenografia, to co trzymam w ręce, ono może pomóc, ale jeżeli się to źle zaaranżuje, to może bardziej zaszkodzić niż tej pomocy udzielić. I rzeczywiście to się często widzi, właśnie czy nawet niejednokrotnie w filmach czy w teatrach, że jest dużo scenografii, dużo rekwizytów, a aktor tak naprawdę jest gdzieś w tle, a to jednak powinno być zupełnie odwrotnie. Ktoś mnie kiedyś zapytał, gdybym miała podjąć jeszcze raz tą samą decyzję, to oczywiście bezapelacyjnie już w marcu 2012 roku powiedziałabym jak najbardziej tak i cieszę się, że tak to się wszystko rozwinęło. Mnie też bardzo cieszy to, że widownia myszkowska przekonała się do teatru, nie tylko do naszego, ale generalnie do teatru jako do instytucji, jako do czegoś, co jest bardzo ważne, bo chodzą na spektakle, nie tylko nasze, my jesteśmy wzruszeni, bo najczęściej jest tak, że tych biletów brakuje. Widzowie dzwonią. Kiedyś był piękny taki motyw, bo zagraliśmy spektakl Kokainka o dresiarzach na warszawskiej Pradze. Dla mnie spektakl bardzo ciekawy, bardzo wyjątkowy, ponieważ to była jedyna rola w historii całego teatru, no, którą sobie też sama napisałam, bo akurat taki miałam pomysł na ten sezon, gdzie zagrałam dresiarza. To nie jest rola łatwa. Różne były sytuacje, żeby się do tej roli przygotować. Piękne były dwie rzeczy. Pierwsza taka, że jak graliśmy gościnnie w Poraju, jeden pan podszedł i zapytał, czy jestem kobietą, czy mężczyzną. I ja mówię, czyli jednak charakteryzacja i zagranie tej roli no, budziło wątpliwości, jaka płeć kryje się pod tym dresem. Natomiast druga, też związana z tym spektaklem, historia była świetna, wspaniała, ponieważ po zagraniu premiery widzowie zaczęli dzwonić i pytać, czy będzie kontynuacja. Ja mówię, kurczę, tego się nie spotyka w takich miastach jak Myszków, żeby ktoś dzwonił i pytał o kontynuację. To jest w kinie komercyjnym, to jest w teatrach też komercyjnych, ale nie tylko, że po prostu pada pytanie, czy będzie druga część. I no ja oczywiście tę informację dostałam, rozważyłam, ja mówię, ja już mam pomysł na zupełnie inny spektakl i co, nagle mam znowu pisać o tych dresiarzach. Ale widownia była tak roześmiana, tak rozbawiona, że my na przykład na premierze nie byliśmy w stanie zagrać normalnie. Musieliśmy robić 10 razy więcej przerw, w sensie pauz, bo tak się śmiali. To jest niesamowite, że Myszków był aż tak rozbawiony. I rzeczywiście napisałam wtedy Kokainkę 2, która też okazała się sukcesem. Oczywiście padały takie troszkę pytania gdzieś tam, czy pojawi się trzecia część, ja mówię nie, ponieważ główny bohater już jest studentem, wyjechał daleko, więc nie ma szans. A rzeczywiście bohaterów było głównych dwoje. Byłam ja, siedziałam jako ten dresiarz z kolegą, więc ten kolega głównego bohatera po prostu wyjechał, został studentem, więc ciężko by było pracować z nim zdalnie. A też propos pracy zdalnej, mieliśmy taką krótką przygodę, jak właśnie była epidemia, musieliśmy zostać zamknięci. Wtedy faktycznie pojawił się przez chwilę taki dramatyczny, nawet nie pomysł, tylko taka dramatyczna wizja, że po prostu to już jest koniec, że my już nie damy rady. Ale na szczęście daliśmy radę. Działaliśmy bardzo prężnie, właśnie zdalnie, kręciliśmy filmy. Wzięliśmy nawet wtedy udział w przeglądzie teatralnym, gdzie zrealizowaliśmy spektakl właśnie zdalnie, bo takie też były eliminacje, żeby się zakwalifikować. Więc tutaj rzeczywiście tej pracy troszeczkę jest. To jest piękne, że ktoś ma pasję, bo pasja w naszym życiu, uważam, jest bardzo ważna, ponieważ ona niejednokrotnie pozwala nam przetrwać to, co jest najtrudniejsze. Wiem to też na swoim przykładzie i to nie chodzi tylko o teatr, bo akurat moją pasją jest teatr i film też kocham, bo uważam, że to jest zupełnie inny wymiar aktorstwa i w ogóle pokazania historii. Natomiast pasja jest ważna, nawet jeżeli to jest coś, co dla innych wydaje się infantylne, prymitywne, to jeżeli to daje nam radość, to warto to robić, bo tak naprawdę życie bez pasji jest puste, a trzeba go brać garściami, czerpać z niego ile się da, jak to mówią, wycisnąć życie jak cytrynę i po prostu robić to, co się kocha. Też jeżeli człowiek robi to, co kocha, to tak naprawdę jeżeli robi to, co kocha, na przykład w pracy zawodowej, pełnowymiarowej, to tak naprawdę nie chodzi do pracy, tylko oddaje się przyjemności. I to jest piękne, bo wiadomo, nigdy nie jest łatwo, nigdy nie jest tak, jak sobie zaplanujemy w 100%, ale mimo wszystko najważniejszy jest ten efekt końcowy. Dlatego ja zawsze stawiam na pasję i na to, żeby rzeczywiście robić to, co się kocha. Jeżeli nie można tego robić zawodowo, bo uczniowie tak często właśnie, uczestnicy mówią, że ja muszę chodzić do szkoły. Ja mówię, no ja wiem, ale jak skończycie szkołę, to będziecie wolni i możecie już robić to, co wam się naprawdę podoba, wybrać konkretne studia, później walczyć o konkretną pracę. A jeżeli chcecie oczywiście pójść taką drogą teatralną, aktorską, to nikt wam tego nie zabierze, bo można. Ja też zawsze pamiętam to na swoim przykładzie, bo uważam, że ważna jest też wytrwałość i determinacja, bo rzeczywiście jak oznajmiłam po występie tym swoim pierwszym, przedszkolnym, zerówkowym, że chciałabym pójść do szkoły aktorskiej, że chciałabym zostać aktorką, pracować na scenie, grać dla widowni, przed widownią, robić to, bo to jest super. To nie było takie popularne. W rodzinie też to nie było popularne. Nie do końca wszyscy wierzyli w to. Większość osób, jak rozmawiałam, myśleli, że to są tylko takie dziecięce pomysły.
1: Tyle z teatru Fajrant w Myszkowie, a opowiadała Joanna Orzuk, reżyser, choć funkcji ma znacznie więcej w tym teatrze. Dziękuję. Edyta Czagaj.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.

0: chcesz auto, z którego nie chce się wysiadać? Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Reklama.
7: Radio Złote Przeboje Was wita 10 maja. Minęła godzina 8. Zapraszamy na wiadomości.
8: Obrońcy praw zwierząt protestowali przeciwko polowaniom. Peter Modzior podziękował swoim wyborcom, którzy przyszli przed parlament w Budapeszcie. Jutro uczniowie w całej Polsce rozpoczną egzamin ósmoklasisty. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Obrońcy zwierząt protestowali przeciwko polowaniom. W wielu miastach Polski demonstrowali pod hasłem "Mamy dość, stop cierpieniu zwierząt". Domagali się zmian w prawie łowieckim, m.in. zakazu polowań komercyjnych, nęcenia zwierząt jedzeniem czy polowania z pojazdów. W Łodzi na Piotrkowskiej aktywistów wsparły znane osobistości. Aktorki Magdalena Popławska i Maja Ostaszewska oraz piosenkarz Krzysztof Skiba. Mówi Magdalena Gałkiewicz z Łódzkich Zielonych.
9: My naszą ustawą zamykamy biura polowań, zamykamy w ogóle możliwość prowadzenia tego typu działalności. Przeciwnej działalności, która jest nieetyczna.
8: Organizatorzy muszą zebrać 100 tysięcy podpisów, by wprowadzić projekt do Sejmu. Wczorajsza data protestów była nieprzypadkowa. Zbiegła się z urodzinami tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki, znanego z walki o prawa zwierząt. Peter Modzior podziękował tysiącom zwolenników przed siedzibą parlamentu w Budapeszcie. Ucząc o węgierskich wyborach, napiszą w podręcznikach historii, że światło zwycięża ciemność, powiedział nowy premier Węgier. To wy pokazaliście, że nie ma się czego bać. Za to wam dziękuję, dodał. Wirus na kolejnym wycieczkowcu, tym razem na pokładzie amerykańskiego statku Caribbean Princess. 115 osób zostało zarażonych norowirusem. Cierpi na objawy gastryczne. Norowirus jest często spotykany, powoduje takie objawy jak wymioty i biegunkę. Potocznie w Polsce mówi się na to jelitówka albo grypa żołądkowa. Nie należy tego mylić z hantawirusem, którym zaraziła się grupa pasażerów wycieczkowca Hondius płynącego na Teneryfę. Jutro uczniowie w całej Polsce rozpoczną egzamin ósmoklasisty. Spytaliśmy niektórych, jak się czują.
10: Przygotowujemy się praktycznie cały czas w szkole i poza szkołą. Każdy ma jakieś zajęcie dodatkowe, uczy się tak jak może, ale już odpuszczamy, żeby po prostu było spokojnie na egzaminie, żeby nikt się nie stresował.
11: Wiadomo, pod koniec już te ostatnie 2-3 miesiące jest najbardziej nauczyciele się przykładają do tego i największy jest wtedy nacisk na te egzaminy. No większość osób wiadomo ma jakieś korepetycje albo korzystają z repetytoriów różnych.
8: Wyniki testu 3 lipca będą się liczyć przy rekrutacjach do szkół średnich.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
7: Ale przyjemna niedziela w dzień. Do 13 stopni w Białymstoku, do 17 w Lublinie, do 19 w Rzeszowie, Łodzi, Warszawie, ale do 20 w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Bydgoszczy, Zielonej Górze. Wszędzie sporo słońca. Ale to przyjemny dzień będzie ze słonecznymi spacerami, pewnie lodami. Przyjemnie także u nas, bo dziś po 12 debiutuje nowy program z Beatą Kozidrak w roli głównej.
13: Radio Złote Przeboje.
7: Ale o tym wszystkim za chwilę. Kacper Sosnowski, witam pięknie i gram Michaela Jacksona.

0: Wojtka Suflera w Radiu Złote Przeboje. A my już odliczamy do dość ważnego i przyjemnego wydarzenia, bo dziś w południe, czyli za 3 godziny 50 minut mniej więcej, zadebiutuje nowy majowy program Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje. 2 godziny z artystką i jej historiami o balecie na przykład, bo to była baletnica.
1: Kochałam balet. No w ogóle nawet nie śniłam o śpiewaniu. Moje rodzeństwo śpiewało, a ja się interesowałam baletem.
0: I trzeba było posłużyć się fortelem, żeby na zajęcia baletowe się zapisać. Od południa na naszej antenie takie perełki.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
8: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: 8.29, Iron Cara w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: Dziś w Złotej Piątce niemieccy artyści i przeboje za naszej zachodniej granicy. Od razu zaznaczam, spora część niemieckich artystów zrobiła wielką karierę międzynarodową, również dlatego, że śpiewała po angielsku. I tak było z grupą Scorpions, uformowaną w 65 roku w Hanowerze. Oni swój pierwszy album wydali w całości po angielsku, choć wtedy kupowano go jeszcze właściwie tylko w ich ojczyźnie i w Szwajcarii. Ale potem było już lepiej, a zespół znany z rockowych czy wręcz heavy metalowych brzmień miał też nosa do pięknych ballad. Z płyty Crazy World, z której pochodziło bardzo dobrze znane Wind of Change, pochodziło także Send Me an Angel. No to wstajemy sobie dzisiaj ze aniołami.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
0: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł.

Shakin' Stevens w Radiu Złote Przeboje, kwadrans i będzie dziewiąta. Trwają matury, prawda? No tak, dla maturzystów, dla ich rodziców to jest wyzwanie, to jest stres. Ale tak proszę sobie pomyśleć, bo to już chyba 200 któryś rocznik zdaje maturę obecnie. Bo one w Polsce, takie podobne do tej, która obecnie, to tak od 1811-1812 roku, to wtedy jeszcze księstwo warszawskie było. I kiedyś, uwaga, trzeba było zdawać z łaciny, greki i kultury antycznej, także teraz naprawdę nie ma na co narzekać. Na szczęście nikt nigdy nie wymyślił, aby matury odbywały się w weekendy. Także dzisiaj wszyscy odpoczywają. Wyjątkowo zimny maj, a dzisiaj akurat wyjątkowo ciepła niedziela się zapowiada. Emanam w głośnikach.

0: Radio Złote Przeboje gra dla was w niedzielę 10 maja. 9 minęła, zapraszamy na wiadomości.
1: Władimir Putin ogłosił, że wojna z Ukrainą zbliża się do końca. Prokuratura bada tragiczny wypadek na skuterze wodnym, zginął 18-latek. Pogoda dziś sprzyja spacerom, w stolicy będzie piknik z olimpijczykami. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przywódca Rosji Władimir Putin oświadczył, że sądzi, iż konflikt z Ukrainą zbliża się do końca. Nie zaprzeczył, że mógłby negocjować w tej sprawie z państwami europejskimi. Dodał, że negocjatorem powinien być wtedy były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder. Ewentualne spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim byłoby możliwe tylko po uzgodnieniu trwałego porozumienia pokojowego. Financial Times napisał w czwartek, cytując szefa Rady Europejskiej Antonio Costa, że Unia Europejska przygotowuje się na ewentualne rozmowy pokojowe z Putinem, a prezydent Zełenski zaaprobował ten plan. Prokuratura bada przyczyny tragicznego wypadku na skuterze wodnym. W czasie Mistrzostw Polski na Wiśle w Płocku zginął 18-latek. Doszło do kraksy z innym zawodnikiem. Drugi z uczestników wypadku nie odniósł poważnych obrażeń. Śledztwo toczy się też w sprawie pożaru Puszczy Solskiej na Roztoczu. Spłonęło 300 hektarów lasu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec.
2: Przede wszystkim przedmiotem tego śledztwa będzie próba ustalenia przyczyn tego zdarzenia, w tym także ustalenia lub wykluczenie, czy mogło to być wynikiem działań osób trzecich i czy takie działania miały charakter umyślny lub nie.
1: Straż pożarna dogasza pożar na Roztoczu. Wciąż mogą się kryć zarzewia ognia, które strażacy starannie neutralizują. Mieszkańcy Warszawy i turyści w stolicy mogą dziś spotkać gwiazdy sportu. W Parku Górczewska odbędzie się międzypokoleniowe spotkanie. Przyjdą medaliści olimpijscy.
3: Piknik aktywności z olimpijczykami będzie Robert Korzeniowski, czyli czterokrotny złoty medalista olimpijski. Będę ja, czyli Agnieszka Kobus z Zawojska. W swoim życiu zdobyłam 2 medale olimpijskie, ale będzie Ola Jarecka, czyli medalistka z Paryża. Krzysiek Kosedowski, który jest znany nie tylko ze sportu, ale wiadomo, że też z telewizji.
1: Mówi Agnieszka Kobus z Zawojska. Ponadto pojawi się Władimir Semiruni, a więc wicemistrz olimpijski w łyżwiarstwie szybkim z tegorocznych zimowych igrzysk w Mediolanie i Cortinie. W programie atrakcje sportowe prowadzone przez medalistów, na przykład marsz rekreacyjny z Robertem Korzeniowskim. Piknik w Parku Górczewska w Warszawie od 10 do 14.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: Najchłodniej dziś na Podlasie, ale tam i tak 14 stopni, 18 w Lubelskiem, w Świętokrzyskiem i na Podkarpaciu. Tyle też zachodniopomorskiem, a 20 stopni wszędzie indziej, od Dolnego Śląska przez centrum, aż po Pomorze. I słońce wszędzie. Słońce, słońce, a Złota Piątka dziś z największymi artystami z Niemiec będzie także o tym, dlaczego czasem plastikowe butelki nie chcą być przyjęte przez butelkowe automaty.
5: Radio Złote Przeboje.
6: Zaprasza Kacper Sosnowski.
0: A na początek czerwone gitary. Wiecie, o czym to piosenka? O tym, czego dziś nie będzie. No to wszystko zaraz stanie się jasne. Ciąg.

Phil Collins w Radiu Złoty Przeboje w niedzielny poranek. Perkusista, wokalista, kompozytor, ojciec pięciorga dzieci i chociaż od kilku lat już na muzycznej emeryturze. To jeden z jego synów właśnie wrzucił fotografię z tatą. Ten syn, Matthew Collins, jest piłkarzem Austrii Salzburg. Niedawno się tam przeniósł, a tata synowi mocno kibicuje. No i fani Collinsa seniora, który od dekady ma problemy ze zdrowiem, się cieszą, bo ten na wspólnej fotografii z synem wygląda bardzo pogodnie i dobrze. Swoją drogą niedaleko pada jabłko od jabłoni, prawda? Tata grał, to i syn gra. A kto będzie wchodził w szczegóły, że tam perkusja, a tu piłka nożna? Inny syn Collinsa jest za to perkusistą, więc już tych perkusistów pewnie starczy. September, już teraz. 10 po 9.

0: Złota Piątka.
1: No właśnie, a dziś w ramach Złotych Piątek niemieckie przeboje niemieckich zespołów. No to będzie Modern Talking, zespół jak najbardziej niemiecki. Powstały w 83 roku w Berlinie Zachodnim, ale od początku kariery panowie Dieter Bohlen, producent, i Thomas Anders, piosenkarz, publikowali swe nagrania po angielsku, by odnieść komercyjny sukces poza Niemcami. Co prawda próbowali na początku w studiu wersji niemieckich, ale jak ich posłuchali, to uznali, że nie, że to jednak nie to, że to jednak nie brzmi. Ja nie wiem, czy próbowali po polsku, w razie czego. Moje ty kochanie. Ale jakby próbowali, to też mogli chyba szybko uznać, że to nie ta droga, prawda? To tradycyjnie po angielsku. Brother Louie, Louie, Louie.

0: Autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowi.

0: Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
3: Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
4: Reklama.
5: Dzień dobry, weekend.
6: Dzień dobry.
5: To jest radio Złote Przeboje na dzień dobry.

10 minut i będzie 10. Sissy Catch w Radiu Złote Przeboje w niedzielę, nie handlową jakby co. Mówiłem wczoraj o nowym rekordziście z Wrocławia, który jednorazowo oddał 807 butelek plastikowych i zgarnął 403 zł. To dziś o problemach ze zwracaniem w butelkomatach, bo czasem automat po prostu nie przyjmuje tych butelek. No i wtedy być może jest tak, że na przykład etykieta jest albo kod zagniecony i zagniecona, albo butelka jest uszkodzona, albo nie ma nakrętki. I teraz sieci sklepów coraz mocniej informują, żeby nakrętek nie ściągać z butelek, bo wtedy też te butelkomaty się różnie zachowują. No to pomogłem w razie czego. Desiree Live już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: bardzo energetycznie. Simply Red w radiu Złote Przeboje. Za chwilę 10 wiadomości, a w nich sportowy wątek o tym, kto będzie piłkarskim mistrzem Polski w Ekstraklasie. No i bardzo proszę, jako się rzekło, już jest 10, no to zapraszamy na wiadomości.
1: Statek Hondius z zakażonymi hantawirusem przybył już na Teneryfę. Zwolennicy nowego premiera Węgier świętowali przejęcie władzy, a Lech Poznań już blisko świętowania Mistrzostwa Polski, bo Górnik przegrał wczoraj z Zagłębiem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wycieczkowiec Hondius przybył już na Teneryfę. Na statku zmarły 3 osoby w wyniku zarażenia tzw. hantawirusem. Pasażerowie mieli być ewakuowani i odesłani do swoich krajów. Akcja została dobrze przygotowana. Pasażerowie będą mieli kontakt tylko ze służbami, zapewnia hiszpańska minister zdrowia Monika García Gómez.
2: Ani bagaż, ani ciało zmarłego nie zostaną wyładowane na Wyspach Kanaryjskich. Pozostaną one na pokładzie wraz z częścią załogi. Następnie statek popłynie do Holandii, gdzie zostanie przeprowadzona pełna dezynfekcja i utylizacja pozostałych materiałów.
1: Wycieczkowiec wypłynął z Argentyny. Węgry mają nowego premiera. Zwolennicy Petera Modziora świętowali w Budapeszcie zakończenie 16 lat rządów Viktora Orbana. Wiele tysięcy ludzi zgromadziło się przed parlamentem w czasie zaprzysiężenia nowego gabinetu.
3: Myślę, że świeża krew to duża zmiana, której od dawna nie było. Wszyscy zaczęli mieć choć trochę nadziei, że da się inaczej. Najważniejszą rzeczą w Peterze Modziorze jest to, że obiecał ludzkie Węgry oparte na rządach prawa, czego teraz najbardziej potrzebujemy. Myślę, że ważne jest, że podkreśla, że w kraju powinno nastąpić pojednanie i że raz na zawsze powinniśmy położyć kres temu, że można coś zrobić ludziom i nie ponieść konsekwencji.
1: W pierwszą wizytę nowy premier Węgier ma się udać do Polski. Odnaleziono ciała kolejnych 2 ofiar erupcji wulkanu w Indonezji. Przypomnijmy, w piątek doszło do niespodziewanej eksplozji wulkanu Dukono na wyspie Halmahera. Świadkowie mówią, że był to potężny huk i słup popiołu wysoki na 10 kilometrów. Zginęły 3 osoby. Erupcja trwa, ale już na mniejszą skalę, a obszar wokół krateru jest pokryty pyłem wulkanicznym. Sport. Lech Poznań już o krok od Mistrzostwa Polski. Wystarczy, że wygra jeden z 2 ostatnich meczów. To dlatego, że wczoraj Górnik Zabrze przegrał na swoim stadionie z Zagłębiem Lubin 0-2. W innych meczach jeszcze Jagiellonia wygrała z Pogonią 3-2, a Widzew z Lechią 3-1.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: Po południu 19 stopni dziś na południu, czyli nad morzem. 19 też w Warszawie, Łodzi, ale już 20 w Krakowie, Katowicach, Częstochowie, Wrocławiu, Zielonej Górze, Poznaniu. Wszędzie sporo słońca, ale najwięcej w centrum kraju i w górach. Nic, tylko się opalać i słuchać Radia Złotej Przeboje. A w tej godzinie Kazik Staszewski trochę pożartuje, a w Złotej Piątce najwięksi niemieccy artyści.
5: Radio Złote Przeboje.
0: Jestem także ja.
6: Zaprasza Kacper Sosnowski.
0: I Tina Turner też zaprasza.

Liquido Narcotic w radiu Złote Przeboje. Mówiliśmy wczoraj, że po 4 latach Wisła Kraków awansowała do Ekstraklasy. No to teraz muzyczna część tego zdarzenia, bo okazuje się, że po wygranej krakowscy piłkarze w szatni słuchali... Nie, wcale nie słuchali tego, a ani nawet tego. Nie, słuchajcie, oni w szatni słuchali po polsku... Zawsze tam, gdzie ty, grupy Lady Punk. Ta piosenka w ogóle wyrasta na iście sportowy numer, bo po meczach kadry na Stadionie Narodowym też jest zwykle odtwarzana. Ciekaw jestem, czy to dlatego, że wpada w ucho, czy wszyscy znają słowa, czy dlatego, że Janusz Panasewicz lubił piłkę nożną.

0: autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
0: To jest Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Ricky Martin w Radiu Złote Przeboje, a teraz
1: Złota Piątka.
0: To będzie Kraftwerk The Model, właśnie Das Model, bo taki był tytuł tej piosenki z 78 roku, kiedy ją wydali. Utwór był eksperymentem, bo zespół do tej pory to miał takie długie piosenki, czasem jak z filmu, a tutaj bardzo popowy hit wyszedł. Na początku zespół nagrywał wyłącznie w języku niemieckim, ale od 77 roku i właśnie od tego nagrania Das Model nagrywał już w dwóch językach. W niemieckiej wersji przeboju Das Model słychać kelnera z ulubionej dyskoteki zespołu. Zresztą ta niemieckojęzyczna wersja też bardzo ciekawa. No właśnie, ale to dzięki tej angielskiej zespół zdobył międzynarodową sławę. I po 3 latach wskoczył na czołowe lokaty europejskich list przebojów. Właśnie dzięki temu, że zaśpiewał po angielsku. No to posłuchajmy sobie po angielsku Kraftwerk The Model.

0: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
1: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl. Aquafor.
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: Panie Burnejka, a po co Panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Wskazać.

0: Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Reklama.
8: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: jesteśmy jak...
1: Kult w Radiu Złote Przeboje, a teraz Kazik ma taki mały żart i ma dla nas...
2: Tą słynną i prastarą pieśń z porodówki, kiedy do oczekującego w napięciu ojca podchodzi...

Czyli... No właśnie, no to taki żart od Kazika, który jak widać ma się bardzo dobrze. I bardzo dobrze, że humor się go trzyma. Teraz zawsze jak będę słyszał Pet Shop Boys, It's a Sin, to będzie mi się kojarzyło. To jest syn, a to jest Kim White.

Kto by chciał samotnym być? Z nami nie jesteście samotni. Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę. Kilka minut i będzie godzina 11. Dżem kończy, a w naszych wiadomościach dobre doniesienia dotyczące cen benzyny w najbliższym czasie.

0: Tu Radio Złote Przeboje. W niedzielę zbliża się godzina 11. Zapraszamy na najnowsze doniesienia z Polski i z zagranicy.
1: Benzyna może być w przyszłym tygodniu tańsza nawet o 30 groszy. Rosja i Ukraina wzajemnie oskarżają się o łamanie zawieszenia broni. Wieczorem El Clasico wyjątkowe. Barsa może zostać w tym meczu mistrzem Hiszpanii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest szansa na obniżki cen paliw w nadchodzącym tygodniu. Zdaniem ekspertów ceny benzyny i diesla spadną o 25 do 30 groszy za litr. Stanieje też autogaz o około 10 groszy, mówi analityczka rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
2: To będzie oznaczało, że benzyna Euro Super 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,96-6,95 za litr.
1: Na razie według cen maksymalnych 95 kosztuje 6,35, a olej napędowy 7,3 to maksymalne stawki. Rosja i Ukraina oskarżyły się wzajemnie o naruszanie trzydniowego rozejmu. Według Kijowa rosyjskie drony w obwodach Dniepropetrowskim i Zaporoskim zabiły 2 osoby. Moskwa podaje, że Ukraińcy atakowali w czasie rozejmu rosyjskich żołnierzy dronami. Na Kubie brakuje 90% leków i środków medycznych, podają niezależne media. Powodem jest pogłębiający się kryzys gospodarczy na wyspie. Lokalni dziennikarze piszą, że aktualnie Kubańczycy nabywają praktycznie wszystkie leki i artykuły medyczne na czarnym rynku. W piątek amerykański sekretarz stanu Marco Rubio stwierdził, że USA zaproponowały Kubie pomoc $100 milionów pod warunkiem dystrybucji tej pomocy przez niezależne instytucje, ale Hawana to odrzuciła. 8 tysięcy ludzi pobiegnie dziś ulicami Poznania. To charytatywny bieg Wings for Life World Run. Całkowity dochód przeznaczony jest na rozwój badań nad uszkodzeniami rdzenia kręgowego. Trasa będzie przebiegać m.in. przez centrum miasta, start o 13, a w związku z tym już od rana należy liczyć się z utrudnieniami w komunikacji miejskiej. To będzie wyjątkowe El Clasico. Barcelona na Camp Nou podejmie dziś Real Madryt, jeśli wygra, obroni mistrzostwo Hiszpanii, mówi trener Barsy Hansi Flick. Oczywiście to nie jest zwykły mecz, jest wyjątkowy, także dla mnie. Liczy się tytuł mistrzowski, drugi z rzędu, to nasz główny cel. Mecz na Camp Nou o 21:00.
3: Radio Złote Przeboje, tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda na weekend.
0: Piękna niedziela, od 14 stopni w Białymstoku przez 18 w Kielcach, 19 w Łodzi, 20 w Bydgoszczy i we Wrocławiu. I w Zabrzu też tyle. Spacery wskazane, bo piękne słońce wszędzie, witamina D będzie się wytwarzać.
3: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, CarBazar.pl.
0: Kacper Sosnowski, witam pięknie. W tej godzinie Złota Piątka wreszcie będzie po niemiecku, bo dzisiaj niemieccy artyści w Złotej Piątce goszczą. Będzie także o tym, jaka pogoda w nadchodzącym tygodniu nas czeka.
4: Radio Złote Przeboje.
0: I to będą dobre informacje. A na razie zespół The Stranglers o słońcu nagranie. Idealne na tę niedzielę.

Action Factory w Radiu Złote Przeboje. A teraz tradycyjnie sprawdzimy, jaka pogoda czeka nas w najbliższym roboczym tygodniu. Jutro wszędzie jeszcze ciepło, nawet 20 kilka stopni, ale już w całej Polsce deszcz. I bardzo dobrze, niech trochę popada. Przyroda musi odżyć. Wtorek, środa chłodniejsze, też z chmurami, natomiast końcówka tygodnia to powrót do 20 stopni i słońca na niebie. I taki słoneczny będzie też następny weekend. I tak można żyć. Edyta Górniak, jestem kobietą.

0: autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdaniem. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja.
1: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: Piękna ballada Beverly Craven w Radiu Złote Przeboje. A teraz
1: Złota Piątka.
0: Dziś z niemieckimi artystami WRFN Bonnie M. Powstało w 76 roku z inicjatywy niemieckiego producenta Franka Fariana. To też był człowiek odpowiedzialny potem za Milli Vanilli, La Bouche. A Bonnie M to był zespół od początku śpiewający po angielsku oczywiście. Było to łatwiej, bo skład zespołu dość międzynarodowy, brytyjsko-holenderski. Zdarzało się, że Bonnie M nagrywało piosenki z niemieckimi akcentami lub wersje świąteczne kolęd, gdzie niemiecki też było słychać. No ale jeżeli chodzi o te dyskotekowe hity, to wszyscy kojarzą najbardziej o takie Bonnie M właśnie.

0: Próbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.

0: substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
1: Rostilmax. Żylaki znikają raz, dwa. Rostilmax. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
12: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: To tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
14: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
15: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
16: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
15: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
16: A w środku?
15: Ogromny bagażnik, 604 litry.
16: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
15: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Tylko w radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Niedziela z Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: To jest czas na fantastyczne wspomnienia, także te z naszych ulubionych lat 80. Za chwilę zagramy piosenkę Diamond i Soul. I ona dała ci pierwsze zwycięstwo w zagranicznym festiwalu, prawda? W szwedzkim Karlshamn.
2: Bez bajmu. Tak, tak. Z taką orkiestrą Szwedów. Mhm. I muszę powiedzieć, że już nią byłam rozpoznawalną wokalistką. I dostałam nagrodę.
1: Ten festiwal wtedy wygrałaś przecież, tak?
2: Dobrze. Wygrałam, tak. No. Wygrałam ten festiwal i dostałam, słuchajcie, kolię taką złotą z jakimiś tam... Nie, diamenty nie, ale...
1: Ale złoto było prawdziwe?
2: Prawdziwe.
1: Ja.
2: I tu kolczyki, nareszcie tak. Pierwsza taka babska, powiedzmy, nagroda.
1: Ale cudownie.
2: Ale miła przygoda.
1: No, ale to była połowa lat 80. No i ta Szwecja niby na północ, ale jednak zachód. Jak
2: no
1: to,
2: przede wszystkim.
1: Jak ci się tam podobało? No.
2: Bardzo, ale nie chciałabym tam zostać, dlatego że rzeczywiście tak jakiś chłodny ten kraj. Chociaż
1: ten
2: przyjął,
1: kraj.
2: Przyjął Beatę bardzo, bardzo dobrze. Ta muzyka im się bardzo podobała.
1: No, oczywiście. Ja mam wspomnienie z innego festiwalu, polskiego festiwalu w Sopocie.
2: Tak,
1: kiedy to ty, jako wielka gwiazda, wkurzyłaś inną gwiazdę, zagraniczną gwiazdę.
2: No troszkę, rzeczywiście.
1: Co to była za gwiazda?
2: To była Bonnie Tyler.
1: A czemu się wkurzyła?
2: Dlatego, że publiczność, ja śpiewam przed nią, dostałam dwie nagrody, śpiewałam przed jej recitalem i publiczność nie chciała mnie wypuścić ze sceny. Ja grałam bis za bisem i ona stała taka wkurzona po prostu. I później był koktajl wieczorem, gdzie podeszła do mnie Bonnie i mówi, bardzo miło mi cię poznać. Trochę mnie wkurzyłaś, dziewczyno. Tak.
1: No to prosimy tę wkurzającą dziewczynę, żeby zapowiedziała.
2: No i znowu byłam krnąbrna.
1: No właśnie.
2: No i znowu byłam krnąbrna, ale fajnie. No, też piękna piosenka. Posłuchajcie, kochani, piosenki Diamant i Sól.
3: Jestem drogą ci wybraną spośród innych wielu dróg.

największe złote przeboje lat 80. i 90. No i wspomnienia z tych czasów naszej gwiazdy Beaty Kozidrak. To wszystko powróci już po godzinie 13, ale najpierw już za kilka minut zaproszę was na wiadomości radia Złote Przeboje.

0: Jest godzina 13 w niedzielę 10 maja. Przed nami jak zawsze o pełnej godzinie wiadomości radia Złote Przeboje.
1: Jarosław Kaczyński mówi o grupach w Polsce, które przygotowywały zamach smoleński. Zaczęła się akcja ewakuacji statku wycieczkowego na Teneryfie. Iga Świątek zagra o 1/8 turnieju tenisowego w Rzymie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jarosław Kaczyński powtórzył dziś, że 16 lat temu doszło do zamachu w Smoleńsku na prezydenta Polski. Znaczna część naszego społeczeństwa nie chce przyjmować do wiadomości prawdy, mówił publicznie podczas miesięcznicy śmierci Lecha Kaczyńskiego. To twarda, nieprzyjemna prawda o zamachu, którego dopuścił się Władimir Putin i jego współpracownicy, także ci, którzy są w Polsce, mówi Jarosław Kaczyński. Statek Hondius przybył już na Teneryfę. Pasażerowie zostaną odesłani samolotami do swoich krajów. Na wycieczkowcu potwierdzono zakażenie groźnym hantawirusem. 3 osoby zmarły. Potwierdzono 8 zakażeń. Mieszkańców Teneryfy uspokaja szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Ghebreyesus.
2: Ta choroba to nie COVID i wielokrotnie powtarzaliśmy to jako WHO. Oczywiście jest jeszcze jedna kwestia, na którą chcę zwrócić uwagę w moim przesłaniu do mieszkańców Teneryfy. Ryzyko dla ludności, dla lokalnej społeczności jest niskie.
1: Statek po opuszczeniu go przez pasażerów z 30 zdrowymi członkami załogi na pokładzie, w tym kapitanem, Polakiem Janem Dobrogowskim, popłynie do Holandii i zostanie tam poddany dezynfekcji. Z kolei statek towarowy został trafiony niezidentyfikowanym pociskiem niedaleko Kataru. Uderzenie pociskiem wywołało niewielki pożar, który został ugaszony. Kapitan statku nie poinformował o ofiarach ani możliwym wpływie na środowisko. Irańska Gwardia Rewolucyjna ostatnio zagroziła atakiem na wrogie, jak to ujęła, statki w tym regionie. Iga Świątek zagra dziś w Rzymie z Włoszką Elisabetą Cocciaretto. Stawką spotkania awans do 1/8 finału. Do optymalnej formy jeszcze mi trochę brakuje, ale jestem na właściwej drodze, mówi przed dzisiejszym meczem Polka. Czuję na treningach, że robię postęp. Oczywiście nie zawsze potrafię to pokazać w trakcie meczu, ale krok po kroku to proces. Mecz Igi Świątek wieczorem, ale nie wcześniej niż o 19:00.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Dokądkolwiek dzisiaj zabierzecie ze sobą Radio Złote Przeboje, będzie bardzo przyjemnie. Trochę chmur i trochę słońca na zmianę. W Białymstoku mamy 13 stopni, nad morzem 16, środek Polski z 18, a od Zielonej Góry po Katowice lekko ponad 20. Jutro przygotujcie się na burzę. Każdą majową niedzielę o tej porze umówieni jesteśmy na długie spotkania z naszą gwiazdą, no i też trochę nową prowadzącą w radiu Złote Przeboje. Beata Kozidrak już za chwilę opowie o skąpym stroju kąpielowym z lat 80. No i powiemy też, w którym teledysku w nim wystąpiła. Piotr Jaworski, ja też was zapraszam, bądźcie z nami, a teraz zaśpiewa Cher.

0: Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: To są opowieści Beaty o piosenkach Bajmo, a każda to przecież kawałek historii, kariery i życia. Za chwilę zagramy Jezioro Szczęścia i to jest piosenka, po którą często sięgają teraz młodzi artyści.
2: Miłosz, czy wspaniała Monika Brodka, z którą mam cudowne kontakty. Razem się bardzo, bardzo wspieramy i w takiej trudnej branży, wiesz, było znaleźć takie właśnie osoby cudowne, wrażliwe, które stworzyły sobie cudowną taką też miejsce dla siebie, prawda, dla swojej twórczości i wrażliwości. No Miłosz również niesamowity. No, dzięki temu ta piosenka, muszę wam powiedzieć, że po prostu gramy ją dla młodych, bardzo młodych ludzi. Oni znają na pamięć, śpiewają razem ze mną, wzruszają się. Więc,
1: drugie życie ma ta piosenka.
2: Ma drugie życie ta piosenka i dzięki tym ludziom też z tego miejsca mogę im tylko podziękować i z korzyścią dla siebie, no dla mojej twórczości.
1: Pewnie z dumą pewnie. A czujesz się dla tych młodych nauczycielką, autorytetem, czy taką koleżanką, która wie więcej?
2: Młodsi, powiedzmy, twórcy traktują mnie z wielkim szacunkiem, wiesz? To jest cudowne. Nie patrzę, że jestem ikoną, ile mam lat. To nie ma znaczenia w tej branży. Jest muzyka, chęć współpracy z taką artystką, wiesz? Są to też ich historie związane z moją muzyką, kiedy opowiadają o tym. Więc raczej właśnie taką wskazówką jestem dla nich.
1: Krótkie wspomnienie na koniec. W owych latach, kiedy ta piosenka powstała i teledysk, bardzo skąpe bikini się nosiło, chciałem zauważyć. Szanowna pani Beato.
2: No przecież mój mąż musiał to zaakceptować.
1: Och, naprawdę? Ale jak zgodził się na to?
2: No, chyba mu się teledysk podobał.
1: Podobała mu się po prostu żona.
2: No, chyba od początku
1: bardzo
2: się żona,
1: skoro
2: tyle lat spędziliśmy razem.
1: To poprosimy o zapowiedź.
2: No to zapraszam was do pięknego jeziora, które ma w sobie również dużo szczęścia. Yeah.

0: autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: poniedziałek w radiu Złote Przeboje.
1: Ten miesiąc, a ta niedziela szczególnie płynie nam z piosenkami Bajmu, które napisała nasza nowa prowadząca, Beata. Proszę Państwa, bierzemy się teraz za Józka, ale uwaga, nie będzie to ten Józek, którego zwykliśmy z tą piosenką kojarzyć.
2: No tak, no bo ja mogłabym o tym Józku klepać i klepać i szczerze mówiąc, to w tej chwili już mam dość, kiedy mój management mówi, no wiesz, oni proszą bardzo, żeby Józek. Ja mówię, nie, tylko nie Józek. I chociaż mnie się trochę ta piosenka nudzi, to wiem, że publiczność ją kocha. I w momencie, w którym pisałam te piosenki na pierwszą naszą bajmową płytę, rodzice już jakby trochę zaakceptowali, wiesz, sytuację, w której byłam i że chcę śpiewać i tu wielki sukces w Opolu i tak dalej. I często wpadał do nas, do mojego rodzinnego domu, wujek Józek, czyli najstarszy brat mojego taty. Tak jak rodzice jakoś tak podchodzili do tej mojej kariery ciągle z dużą nieufnością, tak wujek Józek po prostu uwielbiał ze mną siadać przy stole w salonie i rozmawiać. Dziecko, jak tam w tym show biznesie, jak tam wszystko? I mówił właśnie, że jest za mną, że absolutnie trzyma kciuki, żeby mi się po prostu wiodło, żebym była właśnie taka twarda w tym wszystkim. No taki fajny wujek, prawda? I myślę, że był taką, powiedzmy, inspiracją, wiesz, że...
1: Były Józki, które wspierały, pomagały.
2: Tak, wujek Józek mnie wspierał, no i dzięki temu zajął to, powiedzmy, i politycznym tekstem, i seksownym, gdzie opisywali to, prawda? No w różny sposób, no w każdym razie duży hit kolejny zespołu Bajm.
1: Wujek Józek, wujek Beaty Kozitrak, zapowiadamy.
2: No to zapowiem, moi kochani, no mam nadzieję, że dzień i noc będę z wami przez ten cały miesiąc, no a teraz już tylko z Józkiem. Józek, nie daruję ci tej nocy.

0: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Pompa ciepła dba.

0: Kadiosminy i to z mikronizowanej.
1: Czyli?
0: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu – to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6 – magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu – Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
12: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
13: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: Ach, to tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
15: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...

0: Tom Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Nasza majowa gwiazda i jej historię, a ja cię muszę zapytać o najnowszą. Wyglądasz wspaniale, widziałem cię też niedawno na scenie, kipisz energią, a przecież no wszyscy wiemy, że walczyłaś z poważną chorobą. Ja chcę zapytać w związku z tym, czy muzyka jest dla ciebie lekiem?
2: To jest w ogóle punkt wyjścia, nasza pasja, bo moją pasją od samego początku jest muzyka, jest scena, tworzenie, nagrywanie, koncerty. I to jest najgorsze, wiesz, ta świadomość, co by było, gdyby mi tego zabrakło. To jest tragiczne. Kiedy byłam w szpitalu i jakby to, że mam dla kogo żyć, mam rodzinę, mam cudowne córki, wnuki ukochane, wiesz, no i właśnie muzykę. To było dla mnie, jak mówią, takim światłem w tunelu, prawda?
1: Co mnie napędza, leczy, mobilizuje.
2: Pasja. Ja słyszałam w różnych przypadkach, że kobiety często się załamują. Myślą, aha, choroba nowotworowa. Ojej, to już koniec? Tu nie, to po prostu walka. Nie, tak nie może być. Przecież ja muszę śpiewać, ja muszę dawać ludziom radość i sobie samej tą radość, bo to mnie trzyma. I to jest lek niesamowity. I nagle, wiesz, chodzi o to, żeby sobie wytworzyć tą siłę, że przejdę to. To było coś niebywałego, kiedy lekarze zadała mi pytanie, czy ja będę śpiewać? Ja jestem taką osobą prosto z mostu, tak? I oni dziwnie popatrzyli po sobie, nie patrząc mi w oczy. Ja jakby zrozumiałam prawie ze łzami w oczach, że coś tu jest nie tak. Ale oczywiście jako byk zodiakalny.
1: No tak. No,
2: pomyślałam, no tak. Nie. Ja mówię, widząc po waszych spojrzeniach, jesteście niepewni, ale wy tego może jeszcze nie wiecie, ale ja to wiem, że ja będę śpiewać i nie ma takiej w ogóle możliwości. Także już nie róbcie głupich min, niepewnych. Ja i tak będę śpiewać i tak.
1: No i udało się. No
2: i musiało.
1: Beata Kozidrak, Piotr Jaworski, dzisiaj się już pożegnamy, ale na kolejne opowieści zapraszamy was jutro o 12.30. Bądźcie z nami.
0: Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.

0: to promocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
0: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
2: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
0: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
2: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja.
3: Weekendowe popołudnie spędzacie z radiem Złote Przeboje na zegarach 14. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
4: Zbigniew Ziobro najprawdopodobniej jest w Stanach Zjednoczonych, opuścił Węgry. Maturzyści mają chwilę przerwy, za nami pierwszy tydzień matur, a na jutrzejszy egzamin szykują się już ósmoklasiści. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zbigniew Ziobro najprawdopodobniej jest w Stanach Zjednoczonych. Politycy koalicji rządzącej nazywają go tchórzem, a koledzy z PiSu bronią byłego ministra sprawiedliwości. Ziobro ukrywał się przed polską prokuraturą na Węgrzech, ale od wczoraj w Budapeszcie rządzi Peter Modzior, który w odróżnieniu od Wiktora Orbana już jakiś czas temu zadeklarował, że nie będzie chronić polityka PiSu. Mówią europosłanka lewicy Joanna Scheuring-Wielgus, a z drugiej strony Jarosław Sellin z PiSu.
5: Miękiszon, fujara i tchórz. To są cytaty ze Zbigniewa Ziobry, serwował nam z mównicy sejmowej i dokładnie tak się zachował.
6: Nie mają szansy w obecnej sytuacji i takiego podporządkowania wymiaru sprawiedliwości rządowi na sprawiedliwe potraktowanie przez wymiar sprawiedliwości w Polsce.
4: Z Polski wyjechał też zastępca Ziobry, Marcin Romanowski. Obaj w Polsce mieliby odpowiadać za nadużycia finansowe w Funduszu Sprawiedliwości. Za nami pierwszy tydzień matur. Jutro maturzyści zdają egzamin z rozszerzonej matematyki. Niektórzy są jeszcze pod wrażeniem piątkowych egzaminów z rozszerzonej biologii i filozofii.
7: Jestem dobrze nastawiony. Podsumowałabyś ją raczej, że była łatwa?
8: Nie, tak bym nie podsumowała jej na pewno i pewnie się będę musiała zapisać w przyszłym roku jeszcze raz.
7: Łatwiejsza niż próbna, ale mi się wydaje, że trochę trudniejsza niż w zeszłym roku.
9: Okej, i w jaki wynik mierzymy?
7: Mam nadzieję, że około 70%.
4: Ze zdającymi w 9 liceum w Poznaniu rozmawiał Adam Kaźmierczak. Maraton potrwa do końca maja. A jutro swoje egzaminy zaczynają też ósmoklasiści. Tymczasem prokuratura bada sprawę publikowania zdjęć arkuszy maturalnych w internecie. W czasie egzaminów z polskiego, matematyki i języka obcego na bieżąco pojawiały się zdjęcia pytań. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia telefonów na egzamin, ale niektórzy maturzyści go łamali. Wiele osób zostało przyłapanych. Dla nich tegoroczne matury już się skończyły. Będą mogli zdawać najwcześniej za rok. Mistrzowie NBA Oklahoma City Thunder są o krok od awansu do finału konferencji zachodniej. Wygrali w nocy z Los Angeles Lakers trzeci mecz i brakuje im już tylko jednego zwycięstwa. W podobnej sytuacji na wschodzie jest New York Knicks Jeremiego Sochana. Też prowadzą 3-0 z Filadelfią. Dzisiaj mogą zapewnić sobie finał konferencji.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Niedzielne popołudnie z przelotnymi opadami deszczu w okolicach Świnoujścia, Suwałki i Białegostoku. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Teraz najchłodniej jest w Świnoujściu. Tutaj termometry pokazują do 14 stopni, a najcieplej w okolicach Krakowa. Tam nawet do 19-20. Minuty po godzinie 14. Porę mamy taką, że niektórzy z was już po niedzielnym obiedzie, no to teraz tylko i wyłącznie odpoczynek i siesta. Gorąco was zapraszam na tą cudowną część niedzielnego popołudnia. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek piosenka, która będzie idealna po obiedzie. Nie płacz, Ewka i Perfekt.

Tak, w niedzielne popołudnie brzmią te największe kawałki lat 80. i 90. Tonight i Joe Cocker. Prawie 12 minut po godzinie 14. 10. dzień maja mamy w kalendarzu. Na dzisiaj swoje 66. urodziny świętuje artysta, który kiedyś według magazynu Time trafił na listę 100 najbardziej wpływowych osób na świecie. No i chyba wszystko już jasne. Bono świętuje swoje 66. urodziny, zatem wszystkiego najlepszego, a 59. urodziny świętuje ten artysta. To francuski DJ i producent muzyczny Bob Sinclair. To raz jeszcze wszystkiego najlepszego, a skoro tak zrobiło się tanecznie, no to proponuję iść tym torem. To teraz September w Radiu Złote Przeboje.

Od 82 roku na muzycznej scenie. No i do dziś zaskakują nas nie tylko nowymi pięknymi piosenkami, ale także występami na koncertach. A mowa o norweskiej formacji AHA, która pojawiła się w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje za 28 minut. Będzie 15, to teraz pora na jeden z symboli muzycznych lat 90. Artysta przyjechał z Nigerii do Szwecji, by studiować stomatologię, gdzie w wolnym czasie odwiedzał sztokholmskie kluby muzyczne, które w końcu pochłonęły go na dobre. No to już chyba wiadomo, o kogo chodzi. Dr. Alban, It's My Life, już teraz w Radiu Złote Przeboje. On do dziś nie tylko koncertuje, ale także do dziś swoim pacjentom przepisuje, uwaga, słuchanie muzyki, to szczególnie z lat 90. No to delektujmy się razem z wszystkimi słuchaczami Radia Złote Przeboje tym właśnie numerem.

0: Autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy Radia Złote Przeboje.
2: I mam dla Ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na Ciebie już jutro. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Szykuj się na Allegro.

0: Spróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
11: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
12: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
13: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
12: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
14: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
15: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na Twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.

Ach, to był oficjalny hymn letniej olimpiady w Seulu w 1988 roku, którą wyśpiewała Whitney Houston. A propos piosenek, które towarzyszą takim wielkim sportowym imprezom, no to już za niecały miesiąc ruszają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, które zaczną się między innymi takimi dźwiękami śpiewane przez tą gwiazdę. Shakira i Dayai, to będzie oficjalna piosenka Mistrzostw Świata w piłce nożnej w 2026 roku. No szkoda tylko, że bez naszych biało-czerwonych. No a teraz gwiazda, która idealnie łączy muzykę country, dorzucając do niej trochę popu, trochę reggae, trochę house'u, trochę disco, no i wychodzi z tego cudowna mieszanka dźwięków. Przed wami w Radiu Złote Przeboje Shania Twain.

0: To trochę zapomniana gwiazda muzyki lat 80. w Radiu Złote Przeboje, ale od tego macie nas, żeby wam właśnie serwować takie czasami zapomniane kawałki i zapomnianych artystów. To Billy Ocean, a do tych największych numerów powracamy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 15.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
5: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
1: Reklama.
0: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
11: Paliwa w przyszłym tygodniu mogą być tańsze nawet o 30 groszy. W Łodzi ruszają konsultacje społeczne o nocnej prohibicji w całym mieście. Trwa tydzień bibliotek. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest szansa na obniżki cen paliw. W nadchodzącym tygodniu mogą dotyczyć wszystkich rodzajów, także gazu. 95 i diesel mogą być tańsze nawet o 30 groszy, a gaz o 10, mówi analityczka rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
12: To będzie oznaczało, że benzyna Euro Super 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,96,95 za litr.
11: A dzisiaj maksymalna cena paliw to 6,35 za benzynę i 7,03 za olej. W Łodzi ruszyły konsultacje społeczne w sprawie rozszerzenia nocnej prohibicji na całe miasto. Ograniczenie od ponad pół roku obowiązuje na kilku osiedlach w centrum, mówi Tomasz Korowczuk z magistratu.
13: Jako miasto chcemy zebrać opinie mieszkańców, zanim zapadną jakiekolwiek wiążące decyzje w tej sprawie.
11: Dane Straży Miejskiej pokazują, że ograniczenie działa.
14: To jest spadek mniej więcej z poziomu około 450 do 187 interwencji, więc ponad połowę. To mówimy o skali miesięcznej.
11: Mówi przewodniczący Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz z Koalicji Obywatelskiej. Ewentualną uchwałę w tej sprawie można podjąć po wakacjach. Hiszpania nie wie, co zrobić ze swoimi zamkami. Ma ich 10 tysięcy. Remonty są drogie, a bez nich zabytki mogą się zawalić, alarmuje hiszpański dziennik El País. Niektóre historyczne budowle zostały zajęte przez squattersów, dodaje gazeta. Debata na temat stanu zamków rozgorzała po tym, jak w marcu na oczach turystów zawaliła się wieża średniowiecznego zamku w Escalonie w środkowej Hiszpanii. Odłamki uszkodziły kilka zaparkowanych w pobliżu samochodów. Spotkania z autorami, warsztaty i rozmowy. Takie atrakcje w bibliotekach w całej Polsce. Jeszcze do piątku potrwa tydzień bibliotek, mówi Monika Pacek, kierowniczka Biblioteki Miejskiej w Mrągowie.
15: Obchodzimy już cyklicznie w dniach 8-15 maja właśnie święto wszystkich bibliotek w kraju. Jego celem jest popularyzacja czytelnictwa, podkreślenie roli bibliotek w edukacji, w kulturze.
11: Tegoroczne hasło akcji to biblioteka. Otwierasz, odkrywasz.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl. Pogoda.
0: Do końca dnia przelotnych opadów deszczu proszę spodziewać się w okolicach Świnoujścia, a także Suwałk. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Białymstoku 10 stopni, a najcieplej w okolicach Poznania, Wrocławia i Krakowa. Tam nawet do 19-20.
16: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Karbazar.pl.
0: Trzy minuty po godzinie 15 to na kolejną godzinę tego niedzielnego popołudnia. Z wielką przyjemnością i radością zapraszam Was do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut sprawdzimy, jakie emocje towarzyszą gwiazdom tuż po zejściu ze sceny. A na dobry początek Britney Spears.

0: wielokrotnie w wywiadach po koncertach mówili, że czują się jak dobrze naładowana elektrownia. Beatlesi w niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje, 10 minut po godzinie 15, a jakie emocje po koncercie towarzyszą na przykład Natalii Kuchulskiej?
1: No po koncercie jak schodzę, to jest, wiesz, jaki jest dobry koncert, to jest to dla mnie doładowanie na bardzo długi czas. Troszeczkę tak jak podłączenie się do prądu. Jest coś takiego, że jeżeli jest naprawdę fajnie i ma się wielką satysfakcję z tego, co się robi, jest to rodzaj takiego, no nie wiem, takiej nagrody. Ja mam zawsze, staram się nie mieć jakichś oczekiwań. Każdy koncert to też jest dla mnie duże wyzwanie. Nie jestem przygotowana na to, że będą mnie albo lubić, albo nie lubić. Muszę zrobić swoje jak najlepiej. Jestem na tym najmocniej skupiona, ale jak później się okazuje, że tak naprawdę odpuszczam to skupienie na dźwiękach, na słuchaniu, tylko oddaję się atmosferze i okazuje się ona dobra, no to mam wrażenie takie, że i ja wychodzę z takiego koncertu z dawką energii na długi czas i publiczność, i to jest najlepiej.
0: No właśnie, a propos publiczności, to przyznam wam się szczerze, że byłem kilkakrotnie na koncertach Natalii Kuchulskiej i człowiek wychodzi jakąś taką pozytywną energią. A w Radiu Złote Przeboje posłuchajmy jednego z wielkich jej przebojów z lat 90. To będzie piosenka Światło Czuła.
2: Światło nosisz je w sobie, pozwól mi choć raz

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja.

Takie numery pozwalają nam zapomnieć o tym, że jutro jest poniedziałek. Jimmy Somerville, wielka ikona muzyki pop oraz disco lat 80. 29 minut po godzinie 15, a jak jutro będziecie otwierać oczy, to zróbcie to koniecznie z radiem Złote Przeboje na dzień dobry, bo od samego rana macie szansę na to, żeby wygrać bilety na koncert Królowie Życia Skawiński i Tkaczyk. Panowie świętują 50 lat na scenie, a ten koncert odbędzie się 29 maja w Warszawie na Torwarze, a do naszej zabawy możecie dołączyć już teraz na naszej stronie internetowej złoteprzeboje.pl. Tam wystarczy odpowiedzieć na jedno proste pytanie, no a jutro nadstawiać uszy, bo to może do was zadzwonimy z samego rana, no i wręczymy wam jedno podwójne zaproszenie na koncert Królowie Życia Skawiński Tkaczyk, który, przypomnę, odbędzie się 29 maja w Warszawie na Torwarze. No a teraz możemy poczuć taką koncertową atmosferę, bo na pewno na tym koncercie, jak znam życie, to pojawi się również i to nagranie. Nasze rendezvous, no i kombi.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
11: Kamper spakowany? Jedziemy?
12: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
11: Znowu? Przecież już brałeś.
12: Ale działała za słabo i za krótko.
13: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
14: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: No i jak twój kręgosłup?
15: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
14: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.

Piosenka, którą można spokojnie wygwizdać, szczególnie kiedy w poniedziałek rano golimy się, panowie, prawda? To piosenka także o upadku komunizmu i przemianach we wschodniej Europie. Skorpionsi, Wind of Change, w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 9 minut będzie 19. To teraz pora na artystę, który swoją przygodę z muzyką zaczynał w brytyjskiej grupie FBI. Nie jako solista, ale jako perkusista. No, podobno w latach 80. wydawał mnóstwo funtów także na żele do włosów. Nie wiem, ile w tym prawdy, jedno jest pewne, że nagrywał takie gorące numery, jak choćby ten. No i chyba wszystko już jasne, to Rick Astley, specjalnie dla was w Radiu Złote Przeboje.

24 lata temu pojawił się ten numer w polskim eterze. No i do dziś nas kręci Kasia Klich, lepszy model, gwiazda, która również uwielbia spędzać czas w kuchni gotując i to podobno robi w naprawdę smaczny sposób. A do tych polskich i nie tylko polskich kawałków z lat 90. i 80. obiecuję wam, powrócimy tuż po wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 16:00.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
5: Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami. Na zegarach 16 przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
6: Plażowicze w Mikoszewie natknęli się na martwego wieloryba. Wojna na Bliskim Wschodzie sprawia, że tanieją noclegi w Zakopanem. Wieczorem El Clasico Barcelona może zostać mistrzem Hiszpanii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na plaży w Mikoszewie leży martwy wieloryb. Pobrano od niego próbki do badań. Dzięki temu być może uda się ustalić, jaki to gatunek. Określenie przyczyny śmierci wodnego ssaka może być utrudnione ze względu na zaawansowany rozkład szczątek. Od pewnego czasu zapewne dryfował, mówi dr Tomasz Kijewski z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.
7: Zasadniczo tak duże ssaki morskie nie żyją w Bałtyku, nie lubią tej wody. Jest ona dla nich za mało słona. To się przekłada na problemy skórne, to się przekłada na problemy z pływalnością, bo tu też inaczej się pływa, jeżeli ta woda jest mniej zasolona. Nerki też cierpią w związku z tym, więc nie jest to dobre środowisko dla tych zwierząt.
6: A do naszego morza na ogół trafiają przez przypadek. W ciągu kilku dni Urząd Morski zabierze z plaży wieloryba. Tańsze ma być w tegoroczne wakacje nocowanie w Zakopanem. Ceny spadają, bo przez wojnę na Bliskim Wschodzie turyści z tego regionu rezygnują z przyjazdu. Wiele obiektów nastawionych wyłącznie na arabskich turystów będzie musiało zmienić cennik, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
8: Ponieważ cena, która była do zniesienia przez turysta arabskiego, nie będzie akceptowalna przez Polaka, Litwina, Słowaka.
6: Turystom z Bliskiego Wschodu oferowano luksusowe apartamenty. Eksperci spodziewają się obniżek rzędu 30%. Stany Zjednoczone są coraz mniej lubianym państwem na świecie, a wśród Europejczyków panuje pesymizm. Grenlandia powinna sama decydować o sobie. Takie najważniejsze wnioski o nastrojach ludzi wynikają z opublikowanego globalnego indeksu percepcji demokracji. Sondaż został przeprowadzony na próbie 94 tysięcy osób w prawie 100 krajach, także w Polsce. W Hiszpanii wielkie piłkarskie święto na Camp Nou w Barcelonie. Oto duma Katalonii może zostać mistrzem Hiszpanii i to w wyjątkowych okolicznościach. Wieczorem El Clasico, mecz z Realem Madryt. Jeśli Barsa wygra, zapewni sobie tytuł na 3 kolejki przed końcem Primera División.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: Do końca dnia przelotnych opadów deszczu proszę spodziewać się w okolicach Świnoujścia i Suwałk. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Białymstoku. Tu termometry pokazują do 12, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry. Teraz 21 stopni. 3 minuty po godzinie 16. Eksperci twierdzą, że godzina 16 to jest taka ostatnia godzina, żeby sięgnąć po małą czarną. No to ja proponuję, żebyście zaparzyli ją w naprawdę cudownych atmosferze, cudownych urokach niedzielnego popołudnia. Och, aż się zakręciłem z tego wszystkiego, bo powiem wam szczerze, że też mam ochotę na kawę. To ja biegnę do radiowej kuchni, a was zostawiam z największymi kawałkami lat 80. i 90. Kaja Ibrygowicz niebawem na teraz na dobry początek. Foreigner.

po raz pierwszy spotkali się na rozdaniu nagród Machinery, no i to było tak naprawdę zalążkiem nie tylko ich przyjacielskiego spotkania, ale także powstania ich wspólnego muzycznego projektu, który narodził się w 99 roku. Kaja i oczywiście Goran Bregowicz, prawy do lewego w Radiu Złote Przeboje. No to teraz zabieram was na Wyspy Brytyjskie, gdzie w latach 70. i 80. formacja Hot Chocolate bardzo mocno promowała muzykę funky. No to bardzo proszę, przyjemne niedzielne rytmy specjalnie dla was.

0: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
1: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz. Reklama.

To zespół, który stworzył unikalny miks soulu, popu i nowej fali, który tak naprawdę dziś brzmi nowocześnie, to Fania Cannibals w Radiu Złote Przeboje. Warto dodać, że wokalista tej formacji bardzo często występował w serialach i filmach brytyjskich i amerykańskich. To już prawie 28 minut po godzinie 16. To teraz pora na gwiazdę, która ostatnio bardziej skupia się na graniu w filmach niż na muzyce. 5 czerwca pojawi się film z jej udziałem. To będzie komedia romantyczna Biurowy Romans. No i chyba wszystko już jasne. Chodzi o tą wielką muzyczną damę. Przed wami Jennifer Lopez.

0: Autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury.

0: cukru. Aflofarm.
1: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
6: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
7: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
8: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Reklama.

0: Ach, ten numer przyjemnie buje, jakbyśmy się czuli, jakbyśmy byli na przykład na kutrze w łebie albo w ustce. To Ace of Base w Radiu Złote Przeboje. Mariusz Stelmaszczyk w studiu Radia Złote Przeboje. Dzień dobry, witam
1: cię. Dzień dobry. Ja się poczułem jak na wakacjach w Krynicy Morskiej.
2: Co najmniej.
0: Dobra, co po 17, bo wiem, że będą niespodzianki muzyczne.
1: Będzie się działo. Między innymi Janusz Panasewicz zdradzi, jaki był jego koncert życia. Raz też dowiecie się, czy muzyk, który nazywa się Eagle Eye Cherry, to też człowiek jednego przeboju. Jakiego? No to chyba wszyscy znacie, Save Tonight.
0: Zapowiada się bardzo ekscytujący ten niedzielny wieczór, na który gorąco was zapraszam w imieniu Mariusza Stelmaszczyka, a Wojtek Babiaczyk. Przyjemnego weekendu, jeszcze końcówki, o, tak to nazwę. A na koniec Dżem, no i Czerwone jak cegła. Można nucić jadąc na przykład teraz samochodem i wracając z weekendu. Życzę szerokości.

0: ktoś kiedyś zapytałby mnie o jedno wymarzone koncertowe marzenie, to bez wahania powiedziałbym, że zespół Depeche Mode, bo jeszcze nie dane było mi zobaczyć panów na żywo. Depeche Mode w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 17. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a potem też świetna muzyka dla was podczas tego popołudnia. Będzie m.in. Michael Jackson i Czesław Niemen.
1: Dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kilo z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
8: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
9: I to razem
10: przyjemnie spędzić czas.
9: Ale pachnie.
8: Spróbować czekolady.
10: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
9: O, wow!
8: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
13: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
14: Reklama.
0: Godzina 17, niedziela. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
15: Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Rząd zapowiada wniosek o ekstradycję. Śledczy badają, jak doszło do wypadku na zawodach skuterów wodnych. W Poznaniu odbył się bieg charytatywny.
16: Fajne, że w tym samym czasie na świecie to wszystko się dzieje, nie?
15: Tak, bo to był bieg Wings for Life. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zbigniew Ziobro jest już w Stanach Zjednoczonych. W mediach pojawiły się zdjęcia Ziobry na amerykańskim lotnisku. Były minister ma usłyszeć w Polsce zarzuty w związku z nadużyciami w Funduszu Sprawiedliwości. W ostatnim czasie był na Węgrzech. Obecny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że jeśli te informacje się potwierdzą, Polska wystąpi do Stanów Zjednoczonych z wnioskiem o ekstradycję Ziobry. Jak pisze portal wyborcza.pl, w USA jest tylko Zbigniew Ziobro, nie było jego zastępcy Marcina Romanowskiego, ten nadal przebywa na Węgrzech. No to dlatego, jak twierdzą rozmówcy portalu, że jego sytuacja prawna jest bardziej skomplikowana. Biegli dla tych, którzy biegać nie mogą. W Poznaniu odbyła się impreza Wings for Life. Biegacze z całego kraju przyjechali do Wielkopolski, aby uciekać najdłużej, jak tylko potrafią, przed Adamem Małyszem, który ścigał ich swoim samochodem.
17: Ta formuła jest fajna, że to jest trochę coś innego niż taki klasyczny uliczny bieg. Jest ten samochód, jest trochę adrenalina.
16: Ten bieg dla mnie jest istotnie ważny. Mam córkę, którą niepełnosprawna, która jeździ na wózku, więc dla mnie to najważniejszy bieg, można powiedzieć, w roku. Fajne, że w tym samym czasie na świecie to wszystko się dzieje, nie?
15: Cały dochód z imprezy przeznaczony jest na pomoc osobom z uszkodzonym rdzeniem kręgowym. W ubiegłym roku udało się zebrać 8,5 miliona euro. Władze w Londynie wysłały lekarzy armii brytyjskiej ze spadochronami, a także sprzęt medyczny na odległą wyspę Tristan da Cunha na południowym Atlantyku, donosi portal BBC. Mają udzielić pomocy obywatelowi brytyjskiemu, którego podejrzewa się zakażenie tzw. hantawirusem. Będzie śledztwo w związku ze śmiertelnym wypadkiem, do którego doszło wczoraj na Wiśle w Płocku podczas zawodów skuterów wodnych. Przesłuchano już kilkunastu świadków. Zabezpieczono pojazdy, które się zderzyły, dokumentacja i nagrania z przebiegu zawodów. W wypadku zmarł 18-letni sternik jednego ze skuterów. W Bydgoszczy startuje ogromna rozbudowa Filharmonii Pomorskiej. W planach jest przebudowa obecnego już 70-letniego budynku w centrum miasta, a także budowa nowego gmachu z salą koncertową, restauracją i zapleczem dla artystów.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
0: Mariusz Stelmaszczyk, ponownie kłaniam się za starami Radia Złote Przeboje i czas się odprężyć. Przepiękna piosenka dla was podczas tego niedzielnego wieczoru. Love is all around. Bardzo proszę. Dzień dobry, 17 już minęła. Mariusz Stelmaszczyk za starami Radia Złote Przeboje. Już za chwilę więcej na temat piosenki Save Tonight od Eagle Eye Cherry. Natomiast już teraz w Radiu Złote Przeboje Czesław Niemen i przepiękne wspomnienie. Pozdrawiam tatę, bo jest fanem.

Jego I Cherry w Radiu Złote Przeboje, muzykę, której pochodzi z rodziny o bogatych tradycjach artystycznych, no bo jego ojcem był znany amerykański trębacz jazzowy Don Cherry, a jego przyrodnie siostry również są piosenkarkami, między innymi Titi, znana z singla Come Along. Cherry wychowywał się w Szwecji, a chwilę też po ukończeniu 18 lat wyjechał do Stanów, gdzie studiował aktorstwo w Nowym Jorku, występował w filmach oraz serialach, ale w 1997 roku wydał swój debiutancki album, który odniósł ogromny sukces właśnie dzięki temu singlowi, a więc Safe Tonight. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje, z racji, że trwa weekend, że w wielu miejscach w Polsce było i jest dzisiaj dosyć słonecznie, no to czas na disco Donna Summer.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja.

0: yeah!
1: W Radiu Złote Przeboje Backstreet Boys i Get Down, a ja mogę obiecać, że za tydzień, w sobotę, w programie Czas Gwiazd będzie dużo więcej o takich numerach, a przede wszystkim o boysbandach, więc bądźcie czujni za tydzień po godzinie 18. Natomiast teraz czas na Sandrę, która była kiedyś niezwykle popularna w Japonii. Tak jakoś pod koniec lat 70., gdy występowała jeszcze z grupą Arabeska, ale potem już wybrała karierę solową i znali ją wszyscy na całym świecie. Podczas tego niedzielnego, późnego już popołudnia mam dla was kawałek In the Heat of the Night, a więc piosenkę, która opowiada o sporym napięciu między dwojgiem ludzi. Jakim to jeszcze za wcześnie, by mówić o tym głośno. Słuchamy.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Ból, pieczenie, swędzenie.

0: No przecież.
1: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Kamper spakowany? Jedziemy?
12: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
11: Znowu? Przecież już brałeś.
12: Ale działała za słabo i za krótko.
13: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
14: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: No i jak twój kręgosłup?
16: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
14: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.

Uwielbiam. W Radiu Złote Przeboje Sweet Dreams i Rhythmics, kawałek, który swoją drogą kiedyś zainteresował się sam Marilyn Manson. Natomiast proszę Państwa, od poniedziałku do piątku, po 12 w Radiu Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak, w którym to Beata Kozidrak w rozmowie z Piotrem Jaworskim opowiada o swoich kultowych utworach. Jak chcecie poznać historię i to z pierwszej ręki, takich numerów jak Biała Armia, czy też Co mi Panie dasz, no to wiecie, co robić. No a teraz niezwykle przyjemny kawałek w Radiu Złote Przeboje, bo trzeba sobie jakoś osłodzić ten kończący się dokładnie weekend. Posłuchajcie.

0: te przeboje Moniek Staszczyk i Tilaw, który podobno jako nastolatek wieszał plakat Marka Bolana zespołu T-Rex. A wy mieliście plakaty nad łóżkiem, jak byliście nastolatkami, a może i później. Dobijamy do godziny 18, za chwilę tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Kamper spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
7: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
14: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
15: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
16: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
0: Godzina 18. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
18: Zbigniew Ziobro poleciał do USA. Prokuratura zapowiada ekstradycję. Iran przekazał Amerykanom swoje propozycje pokojowe. Studenci w Białymstoku mogą po studiach liczyć na mieszkanie komunalne. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prokuratura weryfikuje wszelkie pojawiające się w mediach informacje o miejscu pobytu Zbigniewa Ziobry. Pojawiły się informacje, że były minister sprawiedliwości jest w USA. Rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak zapewnia, że śledczy zrobią wszystko, by sprowadzić do Polski polityka PiSu.
19: Niezależnie od miejsca pobytu podejrzanego Zbigniewa Ziobro, prokurator wykorzysta wszystkie przewidziane w polskim i międzynarodowym prawie środki zmierzające do skutecznego sprowadzenia podejrzanego do Polski i przedstawienia mu zarzutów.
18: Prokuratura zamierza postawić Ziobrze 26 zarzutów związanych z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Iran przekazał Stanom Zjednoczonym za pośrednictwem Pakistanu odpowiedź na propozycje pokojowe. Poinformowały o tym irańskie media państwowe. Szczegółów nie podano. W tym tygodniu źródła w Pakistanie przekazały, że Stany Zjednoczone i Iran są bliskie porozumienia. Podstawą rozmów pokojowych ma być 14-punktowy plan, będący pierwotnie propozycją Teheranu. Najprawdopodobniej jutro do Warszawskiego Urzędu Stanu Cywilnego trafi przełomowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nakazuje transkrypcję małżeństwa jednopłciowego zawartego w Niemczech. Urzędnicy będą mieli teraz 30 dni na zarejestrowanie w Polsce małżeństwa dwóch mężczyzn, którzy wzięli ślub w Berlinie. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski obiecywał kilkukrotnie, że nie będzie zwlekał z dopełnianiem formalności.
20: Ja nie zamierzam tego czasu przedłużać, wręcz przeciwnie, jak tylko do dokumenty wrócą, to jak najszybciej tę transkrypcję dokonamy zgodnie z obowiązującym prawem.
18: Przeciwnicy małżeństw jednopłciowych podnoszą, że obowiązujące prawo nie pozwala rejestrować takiego związku w Polsce. Także szef resortu spraw wewnętrznych jest zdania, że koniecznych jest kilka zmian ustawowych. Białystok chce zatrzymać w mieście swoich studentów. Proponuje mieszkania komunalne dla absolwentów, którzy nie przekroczyli 35 lat i podjęli pracę na terenie miasta. Nie mamy sztywnej puli, mówi Agnieszka Błochowska z Biura Prasowego Ratusza.
11: Jeżeli studenci, absolwenci będą składać wnioski, to oczywiście ta liczba lokali będzie dostosowywana.
18: Uczestnicy płacą taki czynsz jak inni mieszkańcy mieszkań komunalnych w Białymstoku. Nieco ponad 12 zł za metr.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Dzisiaj w Polsce pogoda idealna do spacerowania, więc nie za zimno, nie za gorąco i też nie pada. Chyba że czasami deszcz może pojawić się na wschodzie kraju. Natomiast w poniedziałek już trzeba uważać. No po pierwsze zrobi się cieplej, będzie powyżej 20 stopni w centrum czy też na południu, ale jutro też praktycznie w całym kraju przelot napad deszczu oraz burza. Mariusz Stelmaszczyk, ponownie kłaniam się za starami Radia Złote Przeboje i czas się odprężyć. Przepiękna piosenka dla was podczas tego niedzielnego wieczoru. Love is all around. Bardzo proszę.

0: Dobrze słyszycie, dobrze trafiliście. Sissy Catch w Radiu Złote Przeboje podczas tego niedzielnego wieczoru, a z racji, że temat matur to akurat temat gorący, posłuchajmy teraz o czasach szkolnych, jak opowiada i wspomina Andrzej Krzywy, znany z Demono.
1: Miałem taki system zawsze, żeby dobrze startować. Więc pierwsze dwa lata u mnie zawsze były takie, no, ostre, w sensie dużo się uczyłem i starałem się jakby być jednym z lepszych, co mi się udawało. A potem człowiek najczęściej już troszkę rozluźniał pasy i leciałem gdzieś tam, no, na tej właśnie opinii, na tym, że jestem w miarę kumaty i no, udawało mi się to, tak? I wydaje mi się, że w ogóle, że jakoś nie mam problemów, nie miałem problemów z nauką, więc mi to przechodziło. Nie byłem jakoś strasznie też ambitny, tak, żeby być, nie wiem, numer jeden w klasie, bo to przecież nie o to chodzi. Tacy ludzie najczęściej byli słabo postrzegani, więc szkołę w ogóle bardzo dobrze wspominam.
0: A my posłuchajmy już teraz w Radiu Złote Przeboje Andrzej Krzywy. Chcemy tańczyć.
2: ¿Qué estación te trae la mejor de música latina y americana?

0: The Rolling Stones podczas tego niedzielnego wieczoru z radiem Złote Przeboje. Natomiast o Stonesach już teraz opowie wam Janusz Panasewicz, zespołu Lady Punk.
1: Byłem na 8 chyba koncertach. Kiedyś marzyłem o tym zespole jeszcze jako chłopak młody, to tam starszy mój kolega mówi: słuchaj Stonesów, ja słuchałem wtedy, pamiętam, takiej muzyki typu Floyd, czyli długie dźwięki, jakieś takie rzeczy. I nagle, wiesz, w domu na Mazurach w Olecku poprosił mnie do domu, miał płyty Stonesów i mówi: posłuchaj tego. Ja mówię: Jezu, jest poszarpane, takie, wiesz, brudne. A on mówi: to właśnie na tym polega, tu jest prawda. I tak mnie wciągnął tym wszystkim, zacząłem się tym interesować. No i wiesz, takie marzenia. Później jeden koncert, drugi, wiesz, byłem na dwóch w Polsce koncertach i... Tak, na Stadionie Śląskim w Chorzowie na jednym byłem, a później byłem na wyścigach, nie, w Warszawie parę lat temu, no ale byłem też w Nowym Jorku, byłem w Chicago, byłem w Pradze, więc byłem, chyba z 7 koncertów zaliczyłem i to jest dla mnie taki, no, sztandarowy zespół.
0: Było o Stonesach, no to teraz w Radiu Złote Przeboje czas na Tinę Turner. Pamiętacie jej koncert? Festiwal w Sopocie, rok 2000. Tak, to było 26 lat temu. Słuchamy Tinę Turner teraz.

0: kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
9: I to razem przyjemnie spędzić czas.
10: Ale pachnie!
8: Spróbować czekolady.
9: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
10: O, wow!
8: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
11: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
12: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
11: Serio? Też na wysokie kwoty?
12: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
13: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
14: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look. Perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.

0: Tak można się nieco doładować podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru przed nadchodzącym tygodniem, słuchając radia Złote Przeboje. A w tej chwili Robert Gawliński, który tak wspomina początki Wilków.
1: Dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, a część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, to tak się zdarza często.
0: Tak, tak, tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami, rodem, tam z Cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Mm-hmm. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach miałem czas właśnie no, usiąść i zważyć się na tej wadze. I z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał, stworzyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie, Son of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy, wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
0: A my w Radiu Złote Przeboje z kolei posłuchajmy solowego projektu Roberta Gawlińskiego, kawałek Nie pokonasz miłości.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już jutro, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
9: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
8: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
10: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
0: Reklama.
11: Dzień dobry, wieczór, 19 minęła, Mariusz Estelmaszczyk jestem, kłaniam się ponownie i mam dla was świetną piosenkę, żeby się odprężyć. W końcu mamy niedzielny wieczór i trzeba świętować, trzeba święcić. I dobrze też spędzić ten czas. Every Breath You Take, The Police, proszę bardzo.

0: Ależ to jest płynący kawałek i człowiekowi też przypominają się szkolne dyskoteki. Missing w Radiu Złote Przeboje. A już teraz Grzegorz Skawiński, znany z zespołu Kombi, opowiada o tym, że nie przepadał za lekcjami muzyki.
1: No w szkole podstawowej nie mieliśmy tego wyboru, zresztą te lekcje nie stały na zbyt wysokim poziomie. Pamiętam, że przypadkowi nauczyciele uczyli nas czegokolwiek. No ale w szkole średniej z kolei, mając do wyboru albo zajęcia plastyczne, albo muzykę, oczywiście wybrałem, co? Zajęcia plastyczne. Właśnie, więc i bardzo dobrze zrobiłem, no bo też no, mogę to dzisiaj powiedzieć, że te zajęcia muzyczne, te szkolne wtedy nie stały na jakimś specjalnie wysokim poziomie, a przede wszystkim działo się na nich absolutnie to, co mnie kompletnie nie interesowało. Nie interesowało mnie śpiewanie jakiś tam w jakichś chórkach szkolnych, innych takich w historiach. Interesowała mnie już wtedy muzyka rockowa, Jimi Hendrix, Deep Purple, Led Zeppelin, Cream, Black Sabbath, no mnóstwo różnych rzeczy interesowało mnie, ale na pewno nie śpiewanie jakichś tam pioseneczek ze śpiewnika szkolnego.
0: A w Radiu Złote Przeboje w tej chwili Kombi. Dajcie głośniej.

0: Przyznaję się, że to jeden z moich ulubionych kawałków, w ogóle też jeden z moich ulubionych artystów, a więc Peter Gabriel Sledgehammer w Radiu Złote Przeboje. A na temat tego kawałka, a także różnicy między Peterem Gabrielem a Philem Collinsem opowiada wam już teraz aktor Szymon Bobrowski, którego możecie kojarzyć m.in. z filmów Furioza.
1: Bardziej do mnie przemawiał Peter Gabriel, dlatego, że przenosił sobą świat mistyczny. Phil Collins nie miał w sobie mistyki. Phil Collins miał sprawność. Był bardzo sprawnym, taktownym, kulturalnym muzykiem. Natomiast Gabriel, no Phil Collins by nie nakręcił takiego teledysku. Tak jak nikt inny by nie pomalował sobie twarzy tak, jak malował David Bowie. I ja tego szukam. W świecie, w muzyce, on nie był freakiem. On miał tak nieprawdopodobne spektrum postrzegania świata, no miał oczy dookoła głowy, dlatego też ten teledysk taki był, jaki był. Moim zdaniem wyrazicielem ten teledysk był, wyrażał jego duszę, sposób patrzenia na świat, jego smak, jakość. No myślę, że nie zadowalał się bułką, nie włożył, nie posmarował, nie przekroił bułki, nie włożył w nią masła, kiełbasy i zjadł. Ktoś, kto napisał taką muzykę jak Do ostatniego kuszenia Chrystusa, nie może być zwykłym muzykiem i nie może być dla, tak samo jak Bono, który zdecydował się na duet z Pavarottim. No ja mogę tego słuchać w nieskończoność. Szczególnie wersję koncertową.
0: A w Radiu Złote Przeboje czas na początek lat 90. Dajcie głośniej. Enigma.

0: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
0: No, ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklama.

0: I nóżka sama chodzi podczas tego niedzielnego wieczoru w domu, czy też, no właśnie, w jakichś innych okolicznościach. Funky Town w Radiu Złote Przeboje, a już teraz aktor, prezenter, czy też muzyk. Jacek Kawalec tak wspomina Manam i Korę.
1: To akurat kiedy Manam zafunkcjonował, to były moje lata studenckie. Ja zacząłem w 80 roku karnawale Solidarności, studia w łódzkiej filmówce, więc cudowny czas do momentu wybuchu stanu wojennego. Ale i potem w tym stanie wojennym takie numery pozwalały jakoś przetrwać i tę rzeczywistość ogarnąć. Ja pamiętam, że pierwszy raz w życiu widziałem Korę jeszcze. Ten zespół się jakoś inaczej wówczas nazywał, ale jeszcze z Johnem Porterem w klubie osiedlowym na obrzeżach Saskiej Kępy, klub Orion. Ja mieszkałem wtedy tam na ulicy Egipskiej w takim okropnym bloku. I w tym klubie widziałem, było takie spotkanie, to był koncert akustyczny, gdzie przyszła jeszcze wówczas, ja jako dzieciak to oglądałem, i jeszcze wówczas nawet w Polsce muzyka punkowa nie była tak rozpoznawalna. Oni przyszli jako taka, powiedzmy sobie, grupa hipisów. I potem pamiętam, że właśnie Kora gdzieś i Manam jakoś się przepoczwarzył, ostrzygli się na krótko i pokazali coś zupełnie innego, bo na tym koncercie tam w tym klubie Orion, to pamiętam, że wszyscy mieli jakieś włosy do pasa i w ogóle tak to wyglądało.
0: To posłuchajmy Manam, Złote Tango, Złoty Deszcz już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Reklama. Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
5: Edyta Czakaj, 13. edycja budżetu obywatelskiego i rekordowa kwota do wydania. Są jednak zmiany. Majówka na częstochowskich drogach, patrząc na liczby, nie wypadła najlepiej. Wciąż dużo pijanych kierowców. Nowy, zdrowy program dla mieszkańców Częstochowy skorzystają seniorzy. To skrót tego, co dziś w programie. Na początek kilka porad ze strony policji. Kto ma działkę, ten wie, jak trudno ustrzec się przed złodziejami czy przed wandalami. Sezon rozpoczął się na dobre. Kilka wskazówek i porad z pewnością się przyda.
4: Blisko mieszkańców.
5: Jak ustrzec się przed kradzieżą, przed nieproszonymi gośćmi? Młodszy aspirant Sebastian Biok.
6: Złodzieje często korzystają z tego, że na ogródkach działkowych można znaleźć wiele wartościowych przedmiotów. Warto w tym czasie pomyśleć o tym, żeby te ogródki były bezpieczne. Przede wszystkim skupmy się na tym, żeby nie pozostawiać tam rzeczy wartościowych. To jest najbardziej istotne. Nie zostawiajmy tam drogiego sprzętu RTV, nie trzymajmy tam jakichś cennych rzeczy, które mogą stać, które złodziej będzie chciał nam ukraść, ponieważ no, duża szansa jest, że taki złodziej po prostu widząc na przykład, że mamy dosyć cenne przedmioty, będzie chciał włamać się do takiej altany. Najczęściej nie ma tam w tym momencie żadnych świadków, on spokojnie sobie może przyjść pod osłoną nocy i dokonać takiego włamania. Warto też pamiętać o tym, że podczas samych prac trzeba też brać pod uwagę to, że ci złodzieje już wtedy w tym okresie właśnie chodzą po tych działkach i obserwują. Jedziemy sobie na działkę, chcemy tam popracować i zostawiamy telefon, torebkę na wierzchu i wydaje nam się, że wszystko jest w porządku, że jesteśmy bezpieczni, bo jesteśmy na działce, jesteśmy wewnątrz jakiegoś tam ogrodzenia. No najczęściej dla złodzieja to nie jest problem, tak? Przeskoczyć niski płotek albo otworzyć szybko furtkę, wejść i zabrać to, co leży na wierzchu. Czasami też widzimy takie, spotykamy się z takimi sytuacjami, że osoby jakieś nieznane nam chodzą po działkach i obserwują, co się dzieje, kto co na takiej działce ma. Takie sytuacje powinniśmy zawsze zgłaszać na policję, kiedy widzimy, że jakieś obce osoby się kręcą po ogródkach działkowych i sprawdzają zawartość ogródków. W tym momencie warto dać znać dzielnicowemu, warto powiadomić swój komisariat, że coś niepokojącego się dzieje. W tym momencie policjanci mogą zawsze podjechać, wylegitymować taką osobę i będziemy mieli w tym momencie wiedzę, kto interesuje się działkami, kto ewentualnie może potem dokonywać takich kradzieży. Najczęściej to jest brutalna siła, tak? Osoby, które wyparają się takimi włamaniami do altan ogrodowych, powiedzmy, to nie są zbyt wysublimowane metody, tak? Czyli tutaj taka stara szkoła, łom, jakieś cęgi do przecinania kłódek wchodzą w grę i tutaj no, im słabsze są te zabezpieczenia naszej altany, tym łatwiej będzie złodziejowi je pokonać. Wiadomo, że każde zabezpieczenie takie fizyczne, czyli jakaś kłódka, jakiś skobel, ten złodziej będzie w stanie pokonać, oczywiście odpowiednią ilość czasu na to poświęcając, ale jeśli to będzie kłódka lepszej jakości, jeśli ten skobel czy tam kraty będą lepiej zamontowane, zajmie mu to dużo więcej czasu. Jeśli on to oceni, że jest to zbyt czasochłonne, za dużo pracy będzie musiał poświęcić na to, żeby pokonać takie zabezpieczenie, to w tym momencie może odpuścić, tak. Warto też na przykład brać pod uwagę to, czy do altany da się zajrzeć do środka, tak. Jeśli złodziej jest w stanie ocenić, co jest w środku i zobaczy od razu, że tam są jakieś wartościowe przedmioty, no to w tym momencie prawdopodobnie będzie próbował rzeczywiście tam wejść do tej altany i ukraść je, nawet jeśli będzie musiał poświęcić na to więcej czasu. No, z tymi zgłoszeniami najczęściej one pojawiają się w większej ilości w momencie, kiedy już następuje ten okres zimowy. Zwykle też te zgłoszenia nasilają się na przykład w okresie już takim zimowo-wiosennym, kiedy osoby wracają na działki i na przykład po 2 miesiącach nieobecności tam nagle odkrywają, że no doszło do włamania. Warto w tym momencie pamiętać o tym, że w momencie, kiedy odkryjemy taką sytuację, że ktoś nam się włamał na działkę, żeby specjalnie tam nie zacząć od razu sprzątać, nie porządkować wszystkiego, tylko powiadomić policję, bo trzeba na miejscu wykonać oględziny. Będziemy próbować zabezpieczyć jakieś ślady. Jakakolwiek interwencja osoby, która jest pokrzywdzona w to miejsce, no, będzie powodować to, że trudniej nam będzie zabezpieczyć ewentualne dowody, które pozwolą nam na ściganie sprawcy. Jeśli ktoś ma możliwość zamontowania sobie monitoringu na działce, to jest to jak najbardziej dobry pomysł, ponieważ no, jest szansa na to, że ten złodziej nie zadbał o to, żeby na przykład zakryć swój wizerunek, ale pamiętajmy o tym, że czasami nawet jeśli ktoś zakryje swoją twarz, to możemy go poznać po samej posturze, po jego ubiorze, więc to nie tylko twarz służy do tego, żeby zidentyfikować potencjalnego sprawcę. Warto też jest rozważyć wśród tej wspólnoty działkowców, czy na przykład nie byłoby dobrym pomysłem na przykład właśnie zainstalowanie takiego monitoringu, który by cały teren danych ogródków działkowych obejmował. W tym momencie byłoby to z korzyścią dla wszystkich, ale tak jak już mówię, to się wiąże oczywiście z jakimiś tam nakładami finansowymi, tylko tak jak to wiemy, no, w bezpieczeństwo też trzeba inwestować, potem mieć z tego korzyść w postaci poczucia tego, że zrobiło się wszystko, żeby przeciwdziałać kradzieżom, włamaniom.
5: A skoro jesteśmy przy Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, to 36 samorządów odebrało zasłużone dyplomy i oczywiście pieniądze na zielone inwestycje, które już wkrótce zmienią przestrzeń publiczną w naszym regionie. I na dłużej zatrzymamy się przy tym temacie. Zielone parki i tereny rekreacyjne, przestrzenie, w których można naprawdę głęboko odetchnąć, ale też takie tworzone z myślą o dzieciach, by mogły rozwijać wyobraźnię. Na to wszystko będzie można liczyć. Posłuchajcie.
7: Mateusz Pindel, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Można powiedzieć, że zielone przestrzenie na terenie województwa wzrastają jak grzyby po deszczu. Oczywiście 36 nowych zielonych przestrzeni. Trzecia edycja rozstrzygnięta. Ponad 7 200 000 złotych dotacji dla samorządów, gmin, powiatów, które Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach udzielił w edycji 2025. Trzecia edycja, podsumowując ją, 102 projekty, które powstały lub powstaną dzięki naszemu wsparciu. To 20 milionów złotych, które przeznaczyliśmy właśnie na zielone przestrzenie, których korzystać będą nasi mieszkańcy, naszych małych ojczyzn, i to kilkadziesiąt hektarów pięknych przestrzeni do zabawy, do odpoczynku, do edukacji ekologicznej, ale też spędzania wolnego czasu na łonie natury. Cieszymy się ogromnie, dziękujemy samorządom za zainteresowanie i oczywiście zachęcamy do aplikowania w nowej, czwartej edycji, która już w drugim kwartale 2026 roku zostanie ogłoszona i rozpoczęta. Dzisiaj mówimy, że walczymy z betonozą w dużych miastach. To właśnie też dzięki właśnie takim zielonym przestrzeniom, bo to nie tylko to, co widzimy na zewnątrz, ale również retencja, również gospodarowanie wodami opadowymi, ale przede wszystkim miejsca odpoczynku, miejsca zabawy, integracji i edukacji najmłodszych właśnie w tych zielonych przestrzeniach. To nie do końca jest tak, że to są bardzo małe powierzchnie, bo tak jak powiedziałem, kilkadziesiąt hektarów zielonych przestrzeni na przestrzeni 3 lat dzięki naszemu właśnie wsparciu funduszu w ramach konkursu Zielona Przestrzeń. Jakby tak popatrzeć na mapę województwa, to wcale nie tak mało. Niemniej jednak oczywiście zmierzamy do tego, aby w każdej gminie, w każdej miejscowości na terenie naszego województwa właśnie taka zielona przestrzeń dzięki naszemu wsparciu mogła powstać. Zachęcamy do zaglądania na nasze social media. Na stronę internetową już jest ogłoszony harmonogram naborów wniosków na nowy 2026 rok i w tym czwarta edycja zielonej przestrzeni. Można pomysły gdzieś tam zbierać w całość i złożyć jak najlepsze wnioski do naszego funduszu.
8: Ja również jako starosta powiatu kłobuckiego aplikuję z tego powodu po te środki. To znaczące środki, ponieważ jest to kwota 160 tysięcy złotych, które pomogą w realizacji tak pięknego zadania zielonej enklawy na terenie domu dziecka w Kłobucku. Wiodącym tematem jest tężnia, która powstanie na tym terenie, ale również zabezpieczenie całego terenu zielonego, który przez lata niestety uległ dość mocnej degradacji. Słabe dofinansowanie w tym terenie, mówię, jeżeli chodzi o słabe finansowanie domu dziecka, nie pozwalało na to, żeby przeprowadzić to w miarę profesjonalnie. Dlatego też, idąc z duchem czasu, staramy się korzystać ze wszelkich możliwych źródeł, aby polepszyć stan jakości życia, szczególnie tych ludzi pokrzywdzonych przez los, bo to dzieciaki, które 30 dzieci, które znajduje się tam w domu dziecka. Na pewno jestem zadowolony, że te projekty przede wszystkim powstają, dlatego też chylę czoła przed Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, przed ich prezesem, panem Mateuszem Pindlem, który prawidłowo patrzy na rozwój kierunków ekologicznych w terenie województwa śląskiego, bo to trzeba przyznać, całe województwo. Ja jako starosta powiatu kłobuckiego niezmiernie się cieszę, że mamy taką możliwość i możemy aplikować po wszelkiego rodzaju środki. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska od momentu, kiedy ja zostałem starostą, czyli niecałe 2 lata temu, ciągle korzystamy z projektów na zielone pracownie, tak jak w tej chwili na zieloną przestrzeń. Dlatego jest nam niezmiernie miło, że to jest, a za moment święta Bożego Narodzenia, także też dlatego jest to wspaniały prezent, taki w dwójnasób, który zasili kasę powiatu kłobuckiego, a właściwie to wzmocni potencjał naszej ekologicznej przestrzeni. Dariusz Kliczniak, starosta powiatu kłobuckiego.
5: A teraz już głos przekazuję swojej redakcyjnej koleżance.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia.
9: Urszula Miszczak, zapraszam. Zapadł wyrok w głośnej sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Sąd okręgowy skazał ojczyma zmarłego chłopca na 25 lat więzienia, matkę na 16 lat. Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami. W sądzie na ogłoszeniu wyroku był Grzegorz Kozieł.
10: Sędzia Marek Garlik nie miał wątpliwości. Ojczym Kamilka zamęczył go na śmierć, a matka mu w tym pomogła.
11: Polewanie prysznicem wrzącą wodą, uderzanie prysznicem pięściami po całym ciele, a następnie rzucenie pokrzywdzonego na rozżarzony piec węglowy.
10: Sąd jednak zmienił kwalifikację czynu oprawcy z zabójstwa na znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem skutkujące śmiercią. Matka chłopca została natomiast skazana za znęcanie się nad dzieckiem oraz pomoc udzieloną mężowi w popełnieniu czynów. Magda, siostra Kamilka, była rozczarowana wysokością wymierzonej kary.
12: No dożywocie na pewno dla pana Dawida, 25 dla Magdy. Znaczy ogólnie jakikolwiek wyrok nie da mi ulgi. Będę składać apelację.
10: Warto dodać, że w tej sprawie za nieudzielenie pomocy skazane zostały także wujostwo Kamilka, kara więzienia, ale w zawieszeniu jest zbyt łagodna, uważa Przemysław Koziński ze Stowarzyszenia Szczęśliwe Dziecko.
13: Nie mogę też ujawniać faktów niektórych, ale są dowody na to, że to jednak wuj powinien dostać surowszą karę.
10: Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak również oceniła, że sprawa powinna być kontynuowana przed sądem wyższej instancji. Zaznaczyła, że system w Polsce nadal wymaga zmian.
14: Nadal nie ma nałożonego prawnego obowiązku rozmowy i zobaczenia dziecka, które może doświadczać przemocy. W każdej sytuacji, kiedy mamy podejrzenie, że dziecko może być krzywdzone, instytucje pomocowe, czyli pracownicy tych instytucji pomocowych muszą zobaczyć dziecko.
10: Przypomnę, że prokuratura regionalna w Gdańsku ma podjąć decyzję, co dalej ze śledztwem w sprawie podejrzenia niedopełnienia obowiązków przez pracowników urzędu i instytucji publicznych i pomocowych, mających pieczę nad rodziną oprawców. Chodzi o możliwe zlekceważenie przesłanek długotrwałego znęcania się nad dziećmi.
9: Słuchacie przeglądu wydarzeń tygodnia w Częstochowie. To nie była spokojna majówka w polskich lasach. Seria pożarów pochłonęła ogromne połacie zieleni, szczególnie w województwie śląskim, gdzie od Beskidów aż po okolice Częstochowy wybuchło kilka dużych pożarów. Z żywiołem walczyły setki strażaków wspierane przez samoloty gaśnicze i śmigłowce. Skala zniszczeń jest ogromna i oznacza nieodwracalne straty ekologiczne. Tylko w pożarze w Chutkach koło Częstochowy spłonęły 22 hektary lasu. Jak mówi Paweł Domagała z nadleśnictwa Herby, to ogromny cios dla lokalnego ekosystemu.
15: Na szczęście pożaru ten proces rozwoju lasu został przerwany.
9: Przyczyny tego i pozostałych pożarów bada policja, ale leśnicy nie mają wątpliwości, to wina człowieka. Susza i nieodpowiedzialność, jak ogniska, niedopałki czy śmieci, sprawiają, że ogień w jednej chwili niszczy cenną przyrodę. W majówkę niespokojnie było też na naszych drogach, mówi aspirant Marlena Leszczyniak z częstochowskiej policji.
16: Od 30 kwietnia do 4 maja na drogach powiatu częstochowskiego doszło do 53 kolizji drogowych oraz dwóch wypadków. Pomimo licznych apeli o rozwagę i trzeźwość za kierownicą, nie zabrakło kierowców, którzy decydowali się prowadzić pojazd po alkoholu. W sumie mundurowi ujawnili 14 takich kierujących. Stróże prawa ujawnili 669 wykroczeń drogowych, z czego 488 dotyczyło przekroczenia dozwolonych limitów prędkości. Z tego powodu 10 kierujących straciło swoje prawo jazdy.
9: Na szczęście nikt nie zginął. Po majówce w poniedziałek ruszył maturalny maraton. Każdy maturzysta musiał obowiązkowo przystąpić do 3 egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Obowiązkowe są też 2 egzaminy ustne z polskiego i z języka obcego. Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do 1 pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym co najmniej 30% punktów. Maturalny stres zakończy się najpóźniej 30 maja wraz z ostatnimi egzaminami ustnymi.
4: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
5: Nie dalej jak tydzień temu w programie mówiliśmy o tym, jak Częstochowa dba o zdrowie mieszkańców, a tu proszę, nowy program zdrowotny, z którego mogą skorzystać seniorzy. Oto szczegóły.
4: Istotne dla Częstochowy.
17: Marcin Breczko, Biuro Prasowe Urzędu Miasta Częstochowy. Miejski bezpłatny program profilaktyki zdrowotnej, rehabilitacja i wspieranie aktywności ruchowej dla seniorów kierowany jest do osób powyżej 65 roku życia, zameldowanych w Częstochowie i mających aktualnie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w zakresie narządu ruchu. Kwalifikacja do skorzystania z programu odbywać się będzie na podstawie lekarskiej konsultacji. Każdy zakwalifikowany uzyska 10-dniowy cykl zabiegów kinezyterapii i fizykoterapii. Łącznie każda osoba otrzyma 30 zabiegów dopasowanych do swojego problemu zdrowotnego. Realizatorami programu są konkretne lecznice, konkretne przychodnie w Częstochowie i to tam należy zgłaszać się do programu. Od 7 maja zapisy prowadzą Zakład Rehabilitacji Leczniczej przy ulicy Łódzkiej 33 i Przychodnia Rodzinna Euromedicus przy ulicy Kopalnianej 4, a od 11 maja Centrum Medyczne Amicus przy Alei Pokoju 44, filia tego centrum przy ulicy Brzeźnickiej 59, Centrum Rehabilitacji Ekowita przy ulicy Klasztor 23 i ośrodek rehabilitacji przy ulicy Botanicznej 32. Ten miejski program ma w tym roku już kolejną kontynuację. Najpierw był prowadzony w latach 2013-2017, potem przedłużany, a obecna edycja obejmuje okres 2023-2027.
4: Zmieniamy temat.
5: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał umowę z Komendą Wojewódzką Policji na dofinansowanie zakupu 40 nowoczesnych samochodów hybrydowych dla śląskiego garnizonu.
4: O tym się mówi.
7: Mateusz Pindel, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach po raz 8 podpisałem wspólnie z komendantem wojewódzkim policji umowę na dofinansowanie zakupu nowoczesnych, niskoemisyjnych samochodów hybrydowych dla funkcjonariuszek i funkcjonariuszy śląskiego garnizonu policji. Na ten cel przeznaczyliśmy jako zarząd funduszu w 2026 roku kwotę 4 800 000 zł. To bardzo ważne środki, które nie tylko pomagają, jeżeli chodzi o wymianę starych, wysłużonych radiowozów, ale również pomagają w zakupie i modernizacji na nowoczesne, niskoemisyjne pojazdy hybrydowe. Przez te 8 lat współpracy już Funduszu Śląskiego Garnizonu Policji udało się zakupić dzięki naszemu wsparciu przy współudziale naszych środków 339 nowoczesnych radiowozów i tyle samo wymienić na tych starych, które już były po prostu wysłużone i które bardzo dużo szkodziły środowisku. Na ten cel przeznaczyliśmy kwotę 16 646 000 zł. To olbrzymia kwota, ale na tym się nie zatrzymujemy. Tak jak tutaj wspomniałem, kolejnych przynajmniej 40 samochodów zostanie wyłączonych i nowych zakupionych na rzecz Śląskiego Garnizonu Policji. Ten zakup 40 pojazdów, jeżeli chodzi o zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, to zmniejszenie o 41 000 ton na rok mniej emisji pyłów tlenków azotu czy dwutlenku węgla przy oczywiście minimum 800 tysiącach kilometrów przejechanych przez funkcjonariuszki i funkcjonariuszy policji. Ta współpraca instytucji jest bardzo ważna, bo to nie tylko zmniejszenie kosztów, jeżeli chodzi o ekonomię, to nie tylko zmniejszenie emisji spalin, ale również bezpieczeństwo samych policjantów na śląskich drogach, a co za tym idzie również korzyść dla ochrony środowiska i poprawy jakości powietrza na terenie całego województwa śląskiego. Bardzo się cieszę, że możemy uczestniczyć w tym wielkim dziele, którym jest właśnie wspieranie wszystkich służb finansowych, bo to nie tylko policja, to również Państwowa Straż Pożarna, to Straż Graniczna, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, więc instytucje, które z jednej strony mają na celu bezpieczeństwo mieszkańców województwa śląskiego, ale również dbanie o poprawę i jakość środowiska na naszym terenie.
18: No przede wszystkim to jest mi niezmiernie miło być w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i współpracować z tym funduszem, bo rokrocznie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska już od 8 lat wspiera śląski garnizon policji. Jeżeli chodzi o współfinansowanie zakupu radiowozów niskoemisyjnych, hybrydowych, podpisana umowa to umowa na 4 800 000 zł na zakup samochodów hybrydowych dla śląskich funkcjonariuszek i funkcjonariuszy. Będą to radiowozy oznakowane w zależności jeszcze od zapotrzebowania, jakie złożą nasze jednostki terenowe, a mamy ich aż 32 w garnizonie. Tak będziemy ustalać specyfikację zakupu tych samochodów. To wszystko zależy właśnie od zapotrzebowania jednostek terenowych, jakie zgłoszą nam komendanci miejsc powiatowi, czy będą to samochody oznakowane, przeznaczone dla ruchu drogowego, czy będą to też dla służb prewencyjnych, typowo interwencyjnych, no wtedy będziemy się dostosowywać. Te, co były zakupione w roku 2025, to praktycznie samochody, które były przeznaczone do komórek interwencyjnych, ponieważ one były dostosowane do tego właśnie, żeby w sposób bezpieczny z tyłu przewozić osoby, no, które będziemy tymi radiowozami dowodzić w różne miejsca, czy to do jednostek policji, do izby wytrzeźwień, do pomieszczeń dla osób zatrzymanych i tak dalej. Nie mniej niż 40. Tak szacujemy, tak się mniej więcej specyfikacja będzie przedstawiać na dzień dzisiejszy. No oczywiście rynek jest płynny, zobaczymy, jak się będą kształtowały ceny, no, ale myślę, że ta kwota 4 800 000 zł starczy na 40 radiowozów oznakowanych z pełnym, bezpiecznym wyposażeniem. Oczywiście coś podobnego, typu takie furgony jak Volkswagen Transporter, które kiedyś jeździły, obecnie Renault Trafiki, no to one, oczywiście takie busy również nam są potrzebne, natomiast tutaj akurat przy tym zakupie, jeżeli chodzi o Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, współfinansowanie z jednostkami samorządu terytorialnego, gminami, powiatami, miastami, to idziemy w radiowozy właśnie oznakowane typu SUV, typu osobowego kombi, tak żeby służyły w codziennej pracy w patrolowaniu miast, głównie przez służby ruchu drogowego i właśnie patrole interwencyjne. W każdej jednostce przydałby się taki radiowóz. Wszystko zależy właśnie od tego funduszu wsparcia policji i gdzie te środki samorządów zostaną przeznaczone. Następnie pozyskujemy pieniądze z budżetu państwa. Jeszcze jest za wcześnie o tym, żeby mówić, bo dopiero przystępujemy do opracowywania tych specyfikacji wszystkich.
5: Tyle komendant wojewódzki policji, nadinspektor Mariusz Krzystyniak. To już 8 raz, kiedy Wojewódzki Fundusz wspiera naszą policję w wymianie floty na taką przyjazną środowisku. Przypomnę, że pod koniec ubiegłego roku w Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie odbyło się oficjalne przekazanie mundurowym 4 radiowozów. Auta trafiły do Kłomnic, Koniecpola i Poczesnej, a flota Komendy Wojewódzkiej Policji zwiększyła się o 214 nowych pojazdów służbowych.
4: Zmieniamy temat.
5: Za chwilę odwiedzimy Myszków, który się staje coraz bardziej zielonym miastem, ale zajrzymy także do Zakładu Bezpieczeń Społecznych. Cały czas mieszkańcy Myszkowa mogą zgłaszać się do Urzędu Miasta po sadzonkę drzewka, jeśli akurat zostali świeżo upieczonymi rodzicami. Efekty tego zobaczymy za lat kilka, ale wiosną zakwitną rabaty z kwiatami posadzonymi jesienią.
4: Nasze miasto.
19: Wioletta Dworaczyk, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta w Myszkowie. Rozpędziliśmy się, jeżeli chodzi o to urządzanie zieleni, poprawę estetyki. z jednej strony przeciwdziałając zmianom klimatycznym, o których się teraz tak bardzo dużo mówi. I nie jest to oczywiście zazielenianie miasta, nie jest to oczywiście jedyne zadanie, które w celu osiągnięcia tej adaptacji do zmian klimatu wykonujemy, ale jak już jesteśmy przy tej zieleni, to tak, od jakiegoś czasu mocno zaczęliśmy się zastanawiać nad tymi proporcjami, czyli o tym, ile gmina musi wycinać drzew, bo faktycznie musi. Gmina jak już wycina, to tylko dlatego, że musi, bo one albo stwarzają zagrożenie ze względu na drogach, bądź też dla sieci ciepłowniczych, gazowniczych, albo po prostu są już martwe. I tylko wtedy podejmujemy takie decyzje, ale niestety nie mamy wpływu na to, dlaczego wycinają drzewa mieszkańcy. Te niepokojące statystyki, te ponad 1000 zgłoszeń, które my mamy w ostatnich latach, i tak w 2024 tych zgłoszeń było i tak mniej niż w 2023 i mamy nadzieję, że ta tendencja malejąca będzie, to nie mamy narzędzi prawnych do tego, żeby naszym mieszkańcom tego zabronić. Możemy ich tylko przekonywać i zachęcać do tego, żeby jednak nie wycinali tych drzew, jeżeli oczywiście nie muszą, bo często są takie sytuacje, że muszą. I teraz co robimy, żeby tych drzew było więcej, a przynajmniej żebyśmy zrównoważyli te ilości tych wycinanych drzew i jednocześnie chcąc zaangażować mieszkańców w te działania, bo my oczywiście jako gmina przyjęliśmy sobie taką zasadę, że teraz za każde wycięte drzewo będziemy tych drzew nasadzać, taki sami sobie taki reżim nałożyliśmy, żeby będziemy nasadzać tych drzew zdecydowanie więcej, absolutnie nie 1:1, 2:1, może nawet 3:1, jeżeli tylko będziemy mieć takie możliwości terytorialne, żeby te drzewka nasadzać. Ale pan burmistrz taki poddał nam pomysł do rozważenia i no i wspólnie z moimi koleżankami z innych wydziałów, z USC, z Wydziału Promocji, zaangażowaliśmy się w ten temat i postanowiliśmy wprowadzić taką akcję Drzewko dla Dziecka. Ta akcja okazała się moim zdaniem bardzo dużym sukcesem. To jest akcja, która ma na celu nasadzanie drzewka dla każdego narodzonego dzieciaczka. Pierwszą edycję, można powiedzieć, tej akcji zaproponowaliśmy buki dla dziewczynek i piękne dęby dla chłopców. Przyjmowaliśmy zgłoszenia od rodziców, których dzieci się urodziły w ostatnim czasie. I okazało się, że akcja się cieszy bardzo dużą popularnością dla tych rodziców, którzy nie mogą sobie nasadzić drzew na własnych terenach. Zorganizowaliśmy miejsce u nas w mieście i takie drzewa nasadziliśmy wspólnie z rodzicami, a mieszkańcom, którzy sami mogą nasadzić u siebie na podwórkach, te drzewa po prostu dostarczyliśmy. Zaczęliśmy i mieszkańcy je posadzili u siebie na placu. Myślę, że będą mogli teraz przez wiele lat obserwować, jak razem z dzieckiem drzewo rośnie. Drzewko jest oznaczone tabliczką, drzewko oznakowane na takiej mapie u nas w urzędzie lokalizacyjnie, gdzie te drzewa są posadzone. Dzieci się rodzą, mamy nadzieję, że ich się będzie rodziło jeszcze więcej, a wraz z nimi będą rosły u nas na terenie, będzie rosło coraz więcej drzew. Ale to jest jeden z elementów naszego programu. Założyliśmy sobie jeszcze taki w ramach tego programu stworzenie takiej alei na ulicy Kwiatkowskiego, alei takich drzewek śliwowiśni, które będą nam pięknie kwitły na wiosnę. To również każdorazowo jak występujemy, to już mówiłam o wycinkę drzew, to zakładamy nasadzanie drzew głównie na terenach szkolnych, bo to są takie wdzięczne miejsca do nasadzeń, żeby dzieciom i młodzieży też było przyjemnie edukować się w swoich szkołach i to są też miejsca bezpieczne, dlatego bezpieczne w tym sensie żeby to drzewo przetrwało. Postawiliśmy też dużo ostatnio na taką poprawę estetyki nasadzania roślinności niskiej, kwitnącej. Odchodzimy już od takiego wygodnego, bym powiedziała, wysypywania terenów żwirem i chcemy odejść od tej betonozy i tam, gdzie jest możliwość, to będziemy ją likwidować. Tak zresztą stało się na ulicy Cywyszyńskiego 11 listopada. Chcemy mocno też postawić na wprowadzenie takiego elementu. Chcemy, żeby miasto Myszków kojarzyło się z hortensjami na dotyku jurek i będziemy szli teraz w takim kierunku też w każdej dzielnicy. Będziemy próbować kleić w krajobraz hortensje i dużo innej roślinności, takiej, która będzie jednak tę wodę pochłaniała, żebyśmy nie ograniczali tej naturalnej retencji.
20: Tej zieleni to macie sporo, chociażby dlatego, że w Myszkowie, jeśli chodzi o ilość tych bloków osiedli, takich blokowisk, no za dużo nie macie, większość to jednak są domy jednorodzinne. Myślę sobie, że sadzą w swoich przydomowych ogrodach.
19: Dużo sadzą roślin. Nawet właśnie każdorazowo ci mieszkańcy zapewniają nas, że tutaj zamiast tego wyciętego drzewka zaraz posadzą nowe. Ale u nas tych osiedli zabudowy wielorodzinnej też jest dość sporo. No tu nie ukrywam, że też dość często wydajemy niestety pozwolenia na wycinkę tych drzew. Ale tak jak powiedziałam, to są uzasadnione decyzje. Każdorazowo zobowiązujemy każdego zarządcę do nasadzeń drzew. Też nie jeden do jednego, tylko więcej. Tak jak założyliśmy sobie, kiedy stworzyliśmy taki właśnie program zwiększenia terenów zielonych, między innymi poprzez nasadzanie drzewostanu. Spisaliśmy sobie te nasze założenia. Staramy się tutaj konsekwentnie trzymać. Cały czas pracujemy nad tym programem, rozszerzamy go. Jak wpadają nowe pomysły, to do tego programu dopisujemy.
5: Mówiła Jolanta Dworaczek z Urzędu Miasta w Myszkowie, ale zazieleniło się wiosną także w Częstochowie.
4: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
5: Myszków uświadamiam, tamtejszy MDK zajął się na przykład hejtem.
4: To warto wiedzieć.
0: Aleksandra Podgórska, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie.
5: Co ten hejt ma wspólnego z waszym ośrodkiem?
0: No, ma dużo wspólnego. Na szczęście nie od tej strony, o której od razu myślimy, czyli no nie o to chodzi, że jesteśmy mocno hejtowani i przyszliśmy się tutaj wyżalić, tylko raczej od drugiej strony. Chcemy po prostu pomóc ludziom w walce z tym hejtem. Specjalnie mówię ludziom, bo to nie tylko dotyczy młodzieży. Jak zaczęliśmy się zagłębiać w temat, to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo szerokie zagadnienie. Natomiast chcemy, zaangażowaliśmy się już bardzo mocno w walkę z tym hejtem. No hejt istniał od zawsze, to jest oczywiste. Natomiast no przez to, że mamy tak nieograniczony dostęp do internetu, do social mediów, no to ten hejt bardzo mocno przybrał na sile. I w dzisiejszym świecie trudno, zwłaszcza młodzieży, się odnaleźć, bo no hejt dotyka też ludzi dorosłych, tylko że dorośli już są na tyle ukształtowani, że umieją sobie z tym poradzić. Natomiast młodzi ludzie, których osobowość dopiero się kształtuje, jakieś poczucie własnej wartości, uczą się radzić z emocjami sobie, to niestety, ale często kończą się te historie tragiczne, co chwilę słyszymy o jakichś naprawdę bardzo smutnych historiach, które kończą się w najgorszy możliwy sposób. I dlatego odpowiadając na te potrzeby dzisiejszego świata, bo to jest zjawisko znane już teraz na całym świecie, postanowiliśmy jako osoby dorosłe, po prostu jako dorosłe osoby pomóc, chociaż trochę pomóc na tyle, na ile możemy tej młodzieży, żeby sobie z tym hejtem radzić. Troszkę zaczęliśmy zaczęliśmy to bardzo klasycznie, czyli od spotkań z osobami ciekawymi, które potrafią o tym hejcie opowiadać i o jego skutkach. Mieliśmy spotkanie z panią Iloną Adamską, która jest pomysłodawczynią ogólnopolskiej akcji Nie Hejtuje, Motywuje. Świetne spotkanie, rewelacyjne. Zaprosiliśmy na nie młodzież. Słuchała w ciszy przez półtorej godziny, naprawdę. Gościem specjalnym był Piotr Kupicha z zespołu Film, ponieważ on jest jednym z ambasadorów tej akcji Nie Hejtuje, Motywuje. Zorganizowaliśmy też bardzo duży kongres z grupą Sowart z Częstochowy, na który zaprosiliśmy mnóstwo bardzo ciekawych prelegentów. To były takie krótkie prelekcje, 20-minutowe. Przede wszystkim ze środowiska naukowego. To byli naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, z Uniwersytetu Śląskiego. Mówiliśmy o tym hejcie w bardzo różnych aspektach, nawet łącznie z tym, jak hejt wpływa na mózg na przykład takiego młodego człowieka. Gościem specjalnym była sędzia Anna Maria Wesołowska, która miała dłuższą prelekcję i mówiła o hejcie pod kątem odpowiedzialności karnej. To też jest bardzo ważne. Więc to był taki cały dzień poświęcony temu trudnemu tematowi. Tak jak mówię, zaczęliśmy klasycznie, ale no nie tylko w ten sposób chcemy z nim walczyć. Rozpoczęliśmy jako Miejski Dom Kultury zajęcia dla dzieci, ponieważ dla nas było to naturalne. My prowadzimy zajęcia dla dzieci artystyczne już od dawna. No a z racji tego, że ten problem społeczny istnieje i chcemy wyjść temu naprzeciw, zorganizowaliśmy zajęcia tak na styku takich zajęć artystycznych, ale mające na celu przede wszystkim nauczenie dzieci i młodzieży radzenia sobie z własnymi emocjami. Jeżeli ktoś umie sobie radzić z emocjami, to najczęściej nie będzie osobą, która hejtuje, bo nie ma takiej potrzeby, bo on nie ma potrzeby wyrzucenia z siebie z tej złości, wyżywając się na przykład na innych. Z drugiej strony nie będzie też osobą hejtowaną, mamy taką nadzieję, ponieważ osoby, które umieją sobie radzić ze swoimi emocjami, najczęściej umieją sobie z tym hejtem poradzić. poradzić. A jeżeli sobie umieją z nim poradzić, to ta osoba hejtująca najczęściej odpuszcza, bo po prostu wiadomo, no, ta osoba musi czuć, że ta druga osoba, że ją to poruszyło, o może w ten sposób. Tak najczęściej to bywa niestety. Więc zorganizowaliśmy takie zajęcia dla 5-6-latków właśnie z uważności radzenia sobie z emocjami, dla 7-9-latków, dla 13-15-latków, dla 10-12. Czyli tak naprawdę od 5 lat do 15 rekomendowane programy dla dzieci, na przykład to mamy program Kosmos i Kajo, rekomendowane programy, które w cyklu 10-godzinnym tak są skonstruowane, mają tak skonstruowane scenariusze, żeby te dzieciaki nauczyły się właśnie rozpoznawać w sobie te emocje, umieć je nazwać i umieć sobie z nimi poradzić. No i przede wszystkim, tak jak powiedziałam, to budowanie poczucia własnej wartości. No dorośli często też są hejtowani, ale no nie, często nie kończy się to tragicznie ze względu na to, że no umieją sobie z tym poradzić, prawda? Natomiast młodzież, musimy ich wspierać mocno. Mocno musimy wspierać młodzież i uważam, że każdy dorosły, świadomy dorosły, powinien w dzisiejszym świecie zrobić wszystko, co w jego mocy, żeby po prostu jak najbardziej zniwelować to zjawisko, bo ono jest bardzo niebezpieczne. My jako Dom Kultury, mając możliwości takie, jakie mamy, na przykład organizacji takich zajęć, postanowiliśmy z tego skorzystać i dobrze by było, idealnie by było, gdyby wszyscy, szkoły, instytucje kultury w różnych miejscach, w całej Polsce, na całym świecie, naprawdę mocno się w tę walkę z hejtem zaangażowały, bo wiemy, że kampanie społeczne przynoszą rezultaty. Trzeba o tym bardzo dużo mówić, docierać do jak największej ilości osób i może tylko w ten sposób możemy wpływać po prostu na to, żeby ludzie myśleli o tym, że ten hejt może naprawdę skończyć się tragicznie.
1: Duży odzew, duże zainteresowanie. Czy ośrodek w Myszkowie będzie jeszcze wracał do tego tematu? Czy taki kongres jeszcze się odbędzie? To będzie jakieś cykliczne wydarzenie?
0: Jeżeli chodzi o kongres, to nie wiem, czy typowo ten kongres jutra, który zorganizowaliśmy, bo on się odbywa w różnych miejscach, natomiast na pewno spotkania właśnie z osobami, z różnymi osobami publicznymi dotyczące hejtu na pewno będą się odbywać i staramy się to robić cyklicznie.
5: Tyle Aleksandra Podgórska z Myszkowskiego Domu Kultury. Już teraz zgoła inny temat i inne miasto. Przenosimy się do Częstochowy. Mieszkańcy Częstochowy mogą liczyć na udogodnienia w swoim urzędzie. Urząd miasta chce zadbać o potrzeby, ma być szybciej i wygodniej.
21: Włodzimierz tutaj, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Częstochowy. Zmiany muszą być, ponieważ zmienia się generalnie też troszeczkę charakter obsługi interesantów. Coraz więcej spraw wpływa drogą elektroniczną, trochę poszerzają się możliwości e-urzędu, czyli tych spraw, które możemy załatwiać tak naprawdę online. Oczywiście w wielu kwestiach jeszcze potrzebna jest, bo takie są przepisy prawa, obecność interesanta na miejscu, więc w takiej sytuacji oczywiście jest ta fizyczna obecność jest niezbędna, ale mamy nadzieję, że ten zakres e-usług będzie nam się poszerzał, dlatego także staraliśmy się udoskonalić, zoptymalizować działanie takich modułów w portalu miejskim, jak i w Biuletynie Informacji Publicznej, jak załatw sprawę, jak poradnik interesanta, jak internetowy system rezerwacji wizyt w Urzędzie Miasta, a także na miejscu funkcjonalność działania systemów kolejkowych, czyli tak zwanych przywoławczych w tych głównych budynkach Urzędu Miasta przy ulicy Śląskiej i przy ulicy. Wprowadziliśmy w ramach usprawnień asystenta mieszkańca. To jest taki pracownik, który wstępnie weryfikuje kompletność dokumentów i wskazuje miejsce obsługi. I on najbardziej na pewno przydaje się w tym referacie komunikacji w budynku przy ulicy Waszyngtona, tam gdzie załatwia się sprawy związane z rejestracją pojazdów, sprawami jazdy, ale można skorzystać z niego także w głównym budynku przy ulicy Śląskiej, gdzie także sporo wydziałów obsługuje interesantów. Poza tym 6 mobilnych mini-opłatomatów z możliwością wygodnej płatności kartą lub blikiem bezpośrednio przy stanowiskach obsługi interesantów. To jest oczywiście poszerzenie już tych elektronicznych środków płatności, bo mamy i duże opłatomaty, mamy też możliwość płatności kartą przy tych stanowiskach obsługi, więc to jest poszerzenie tych możliwości rzeczywiście opłacania urzędowych opłat właśnie tą drogą. Staramy się trochę zmieniać na bardziej przyjazne przestrzenie.
5: A czy w tej dobie nowoczesności seniorzy z Częstochowy odnajdują się?
21: Myślę, że sobie radzą. To jest też tak, że często ci starsi ludzie jednak cenią sobie też ten taki osobisty kontakt i są do tego przyzwyczajeni, wolą w ten sposób załatwiać sprawy, ale są też oczywiście tacy, którzy idą z duchem czasu i chcieliby, żeby coraz więcej spraw było załatwianych drogą elektroniczną, można było rzeczywiście bez wychodzenia z domu, zwłaszcza jeżeli ktoś ma już z tym troszeczkę większy problem, załatwiać. Więc myślę, że będziemy zarówno utrzymywać tą formę takiej tradycyjnej obsługi, zwłaszcza, że ona w niektórych sprawach sprawach, w związku z regulacjami prawnymi ciągle jest niezbędna, jak również rozszerzać te funkcje związane z e-urzędem i funkcjonalność tego. Zresztą mam nadzieję, że będą to działania skoordynowane także na poziomie krajowym, tak aby te systemy, które wejdą, no, były po prostu funkcjonalne rzeczywiście, niezależnie od miejsca, w którym będziemy obsługiwani w Polsce.
2: Czy w Częstochowie w urzędzie zdarzają się takie sytuacje, że urzędnik idzie do domu mieszkańca?
21: Na przykład w procesie wyborczym oczywiście to się zdarzało. Oczywiście bywa też tak, że jeżeli ktoś jest umówiony, no to można też w ten sposób sprawy załatwiać. To są oczywiście szczególne typy spraw, ale oczywiście to też nie jest niemożliwe. Natomiast musimy pamiętać, że urząd korzysta z aplikacji certyfikowanych, które mogą być używane tylko i wyłącznie w danym miejscu. Więc to nie jest też tak, że urzędnik w każdej sprawie może pójść z końcówką tego rządowego systemu.
2: O tych wszystkich udogodnieniach dla mieszkańców Częstochowy, dla klientów korzystających z biur Urzędu Miasta opowiadał Włodzimierz Tutaj, rzecznik miasta.
4: Zmieniamy temat.
5: A my teraz szybciutko przenosimy się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do Beaty Kopczyńskiej. Pani Beato?
3: Na zwolnieniach lekarskich spędziliśmy w ubiegłym roku aż 290,5 miliona dni. To o pół miliona dni więcej niż rok wcześniej i aż o 8 milionów dni więcej niż w 2021 roku. Statystycznie co drugi ubezpieczony Polak otrzymał zwolnienie lekarskie, a średnia długość zwolnienia wyniosła 11 dni. Jak wynika z raportu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pogarsza się stan naszego zdrowia psychicznego. Zjawisko rosnącej absencji chorobowej w Polsce przybiera na sile. Jak wynika z najnowszego podsumowania, w ubiegłym roku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych trafiło ponad 27,5 miliona zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy na łączną liczbę 290,5 miliona dni. To ogromna liczba i czasami trudno sobie to wyobrazić, ale jeśli ją przełożymy na lata, to wychodzi, że w ubiegłym roku łącznie spędziliśmy na zwolnieniu lekarskim 795 tysięcy lat. Tak więc w 2025 roku spędziliśmy na chorobowym 290,5 miliona dni, czyli te 795 tysięcy lat na około. To więcej o pół miliona dni niż w 2024 roku i aż o 8 milionów dni więcej w porównaniu z rokiem 2021. W minionym roku do rejestrów ZUS trafiło 27,5 miliona zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy. Statystycznie otrzymał je co drugi ubezpieczony Polak, a przeciętna długość zwolnienia wyniosła 11 dni. Dane wskazują na stabilny wzrost liczby wystawionych dokumentów w porównaniu z 2024 roku, bo zwiększyło się o 0,1%. Ale w porównaniu z 2021 rokiem jest to skok o blisko 12%, a dokładnie 11,8%. Choć ogólny czas trwania absencji rośnie, to coraz częściej korzystamy ze zwolnień krótkoterminowych. W 2025 roku wystawiono 9 800 000 zwolnień trwających do 5 dni i to wzrost o 0,2% w porównaniu do roku 2024, z czego 1 800 000 stanowiły zwolnienia jednodniowe. Łączna liczba 290,5 miliona dni absencji obejmuje zarówno choroby własne, i tutaj to obejmuje 277 milionów 600 tysięcy dni, jak i opiekę nad dziećmi czy innymi członkami rodziny. W przypadku osób ubezpieczonych w samym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych absencja wyniosła 254,5 miliona dni, z czego 242 miliony

0: 2,4 miliona dni. Na drugim miejscu zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, 34 miliony 100 tysięcy dni. Choroby układu oddechowego, 32 miliony 900 tysięcy dni. Na czwartym miejscu urazy i zatrucia, 31 milionów i 700 tysięcy dni. Ciąża, poród i połóg, 31 milionów 600 tysięcy dni. I COVID-19, 1 200 tysięcy dni. Jest to znaczący spadek, bo w 2024 był to 1 700 tysięcy.
1: To taki temat, który interesuje, myślę, nie tylko płatników z Częstochowy. O tym wszystkim opowiadała Beata Kopczyńska, regionalna rzecznik prasowa ZUS w województwie śląskim. Oczywiście w Częstochowie oddział ZUS mieści się przy ulicy Dąbrowskiego. Tam też odsyłamy.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
3: Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik, ta jesień.
1: Teatr Fajrant, no proszę, a tu znaleziony w internecie film pod tytułem Tunelem na peron. Co ciekawe, Teatr z Myszkowa wziął udział także w kampanii antynarkotykowej zrealizowanej przez Komendę Powiatową Policji. A to już narodowe czytanie.
4: Cóż panienka mówi, że wszystko wie?
5: No, niby ty, Zbyszko, to będzie mezalians, ale trudno.
1: Oto nasze spotkanie z Joanną Orzuk. Pisze scenariusze, reżyseruje i nie tylko.
6: Chciałam pokazać coś, czego jeszcze nie było. I tutaj absolutnie nie chodzi o to, że nie można skorzystać z innych sztuk, z tego, co jest napisane, gotowe. To oczywiście można kupić, można wypożyczyć, można z tego skorzystać, więc tu jakby nie o to chodzi. Ale ja też mam taką metodę, że piszę spektakle i piszę role pod konkretnych uczestników. Wiadomo, to nie są aktorzy zawodowi, to nie są profesjonaliści. Oczywiście nasz sezon rozpoczyna się tym, że mamy nabór, ponieważ co roku musimy taki nabór zorganizować. Uczestnicy mają warsztaty teatralne przez kilka miesięcy. Ja oczywiście ich bacznie obserwuję, robię notatki. Po tych warsztatach już wiem, do jakiej roli oni się nadadzą i też przede wszystkim, czy sobie z tym poradzą. Często jest tak, że uczestnik zastanawia się, dlaczego dostał na przykład małą rolę. Ja mówię, to nie jest kwestia tego, że ja tak zrobiłam, bo tak mi się podobało, tylko nie można na przykład nowej osoby, która ma 13-14 lat, rzucić na głęboką wodę, bo te zajęcia zamiast przyjemnością staną się koniecznością, co w efekcie skończy się tym, że uczestnik na kilka tygodni przed premierą ucieknie, po prostu się wystraszy, bo nie poradzi sobie z rolą. Wiadomo, tutaj te role nie są aż tak bardzo skomplikowane, bo nie mówimy o rolach z wielkich scen czy z wielkich filmów, ale dla kogoś, kto najczęściej nigdy nie miał nic wspólnego ze sceną, poza mówieniem na przykład jakiegoś wierszyka na akademii szkolnej, to rzeczywiście to może być bariera nie do przejścia. Dlatego stopniowo, wiadomo, w zależności od umiejętności, bo są też osoby, które przychodzą z doświadczeniem, mają w sobie taki naturalny luz, tą prawdę sceniczną, więc wtedy rzeczywiście można tą rolę napisać większą, bardziej rozbudowaną i można zupełnie inaczej z takimi osobami pracować. Natomiast ja rzeczywiście stawiam na to, żeby każdy miał to, co jest w stanie udźwignąć, żeby to była przyjemność, żeby ta premiera była czymś fajnym, no i oczywiście z obietnicą, że w następnym spektaklu ta rola będzie większa, będzie trudniejsza i to się sprawdza. To się wbrew pozorom sprawdza, bo nie wszyscy uważają, niektórzy uważają, że rola może być jakakolwiek, każdy ma sobie poradzić, skoro na zajęcia chodzi. To nie o to chodzi. To nie są zawodowi aktorzy, to jest młodzież, która uczy się w szkołach różnych i najczęściej, tak jak mówię, tego doświadczenia nie ma. Wiadomo, zawodowy aktor dostaje rolę i nikt go nie pyta, czy mu się podoba, czy nie, jeżeli na przykład jest na etacie w teatrze. Tutaj zajęcia mają być przyjemnością przede wszystkim. My oczywiście też jesteśmy w takim projekcie, który właśnie ma na celu zrzeszanie tej młodzieży pod takim kątem, że to jest tak jakby program profilaktyczny, czyli zamiast zajęcia w ogóle wolne od telefonów, wolne od tego, żeby właśnie nie korzystać na zajęciach.

0: zdjęciach z telefonów, tylko żeby się skupić na tym, co robimy. Nie zawsze to jest łatwe i nie zawsze każdy chce odłożyć telefon na te kilka godzin, ale to jest właśnie jakby podstawa. Podstawa, żeby się skupić na tym, co jest najważniejsze, bo warsztaty, jak zaczynamy sezon, one są ciężkie i psychicznie, i fizycznie, bo to nie jest tak, że sobie wejdziemy i troszkę poćwiczymy dykcji i już jest koniec. Tylko te warsztaty rzeczywiście trwają kilka miesięcy. Głównie są skierowane na emocje, na to, żeby jeżeli coś już potem gramy, coś robimy na scenie, to żeby była intencja, to jest podstawa. I to jest łatwe, jeżeli się mówi wiersz czy jedno zdanie, ale już trudniejsze, jeżeli ma się do odegrania całą rolę. No i właśnie tutaj ja jestem jak najbardziej za tym, żeby teatr się rozwijał. Cieszę się, bo jak ja byłam w wieku moich uczestników, to nie było takich możliwości. Przynajmniej nie było takich możliwości w Myszkowie, czyli w moim rodzinnym mieście. Oczywiście w większych miastach różne zajęcia były i przy teatrach, i przy szkołach aktorskich. Natomiast ja się cieszę, bo teatr uczy, bawi, kształci i kształtuje przede wszystkim. Ja byłam wzruszona, gdzie któregoś razu przyszła do mnie jedna uczestniczka i powiedziała, że ja nie wiem, co by było, gdyby nie teatr. Nie wiem, kim bym była i gdzie bym teraz była. Ja mówię, kurczę, nie wiedziałam, że aż tak to ci pomogło. A ona stwierdziła, że dzięki tym zajęciom, dzięki spektaklom stała się pewna siebie, stała się otwarta, ma w ogóle inne spojrzenie na świat i rzeczywiście coś w tym jest, bo gdybym miała spojrzeć na siebie jako na ucznia liceum ogólnokształcącego, zanim poszłam do szkoły aktorskiej, a spojrzeć na siebie po tej szkole, to rzeczywiście coś w tym jest, że te zajęcia, ta prawda, te emocje pozwalają człowiekowi na jedną rzecz, na tą samą rzecz spojrzeć z zupełnie innej perspektywy i myślę, że też przede wszystkim więcej zrozumieć. No i 18 listopada 2009 rok, pierwsze zajęcia, niby na próbę, to się rozwinęło, tutaj wiele rzeczy się zmieniło, ale kontakt z tymi osobami, które to założyły, które były na początku, mówię oczywiście o koordynatorach, dalej kontakt z nimi mam. I rzeczywiście jest to coś, myślę, że ktoś mnie kiedyś zapytał, bo oczywiście są też sytuacje trudne, no bo wiadomo, tutaj trzeba wziąć odpowiedzialność za spektakl, za całą organizację, za mnóstwo rzeczy, bo scenariusz, reżyseria, muzyka, oświetlenie, dźwięk, jeżeli jest taka potrzeba, to nagłośnienie czy efekty audiowizualne, scenografia, fryzury, charakteryzacja, to wszystko robimy sami. Robimy sami, ponieważ wiadomo, nie jesteśmy teatrem, który dysponuje czy garderobą, czy krawcowymi, więc trzeba sobie poradzić własnymi siłami, własnymi rękoma, trzeba to wszystko przygotować. Ja też stawiam na to, żeby scenografia zawsze była w miarę uboga, może uboga to jest złe słowo, ale niewielka. Bo mnie tak uczono, że najważniejszy na scenie jest bohater, jego emocje, jego przeżycia. A rekwizyt, scenografia, to co trzymam w ręce, ono może pomóc, ale jeżeli się to źle zaaranżuje, to może bardziej zaszkodzić niż tej pomocy udzielić. I rzeczywiście to się często widzi, właśnie czy nawet niejednokrotnie w filmach czy w teatrach, że jest dużo scenografii, dużo rekwizytów, a aktor tak naprawdę jest gdzieś w tle, a to jednak powinno być zupełnie odwrotnie. Ktoś mnie kiedyś zapytał, gdybym miała podjąć jeszcze raz tą samą decyzję, to oczywiście bezapelacyjnie już w marcu 2012 roku powiedziałabym jak najbardziej tak i cieszę się, że tak to się wszystko rozwinęło. Mnie też bardzo cieszy to, że widownia myszkowska przekonała się do teatru nie tylko do naszego, ale generalnie do teatru jako do instytucji, jako do czegoś, co jest bardzo ważne, bo chodzą na spektakle, nie tylko nasze. My jesteśmy wzruszeni, bo najczęściej jest tak, że tych biletów brakuje. Widzowie dzwonią. Kiedyś był piękny taki motyw, bo zagraliśmy spektakl Kokainka o dresiarzach na warszawskiej Pradze. Dla mnie spektakl bardzo ciekawy, bardzo wyjątkowy, ponieważ to była jedyna rola w historii całego teatru, no, którą sobie też sama napisałam, bo akurat taki miałam pomysł na ten sezon, gdzie zagrałam dresiarza. To nie jest rola łatwa. Różne były sytuacje, żeby się do tej roli przygotować. Piękne były dwie rzeczy. Pierwsza taka, że jak graliśmy gościnnie w Poraju, jeden pan podszedł i zapytał, czy jestem kobietą, czy mężczyzną. I ja mówię, aha, czyli jednak charakteryzacja i zagranie tej roli no, budziło wątpliwości, jaka płeć kryje się pod tym dresem. Natomiast druga, też związana z tym spektaklem, historia była świetna, wspaniała, ponieważ po zagraniu premiery widzowie zaczęli dzwonić i pytać, czy będzie kontynuacja. Ja mówię, kurczę, tego się nie spotyka w takich miastach jak Myszków, żeby ktoś dzwonił i pytał o kontynuację. To jest w kinie komercyjnym, to jest w teatrach też komercyjnych, ale nie tylko, że po prostu pada pytanie, czy będzie druga część. I no ja oczywiście tę informację dostałam, rozważyłam. Ja mówię, ale ja już mam pomysł na zupełnie inny spektakl. I co, nagle mam znowu pisać o tych dresiarzach? Ale widownia była tak roześmiana, tak rozbawiona, że my na przykład na premierze nie byliśmy w stanie zagrać normalnie. Musieliśmy robić 10 razy więcej przerw, w sensie pauz, bo tak się śmiali. To jest niesamowite, że Myszków był aż tak rozbawiony. I rzeczywiście napisałam wtedy Kokainkę 2, która też okazała się sukcesem. Oczywiście padały takie troszkę pytania gdzieś tam, czy pojawi się trzecia część. Ja mówię nie, ponieważ główny bohater już jest studentem, wyjechał daleko, więc nie ma szans. A rzeczywiście bohaterów było głównych dwoje. Byłam ja, siedziałam jako ten dresiarz z kolegą, więc ten kolega głównego bohatera po prostu wyjechał, został studentem, więc ciężko by było pracować z nim zdalnie. A też propos pracy zdalnej, mieliśmy taką krótką przygodę, jak właśnie była epidemia, musieliśmy zostać zamknięci. Wtedy faktycznie pojawił się przez chwilę taki dramatyczny, nawet nie pomysł, tylko taka dramatyczna wizja, że po prostu to już jest koniec, że my już nie damy rady. Ale na szczęście daliśmy radę. Działaliśmy bardzo prężnie, właśnie zdalnie, kręciliśmy filmy. Wzięliśmy nawet wtedy udział w przeglądzie teatralnym, gdzie zrealizowaliśmy spektakl właśnie zdalnie, bo takie też były eliminacje, żeby się zakwalifikować. Więc tutaj rzeczywiście tej pracy troszeczkę jest. To jest piękne, że ktoś ma pasję, bo pasja w naszym życiu, uważam, jest bardzo ważna, ponieważ ona niejednokrotnie pozwala nam przetrwać to, co jest najtrudniejsze. Wiem to też na swoim przykładzie i to nie chodzi tylko o teatr, bo akurat moją pasją jest teatr i film też kocham, bo uważam, że to jest zupełnie inny wymiar aktorstwa i w ogóle pokazania historii. Natomiast pasja jest ważna, nawet jeżeli to jest coś, co dla innych wydaje się infantylne, prymitywne, to jeżeli to daje nam radość, to warto to robić, bo tak naprawdę życie bez pasji jest puste, a trzeba go brać garściami, czerpać z niego ile się da, jak to mówią, wycisnąć życie jak cytrynę i po prostu robić to, co się kocha. Też jeżeli człowiek robi to, co kocha, to tak naprawdę jeżeli robi to, co kocha, na przykład w pracy zawodowej, pełnowymiarowej, to tak naprawdę nie chodzi do pracy, tylko oddaje się przyjemności. I to jest piękne, bo wiadomo, nigdy nie jest łatwo, nigdy nie jest tak, jak sobie zaplanujemy w 100%, ale mimo wszystko najważniejszy jest ten efekt końcowy. Dlatego ja zawsze stawiam na pasję i na to, żeby rzeczywiście robić to, co się kocha. Jeżeli nie można tego robić zawodowo, bo uczniowie tak często właśnie, uczestnicy mówią, że ja muszę chodzić do szkoły. Ja mówię, no ja wiem, ale jak skończycie szkołę, to będziecie wolni i możecie już robić to, co wam się naprawdę podoba, wybrać konkretne studia, później walczyć o konkretną pracę. A jeżeli chcecie oczywiście pójść taką drogą teatralną, aktorską, to nikt wam tego nie zabierze, bo można. Ja też zawsze pamiętam to na swoim przykładzie, bo uważam, że ważna jest też wytrwałość i determinacja, bo rzeczywiście jak oznajmiłam po występie tym swoim pierwszym przedszkolnym, zerówkowym, że chciałabym pójść do szkoły aktorskiej, że chciałabym zostać aktorką, pracować na scenie, grać dla widowni, przed widownią, robić to, bo to jest super. To nie było takie popularne. W rodzinie też to nie było popularne. Nie do końca wszyscy wierzyli w to. Większość osób, jak rozmawiałam, myśleli, że to są tylko takie dziecięce pomysły.
1: Tyle z teatru Fajrant w Myszkowie, a opowiadała Joanna Orzuk, reżyser, choć funkcji ma znacznie więcej w tym teatrze. Dziękuję. Edyta Czekaj.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
3: Edyta Czekaj. W Częstochowie rusza nabór do szkół ponadpodstawowych. Wszystko zrobimy online. Mieszkańcy mają głos. Rusza w Częstochowie 13. edycja budżetu obywatelskiego. Wcześniej spotkania informacyjne. Żarecki młyn ciągle się kręci, choć dziś nieco inaczej. Sprawdzimy jak. Będzie też przegląd wydarzeń tygodnia, a na razie udajemy się do Urzędu Miasta w Częstochowie. Powodem jest 13. edycja budżetu obywatelskiego. Tomasz Mroziński.
2: Blisko mieszkańców.
4: Przed mieszkańcami Częstochowy 13. edycja budżetu obywatelskiego, która w tym roku przynosi rekordową pulę środków. Jest to blisko 11,7 miliona złotych. Tegorocznej edycji dołożą istotne zmiany w procedurze, dlatego miasto rozpoczęło szeroko zakrojony cykl spotkań informacyjnych w dzielnicach. W maju dowiemy się, jak skutecznie wpływać na rozwój swojej okolicy. Poznamy nowości, które dotyczą samego budżetu. Podczas spotkań pracownicy urzędu przybliżą zasady udziału w budżecie obywatelskim, omówią najważniejsze zmiany w regulaminie oraz odpowiedzą na pytania mieszkańców. Uczestnicy tych spotkań poznają szczegóły nowej puli rewitalizacyjnej i sprawdzą, czy ich dzielnica znajduje się w obszarze objętym wsparciem. Dowiedzą się także, jakie tereny i obiekty zostały wyłączone z możliwości zgłaszania projektów oraz z jakiego powodu. Przygotują się też do głosowania, ucząc się, jak efektywnie rozdysponować 30 punktów. Będą mogli również skonsultować własne pomysły i porozmawiać o potrzebach swojej społeczności. Szczególny nacisk w tym roku położono na nowość, czyli na pulę środków na projekty rewitalizacyjne. Na ten cel przeznaczono ponad 584 tysiące złotych. Fundusze te będą wspierać inicjatywy wpisujące się w gminny program rewitalizacji miasta Częstochowy. Podczas spotkań eksperci wyjaśnią, kto może zgłaszać takie projekty oraz jakie warunki należy spełniać. Można oczywiście szczegóły wszystkich spotkań znaleźć na stronie Częstochowa Budżet Obywatelski EU. Pamiętajmy, że budżet obywatelski to narzędzie, dzięki którym mieszkańcy mają wpływ na rozwój miasta. Warto z niego skorzystać, zachęcamy zawsze. Zachęcamy również do odwiedzenia tego spotkania, uczestnictwa w nim. Tam będzie można zdobyć wiedzę i aktywnie współdecydować o przyszłości Częstochowy.
3: Zostajemy w Urzędzie Miasta, ale teraz ważna informacja dla uczniów, ale także dla ich opiekunów i rodziców.
5: Marcin Breczko, Biuro Prasowe Urzędu Miasta Częstochowy. 11 maja zaczyna się nabór do szkół ponadpodstawowych. Będzie się odbywał online z wykorzystaniem systemu elektronicznego i potrwa do 22 czerwca. W częstochowskich szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto, dla młodzieży przygotowano w sumie 3470 miejsc, 1550 w liceach, 1410 w technikach i 510 w branżowych szkołach pierwszego stopnia. By wybrać szkołę ponadpodstawową, rodzice, opiekunowie prawni lub uczniowie muszą wypełnić w formie elektronicznej formularz na stronie internetowej śląskie, bez polskich liter, .edu.com.pl. Na stronie naboru podane są szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania i bieżących spraw związanych z rekrutacją. Terminy rekrutacji dopasowane są do zmienionego harmonogramu egzaminów ósmoklasisty, w tym do terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.
3: Do tematu edukacji w Częstochowie dziś powrócimy, a na razie krótko do nas z informacjami Beata Kopczyńska, Regionalna Rzecznik Prasowa ZUS w województwie śląskim.
6: Zakład Ubezpieczeń Społecznych rusza z kolejną edycją ogólnopolskiej akcji skierowanej do osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin oraz opiekunów. Przez cały maj i czerwiec w oddziałach ZUS w całym kraju odbywać się będą spotkania z ekspertami, prelekcje oraz dyżury konsultacyjne. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Wsparcie na każdym etapie życia. Inicjatywa ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dostarczenie rzetelnej wiedzy o przysługujących prawach oraz dostępnych formach pomocy, w tym także finansowej. Białej. Wspólnie z partnerami oraz lokalnymi instytucjami przygotowaliśmy bogaty program wydarzeń. Nasi pracownicy będą do dyspozycji uczestników, oferując wsparcie merytoryczne i praktyczne wskazówki dotyczące ubezpieczeń oraz świadczeń. Eksperci ZUS udzielą informacji o ubezpieczeniach społecznych, wyjaśnią, jak uzyskać świadczenie dla osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy dowiedzą się również, jak ułatwić sobie kontakt z urzędem, zakładając konto na platformie e-ZUS lub korzystając z aplikacji mobilnej mZUS. Wydarzenie jest realizowane przy współpracy z PFRON, NFZ oraz Biurem Rzecznika Praw Pacjenta, a także z lokalnymi organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością. Dzięki temu w jednym miejscu będzie można uzyskać informacje m.in. o tym, jak skutecznie rozwijać karierę i zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, w jaki sposób ubiegać się o dofinansowanie ze środków publicznych, jak uzyskać skierowanie na leczenie uzdrowiskowe i jakie prawa przysługują pacjentom w polskim systemie ochrony zdrowia. Akcja obejmuje teren całego kraju, a szczegółowy harmonogram wydarzeń zawierający zarówno daty, jak i miejsca spotkań i ekspertów w poszczególnych miastach jest dostępny na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przypomnę, adres to www.zus.pl. Wystarczy wyszukać jeden z 43 oddziałów ZUS w całej Polsce, by dowiedzieć się, co będzie się działo w naszym regionie czy miejscu zamieszkania. Lista aktywności będzie na bieżąco aktualizowana, zatem też przypominam, żeby znaleźć ten harmonogram, wystarczy wejść na naszą stronę i tutaj po prawej stronie w zakładce polecane już u góry wyświetla nam się link do Dni Osób z Niepełnosprawnościami. Klikając w ten link przeniesiemy się na stronę, gdzie znajduje się też szczegółowy harmonogram wydarzeń w poszczególnych oddziałach. Przypomnę, na terenie województwa śląskiego działa 6 oddziałów. To jest ZUS oddział w Bielsku Białej, oddział w Chorzowie, oddział w Częstochowie, oddział w Rybniku, oddział w Sosnowcu i oddział w Zabrzu. Wyszukując sobie te oddziały, można znaleźć wydarzenia, które się odbywają na terenie działalności danego oddziału. Serdecznie zapraszam. Masz za sobą lata na własnej działalności lub zleceniach? Te okresy mogą oficjalnie powiększyć Twój staż pracy u obecnego pracodawcy. Kluczem do zwiększenia stażu jest uzyskanie z ZUS zaświadczenia potwierdzającego okresy ubezpieczenia. Wyjaśniamy, jakie zatrudnienie można doliczyć do stażu pracy oraz jak złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w celu uzyskania odpowiedniego zaświadczenia. Wszyscy pracownicy, niezależnie od sektora, będą mogli doliczyć do stażu pracy okresy prowadzenia działalności gospodarczej oraz pracy na umowach cywilnoprawnych. Do tej pory z tego przywileju korzystali jedynie pracownicy sfery budżetowej. Nowelizacja kodeksu pracy pozwala na uwzględnienie w stażu pracy, od którego zależą m.in. dodatki stażowe czy wymiar urlopu, okresów aktywności zawodowej innych niż etat. Kluczem do zwiększenia stażu jest uzyskanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaświadczenia potwierdzającego okresy ubezpieczenia. Katalog obejmuje m.in. prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, pracę na umowie zlecenia agencyjnej lub współpracę przy nich, korzystanie z tak zwanej ulgi na start, bo pierwsze 6 miesięcy w ramach ulgi na start to jest brak składek na ubezpieczenia społeczne, płaci się jedynie składkę zdrowotną. I okresy sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem podczas zawieszenia działalności. Nie wydamy zaświadczenia, gdy nie ma u nas żadnych dokumentów potwierdzających czyjąś pracę czy zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych, a tak jest na przykład w przypadku uczniów lub studentów do 26 roku życia, którzy pracują na umowie zleceniu i nie odprowadzane są za nich z tytułu tej umowy żadne składki. Jak uzyskać takie zaświadczenie ZUS? Procedura jest prosta i w pełni cyfrowa. Aby uzyskać dokument, należy złożyć wniosek USR
1: USP poprzez portal EZUS. Ważne rozróżnienie. Wniosek USP dotyczy okresów po 1 stycznia 1999 roku. Jeśli pracownik chce potwierdzić staż sprzed tej daty, czyli przed 1 stycznia 1999 rokiem, to musi wówczas złożyć formularz US-7. Zaświadczenia generowane przez system nie wymagają odręcznego podpisu urzędnika, zawierają nadruk imienia, nazwiska i stanowiska, co jest w pełni zgodne z prawem. ZUS przygotował także ułatwienia dla firm w celu weryfikacji przedkładanych przez pracowników zaświadczeń. Autentyczność zaświadczeń wystawionych na wniosek USP można sprawdzić online na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ZUS.pl w zakładce Wyszukiwarki i usługi. Skala zainteresowania nowymi przepisami jest ogromna. Jak dotąd, od 1 stycznia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło ponad 632 tysiące wniosków, na podstawie których wydano blisko 1 100 000 zaświadczeń.
3: A już widzę, że Ula jest gotowa, zatem...
7: Urszula Miszczak, zapraszam. 25 lat więzienia dla ojczyma i 16 lat dla matki. Sąd Okręgowy w Częstochowie wydał w środę wyrok w głośnej sprawie śmierci 8-letniego Kamilka. Sędzia Marek Garlik nie miał wątpliwości, że ojczym odpowiada za śmierć dziecka. Wskazał, że mężczyzna od lat znęcał się nad 8-latkiem. Przypomniał, jak straszną przemoc zastosował wobec Kamilka 29 marca 2023 roku.
8: Polewanie prysznicem wrzącą wodą, uderzanie prysznicem pięściami po całym ciele, a następnie rzucenie pokrzywdzonego na rozżarzony piec węglowy.
7: Chłopiec zmarł po 35 dniach walki o życie w szpitalu. Kary powinny być zaostrzone. Takie głosy słychać po nieprawomocnym wyroku w sprawie śmierci Kamilka. O tym, że to nie koniec sprawy, mówi rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak.
9: Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli siostrą Kamilka i Fabianka, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzja, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową.
7: Wyroki usłyszeli też Aneta i Wojciech J., krewni Kamilka, którzy mieszkali z rodziną. Za brak pomocy zostali skazani na kilka miesięcy więzienia w zawieszeniu. Życie dziecka w Polsce ma niską wartość. Tak ostro wyrok w sprawie śmierci 8-latka skomentował Piotr Kucharczyk z fundacji To Ja Dziecko, która brała udział w procesie.
10: No nie jesteśmy usatysfakcjonowani, powiem tak dyplomatycznie. Będziemy się odwoływać. Było wiele spraw tego typu i przed Kamilkiem, i po Kamilku. Patrzymy na te wyroki, dochodzimy do takiego wniosku. Życie dziecka w Polsce jest wycenione naprawdę bardzo nisko.
7: Przypomnę raz jeszcze, Sąd Okręgowy w Częstochowie skazał nieprawomocnie ojczyma na 25 lat więzienia, a matkę Kamilka na 16 lat. Sąd zmienił główny zarzut z zabójstwa na ciężki uszczerbek na zdrowiu, choć potwierdził, że brutalne maltretowanie doprowadziło do śmierci dziecka. Rzeczniczka Praw Dziecka przygotowała projekt Lex Kamilek 2.0, który ma jeszcze skuteczniej chronić najmłodszych przed przemocą i zaniedbaniem. Tak zwana ustawa Kamilka weszła w życie w 2023 roku po tragicznej śmierci 8-latka z Częstochowy i wprowadziła nowe standardy ochrony dzieci. Jak zapewnia rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak, przepisy już przynoszą efekty, ale system nadal wymaga zmian i dalszej pracy. Instytucje pomocowe wciąż nie mają obowiązku rozmowy z dzieckiem, które może być ofiarą przemocy. Lex Kamilek 2.0 ma to zmienić, bo jak podkreśla rzeczniczka praw dziecka, prawdę o przemocy często może ujawnić tylko samo dziecko.
9: Dlatego apeluję, żeby zawsze słuchać dzieci.
7: Projekt zakłada też szybszą wymianę informacji między urzędami i instytucjami o rodzinach dotkniętych przemocą, nawet mailową, oraz powoływanie specjalnych zespołów kryzysowych po śmierci dziecka, by analizować takie tragedie i wyciągać wnioski. Rzeczniczka praw dziecka apeluje do rządu i polityków o zajęcie się projektem, bo sama nie ma inicjatywy ustawodawczej. Słuchacie przeglądu wydarzeń tygodnia w Częstochowie. Dawid Kroczek został nowym trenerem piłkarzy Rakowa Częstochowa. Przypomnę, że w ubiegłą niedzielę klub poinformował, że zakończył współpracę z trenerem Łukaszem Tomczykiem. Stało się to dzień po tym, jak Raków przegrał w finale Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze. Decyzja została podjęta po szerszej analizie sytuacji sportowej pierwszej drużyny i nie wynika wyłącznie z rezultatu finału Pucharu Polski. Klub uznał, że w kolejnym etapie potrzebny jest nowy impuls oraz inne spojrzenie na dalszy rozwój zespołu. Napisano w komunikacie. Nowy trener, Dawid Kroczek, jest posiadaczem licencji UEFA Pro. Przed obecnym sezonem dołączył do Rakowa jako asystent Marka Papszuna, a od początku roku wspierał pion sportowy w zakresie skautingu. W swoim CV ma pracę w Krakowi, a także w sztabach szkoleniowych Unii Skierniewice, Resowi oraz Sokoła Aleksandrów Łódzki. ruszył cykl spotkań w dzielnicach o zbliżającej się kolejnej edycji częstochowskiego budżetu obywatelskiego, która przynosi rekordową pulę środków, blisko 11 milionów 700 tysięcy złotych, mówi Tomasz Jamroziński z Biura Prasowego Magistratu.
11: Podczas spotkań pracownicy urzędu przybliżą zasady udziału w budżecie obywatelskim, omówią najważniejsze zmiany w regulaminie oraz odpowiedzą na pytania mieszkańców.
7: Szczególny nacisk położono na nowość, pulę środków na projekty rewitalizacyjne. Na ten cel przeznaczono blisko 600 tysięcy złotych. Harmonogram spotkań w dzielnicach dostępny jest na stronie Urzędu Miasta częstochowa.pl.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
3: Tak, dla odpoczynku i resetu proponuję teraz inny temat. Lekki, łatwy i przyjemny, ale z odrobiną edukacji. Udajemy się do Żarek, do przewodnika jurajskiego Janusza Nowaka. Sprawdzimy, jak to jest z tym młynem. Czy dalej miele mąkę?
2: Ciekawe spotkanie.
12: Był to pierwszy młyn elektryczny w naszej miejscowości, pierwszy młyn elektryczny w Żarkach. Sam młyn funkcjonował tutaj do połowy lat 90. i nadal niektóre z maszyn są sprawne. Jednak dzisiaj nie są połączone z silnikami, dzisiaj nic nie powstanie dzięki tym sprzętom, ale może dzięki naszej pracy w młynie coś dzisiaj powstanie, bo oczywiście możemy spróbować swoich sił i troszeczkę tej mąki czy kaszy zrobić. A od 2015 roku, od 2 sierpnia 2015 roku, w tych murach działa Muzeum Dawnych Rzemiosł Stary Młyn w Żarkach. Na ekspozycji prezentujemy 5 rzemiosł, które od wieków były obecne w naszym miasteczku. Przede wszystkim młynarstwo, bo tak jak wspomniałem, jest to budynek dawnego młyna elektrycznego, ale to także piekarstwo, kołodziejstwo, bednarstwo i szewstwo, z którego nasze miasteczko słynie w okolicy. Przed wojną, kiedy powstał budynek młyna, na 5 tysięcy mieszkańców miasta było 500 szewców i cholewkarzy i do dzisiaj ta tradycja jest podtrzymywana w naszym miasteczku. Odwiedzający nasze muzeum mogą odbyć pewną podróż w czasie i przenieść się do okresu międzywojennego, kiedy młyn powstał, i posłuchać, zapoznać się z opowieściami naszych dawnych rzemieślników. Wszystko oparte jest na zasadach interakcji, tak żeby bardziej tutaj wciągnąć naszych gości w to zwiedzanie, żeby mogli przekonać się na własnej skórze, jak dawniej powstawała mąka czy kasza, czy jak dawniej powstawały buty czy beczki. Możemy autentycznie się przekonać, jak te narzędzia, jak ta praca rzemieślnicza wyglądała w tym czasie. Dla naszych gości mamy 2 ścieżki zwiedzania, dostosowane do wieku uczestników, czy to dla uczniów szkół podstawowych, przedszkoli, czy dla osób dorosłych. Ja zawsze powtarzam, to jest moje już standardowe hasło starego młyna, jak pracuję już tutaj ponad 7 lat. Moje takie standardowe hasło to jest takie, że nasze muzeum jest dla osób w wieku od 2 do 102 lat, bo każdy się tutaj odnajdzie. Młodsi mogą poznać tą historię, przekonać się, jak dawniej ta praca wyglądała, a starsi mogą sobie to przypomnieć, jak kiedyś to życie nasze wyglądało, przypomnieć sobie narzędzia, które kiedyś wykorzystywali, były one w powszechnym użyciu. Na parterze starego młyna jest to ekspozycja poświęcona młynarstwu, maszyny, które tutaj w młynie pracowały, ale nie tylko. Mamy także tutaj dawne sposoby powstawania mąki i kaszy, gdzie możemy wziąć udział w krótkich warsztatach super młynarzy i przekonać się, jak ta mąka powstawała dawniej, zanim powstały te wszystkie sprzęty i maszyny. Mamy pierwotne żarna, żarna obrotowe, młynki współczesne, a także stępy do kaszy. Także tutaj na parterze znajduje się fragment dotyczący piekarni. Nasze miasteczko ma bardzo bogate tradycje piekarnicze, kulinarne. Sporo też mieszkańcy Żarek przyjęli z kuchni żydowskiej. Kiedy powstał budynek młyna, 60% mieszkańców stanowiła ludność pochodzenia żydowskiego, żeby zagwarantować koszerność wypieków, potraw. No i także te piekarnie żydowskie były bardziej konkurencyjne i pracowało ich tutaj przed wojną 15. Wszystkie eksponaty, które mamy w naszym muzeum, pochodzą stąd, pochodzą z Żarek. Maszyny, które mamy na ekspozycji, pochodzą z tego budynku, z tego młyna. Natomiast narzędzia, przybory rzemieślnicze pochodzą od mieszkańców Żarek. To są darowizny mieszkańców Żarek, osób, które się tutaj urodziły, wychowały i które te pamiątki po swoich rodzicach, dziadkach nam tutaj udostępniły. Często słyszę takie pytanie, że nazwa naszej miejscowości Żarki pochodzi właśnie od Żaren. Są różne wersje pochodzenia nazwy naszej miejscowości. Więcej chyba nawet jest takich legendarnych, które to tłumaczą. Jedni wiążą tą nazwę Żarki z imieniem Żydówki Sary, która tutaj kiedyś w naszym miasteczku mieszkała. Mamy także legendę o gigantycznym pożarze, który kiedyś strawił naszą miejscowość. Te dawne żarki, od właśnie tego żaru, tego ognia, ta nazwa pochodzi. Inni tłumaczą tą nazwę jeszcze z czasów pogańskich, kiedy palono tutaj ciała swoich zmarłych. A takie historyczne wersje są dwie. Pierwsza taka wersja, która to tłumaczy, to pochodzenie nazwy żarki, to jest gospodarka żarowa. Prawdopodobnie wypalano tutaj w średniowieczu lasy pod uprawy. Druga wersja to jest pochodzenie od gospodarki takiej metalurgicznej. Jesteśmy na obszarze rudonośnym. Od średniowiecza wydobywano i przetwarzano tutaj złoża metali. Na piętrze naszej ekspozycji mamy salę dawnych rzemiosł. Tam prezentujemy trzy rzemiosła: bednarstwo, kołodziejstwo i szewstwo. Możemy także zapoznać się tam z losami naszego miasteczka, odsłuchać opowieści, historii mieszkańców Żarek. Najważniejszy zawód w Żarkach to szewstwo. 500 szewców cholewkarzy przed wojną. I także ja sam pochodzę z rodziny szewsko-cholewkarskiej, jak większość mieszkańców Żarek. Najbardziej lubię o tym szewstwie, cholewkarstwie opowiadać. Mama sama mi opowiadała, że mało brakowało, bym się przy maszynie do szycia urodził. I z tego szewstwa mam taki mój ulubiony eksponat, o którym zawsze lubię opowiadać, zwłaszcza wycieczkom szkolnym. A jest to pociągiel. Nazwa pociągiel podobno pochodzi od tego, że pociągało się niegrzecznym dzieciom tym przyrządem. Ale to już pozostawiam taką małą tajemnicę. Zapraszam, żeby przyjść przekonać się, to z chęcią opowiem, do czego tak naprawdę ten pociągiel służył.
3: Będąc w Żarkach, nie sposób nie powiedzieć o zabytkowych stodołach swojego czasu na ich terenie. Na placu jarmacznym kręcony był film Powrót Babi Szczury, ale my o samych stodołach.
13: To jest jedna z największych zabudów właśnie takich gospodarczych na terenie Europy. Jesteśmy drudzy albo trzeci, jeśli chodzi pod względem wielkości. Nie ma takich stodół nigdzie w Europie poza Żarkami. Zabudowa jest bardzo charakterystyczna z powodu tak naprawdę, jeśli chodzi o historyczny aspekt, zabezpieczenia miasta przed pożarem, czyli wyprowadzenie wszystkich zabudowań gospodarczych poza obręb miasta, żeby nie doszło do olbrzymiego pożaru, który może strawić całe miasto. Oprócz tego w stodołach były przytrzymywane płody rolne, później pełniły różnoraką funkcję, były też jako wykorzystywane do spania jako koszary w czasie przemarszu wojsk tutaj przez teren żarecki, a w chwili obecnej na terenie zabytkowych zabudowań pomiędzy stodołami odbywa się jeden z największych tutaj targów na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Kolejnym punktem, który tak naprawdę wiąże się też stodołami, to jest Stary Rynek w Żarkach. Dlaczego one są połączone ze sobą? Z bardzo prostej przyczyny. Od czasów średniowiecznych, od nadania praw miejskich w Żarkach, przysługiwały Żarkom możliwość organizowania dwa razy do roku wielkich jarmarków. I ta tradycja jarmarków w chwili obecnej jest dalej kultywowana, co prawda nie dwa razy do roku, tylko tak naprawdę dwa razy w tygodniu, bo w środy i w soboty. I te jarmarki teraz nazwane są targami i nie znajdują się na Starym Rynku, ale właśnie zostały przeniesione w obręb targowiska, które mieści się w żareckich stodołach.
3: Cieszą się popularnością wśród mieszkańców?
13: Oj, bardzo dużą, ponieważ w okresie letnim, kiedy jeszcze tutaj w okolicznych lasach pojawiają się letnicy, to jest bardzo duże natężenie ruchu, a liczba stanowisk handlowych to jest nawet koło 1000 może się pojawić w sobotę. I można tam kupić de facto wszystko, od bardzo popularnych, nie wiem, ziemniaków, cebuli, papryki, poprzez ubrania, rzeczy, chemię, żywy inwentarz typu kury, kaczki, gęsi, płody rolne, rośliny, kosiarki, starocie. Każdy na pewno jak przyjdzie, to znajdzie coś dla siebie. No i oczywiście na targu mamy nasze lokalne, żareckie przysmaki typu tatarczuch, który jest tak naprawdę jednym z punktów, gdzie można zawsze dostać, to jest w okresie letnim właśnie punkt na placu targowym.
14: Co to jest ta tarczuch?
13: To jest chleb, który jest wypiekany na łącze gryczanej. On jest taki lekko wilgotny, lekko słodkawy. W lato z miodem, z serem, fenomenalny, ewentualnie z twarożkiem i szczepiorkiem. Jedyny niepowtarzalny smak. Ciężko określić, bo trzeba spróbować. Przyjechać, kupić i spróbować. Najlepiej przyjechać albo samemu sobie zwiedzić miasteczko tak naprawdę na styku dwóch kultur, albo wypożyczyć audioprzewodnik w punkcie informacji turystycznej i w tym momencie można zwiedzić wszystkie atrakcje, które mamy w Żarkach, a jest ich tak naprawdę bez liku. Z takich ciekawostek to oprócz oczywiście Stodu, Kirkut, czyli cmentarz żydowski, pozostałości synagogi, które w chwili obecnej są domem kultury. Można się przejść po szlaku żydowskim w Żarkach. Można zwiedzić zabytkowe kościoły, czyli nie tylko nasz parafialny, ale na przykład Świętej Barbary czy klasztor Ojców Paulinów w Leśniowie. Można iść ścieżkami rowerowymi, przejechać się, jeśli ktoś lubi turystykę rowerową. Można iść na Strażnicę w Przewodziszowicach, która jest obiektem warownym na szlaku Warowni Jurajskich. Można wejść na Parchowodkę, która jest punktem znowu obronnym z okresu I i II wojny światowej, z którego jest piękny widok na Żarki i tam najlepiej być albo o wschodzie słońca, albo o zachodzie słońca, kiedy pięknie widać usytuowanie, średniowieczne ulokowanie miasta Żarki, czyli na zasadzie gwiazdy, czyli 5 dróg gwiazdowych, które prowadzą do Żarek i tak naprawdę wtedy też można sobie zdać sprawę, dlaczego Żarki też zostały już 2 września zbombardowane. Dlatego, że to był bardzo duży punkt tak naprawdę komunikacyjny. Były tutaj, wycofywała się armia, wycofywała się ludność cywilna, więc bombardowanie tego punktu spowodowało bardzo duży chaos w Armii Polskiej, który nastąpił w 1939. Poleciłbym ścieżki rowerowe w mieście Żarki jako świetny punkt wypadowy. Tak naprawdę, tak jak już wspomniałem, z powodu ulokowania średniowiecznego, czyli 5 dróg gwiazdowych, a więc możemy sobie, lokując się z noclegiem w Żarkach, co tydzień, przez cały tydzień jechać na inną ścieżkę rowerową w innym kierunku, zataczając kręgi, wracając z powrotem do Żarek. Jest to jeden z fajniejszych rzeczy, które Żarki właśnie rozbudowały i rozbudowują cały czas tą sieć ścieżek rowerowych. No i olbrzymia liczba atrakcji turystycznych, które się tutaj w Żarkach pojawiają i w okolicy.
3: Tyle Janusz Nowak, przewodnik jurajski, a teraz moje spotkanie z kolejnym gościem.
2: Ciekawe spotkanie.
15: Rafał Piotrowski, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy. Czasami rodzice patrzą zarówno pod wyniki zdawalności, wyniki matur, wyniki egzaminów zewnętrznych. No i oczywiście ktoś powie w skali kraju nie do końca dobrze, a ja uważam, że w skali kraju i województwa śląskiego jesteśmy średniakami. Chcemy być jak najlepsi i to nie jest tak, że nie mówimy, że nam to wystarcza. Natomiast jeśli mamy w województwie śląskim najlepsze liceum na poziomie 14, 2 licea, czyli 9 liceum ogólnokształcące i 2 liceum ogólnokształcące, oczywiście w skali kraju to jest 200 miejsce, czy 202 dokładnie. Jeśli chodzi o szkołę zawodową, zespół szkół Andersa pokazał przez kilka lat, że można, przepracowując egzaminy zawodowe, olimpiady, egzaminy zewnętrzne w postaci matury i znaleźć się na 22 miejscu, a 182 w kraju, to znaczy, że jakby mamy nad czym pracować, ale to też szkoły, które w jakimś stopniu są w takiej ilości. Prawie 20 szkół znalazło się w rankingu, czyli niewiele z naszych liceów, bodajże 2 licea i 2 szkoły zawodowe, które się w rankingu nie znalazły. Czyli ja też muszę patrzeć nie tylko pod tym kątem, żeby wypracowywać jako przedstawiciel samorządu te szkoły najlepsze, ale żeby jak najwięcej naszych szkół, naszych uczniów było, że tak powiem, w takich rankingach. My rozmawiamy już z dyrektorami i to, co się nie udało, czyli jakiś kolejny krok dla tych szkół, które przez lata świeciły triumfy w rankingach, mówię to na przykład o szkole technicznych, zakładach naukowych czy zespole szkół ekonomicznych, one są na całkiem dobrym poziomie, tak jak w latach poprzednich, ale na przykład szkoła, która ich wyprzedziła, no tak powoduje powoduje lokalny, że tak powiem, lokalną rywalizację. Bez wątpienia to będzie dobry rok i dużo takich działalności związanej z tym potrzebami czy uczniów ze specjalnymi potrzebami, o tym się mówi w całym kraju. Dziś mamy coraz więcej przygotowanych specjalistów, czyli nie tylko kupujemy sprzęt do szkoły, ale też ci nauczyciele ze szkoły specjalnej są, no, nazwijmy to, mentorami prowadzącymi i wiemy, że coraz więcej dzieci ze specjalnymi potrzebami jest w przedszkolach, szkołach podstawowych czy ponadpodstawowych, będą dalej się uczyły w szkołach masowych. Edukacyjne wyzwanie XXI wieku.
3: Tyle Rafał Piotrowski z Wydziału Edukacji w Częstochowie. Ja tylko przypomnę, że właściwie godziny dzielą uczniów z ósmych klas przed ważnym egzaminem.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
3: To kolejny kwadrans naszego spotkania. Co jeszcze w programie? Już mówię, dwa tematy na tapecie, tak kolokwialnie mówiąc. Zaczniemy od MZK i Macieja Hasika, rzecznika częstowskiego przedsiębiorstwa, który pochwali się sukcesami i bolączkami. Ja tylko dodam, że sama widzę, jak zakład się rozwinął w ciągu ostatnich lat. Autobusy częstochowskie są coraz bardziej wygodne, mają też coraz więcej tras. Będzie też, no właśnie, będą też porady policji, która znów ostrzega, jak nie dać się złapać, oszukać, na przykład na fałszywego wnuczka, na blika, czy na bardzo tani towar w internecie. Długo by tak jeszcze wymieniać.
2: Ciekawe spotkanie.
14: Mamy wciąż elastyczny cennik, jeśli chodzi to o te bilety szkolne dla mieszkańców miasta, uczniów uczących się w częstochowskich szkołach. To są ceny jeszcze z lat 90. tak naprawdę, a pozostałe oczywiście są urealnione, ale myślę, że konkurencyjne cały czas. I jak tak patrzę też na przestrzeni swojego bycia w MPK, dekada około, to czas, kiedy informuję, przekazuję te wszystkie ważne rzeczy, nieczęsto proste, dotyczące komunikacji miejskiej w naszym mieście, to widzę, że to jest zupełnie inna komunikacja miejska, to jest zupełnie inna jakość. Przeszliśmy jeszcze po drodze wojnę na Ukrainie, która niestety trwa i też miało to wpływ na nas pod takim względem, że trzeba było troszkę priorytety zmienić, troszkę się przygotować też na sytuacje krytyczne. Oprócz tych krytycznych, które codziennie się mogą wydarzyć, bądź takie związane z realizacją trudnych projektów, o których też powiedziałem. Mieliśmy COVID, który wywrócił właśnie branżę transportu zbiorowego publicznego przede wszystkim, bo my się nie załapaliśmy praktycznie na żadną starcz z uwagi na specyfikę przedsiębiorstwa. Przetrwaliśmy i po COVID-zie rok do roku okazało się, że prawda, teraz będziemy znowu weryfikować ten stan, że wróciły przyzwyczajenia ludzi, potrzeby transportowe i jest tych ludzi więcej. To był wzrost kilkunastu procent i liczymy na to, że tych ludzi będzie o kilkanaście procent wciąż więcej w autobusach i tramwajach częstochowskiego MPK. Po to jest, żeby ludzi wozić, bo bez ludzi nie ma to najmniejszego sensu. Dlatego też cieszy współpraca z gminami ościennymi, bo staliśmy się też konkurencyjnym, ważnym przewoźnikiem ponownie, chociaż cały czas utrzymywaliśmy się też z tego typu usług. Dla gmin wróciliśmy do Mstowa, wróciliśmy do Blachowni, nie tylko na jakieś takie hybrydowe zakręcenia na pętlach granicznych, tylko na takie regularne kursy, które się odbywają. To też pokazuje, że Częstochowa z MPK częstochowskim jest tym subregionalnym liderem i to trzeba udowadniać na każdym kroku, bo wówczas ta liczba 30 milionów więcej pasażerów rocznie, a tylu przewozimy, będzie rosła. I to jest najważniejsze. I mamy nadzieję, że wszystko to, o czym powiedziałem, czyli te naprawdę skokowe sytuacje rozwojowe, inwestycyjne, przyczynią się do tego, że autobus czy tramwaj w Częstochowie czy pod Częstochową będzie po prostu atrakcyjny, żeby nim podróżować. Bo tak, myślę, powinno być.
3: Mhm. A co jakiś czas pokazujecie te swoje perełki, więc jeszcze słów kilka o tym, co macie takiego.
14: Perełki, czyli zabytki. Jesteśmy cały czas dumni i to też nie było takie oczywiste zawsze z tramwajów naszych zabytkowych 4N z doczepą i z 102NA, czyli lata 50., 60. i ten już bardziej nowoczesny, ale wciąż zabytkowy model tramwaju, właśnie 102NA. Zabytkiem za chwilkę po wycofaniu z takiego ruchu regularnego stanie się Konstal 105, czyli te nasze czerwone stare tramwaje, które jeszcze w tych najlepszych egzemplarzach wykonują kursy. Częstochowski Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej pozwala na to, żeby właśnie cieszyć się. Oni obsługują, to nie jest bezobsługowy tabor, przeciwnie, tutaj potrzebne jest trochę więcej ludzi, nie ma elektroniki, więc wyjeżdżamy, czy to na jakieś święta państwowe, czy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, czy na właśnie jakieś jubileusze. Być może jeszcze coś się w tym czasie jubileuszowym uda zorganizować, byłoby miło. Ponadto mamy przecież też 280 numer boczny i karus czerwony, którego też w ostatnich latach przecież pożegnaliśmy. Ktoś powiedziałby, kiedy to było, a to wcale nie było tak dawno. Więc ten Ikarus też tym zabytkiem jest. Jest zabytkowy Bristol Lodecka, czyli nasz nabyty z zachodu z lat 60. autobus piętrowy, który jest wykorzystywany do linii turystycznej 034, którą w wakacje uruchamiamy jako taką ciekawostkę też turystyczną i komunikacyjną. Więc to jest to, z czego się cieszymy. Mam nadzieję, że jeszcze uda się coś odrestaurować. Niełatwo jest na to pieniądze zdobyć, bo to są jednak koszty, które zawsze chciałoby się uniknąć. Ale są miłośnicy, są ludzie, którzy też pracują w MPK i są miłośnikami jednocześnie, więc mamy nadzieję, że z tej historii też będziemy dumni, nie tylko z tej teraźniejszości, z tego, jak się to 75-lecie ładnie nam wypełnia, czy dopełnia, ale to jednak nie byłoby możliwe bez pokoleń ludzi pracujących w MPK latami, całych rodzin, które pracowały i pracują. To dla nich też duże ukłony, bo bez tych ludzi nie i też śladów po tych ludziach właśnie w postaci chociażby tych zabytkowych samochodów i tej pasji z pokolenia na pokolenie przekładanej, no nie byłoby to możliwe. MPK bez ludzi nie ma najmniejszej racji bytu, nawet jakbyśmy mieli najlepszy stan taborowy, park maszyn i najnowocześniejsze wnętrza, to bez ludzi, dla których to robimy i bez ludzi, którzy to robią wcale nie za największe pieniądze na rynku, to by po prostu nie miało racji bytu, więc cieszymy się z tych wszystkich rzeczy materialnych, o których powiedziałem, bo to jest ta sól komunikacyjna, ale bez ludzi nie miałoby to racji bytu. Jeszcze raz powtórzę i dlatego też jeszcze raz ukłony dla tych pokoleń, które te 75 lat MPK budowały.
3: Maciej Hasik z MZK w Częstochowie.
2: Kryminalna Częstochowa.
3: Teraz ku przestrodze. Częstochowska policja apeluje o ostrożność. Sebastian Bijok z policji.
16: Oszustwo na loterię opiera się w zasadzie na podobnej zasadzie jak inne oszustwa. Tutaj sprawcy takiego przestępstwa przede wszystkim chcą w nas wzbudzić silne emocje. No te emocje oczywiście są związane z tym, że wygraliśmy jakąś dużą kwotę pieniędzy i potencjalnie będziemy za chwilę bogaci. Trzeba tylko wykonać, tak jak właśnie to już zostało powiedziane, szereg pewnych bardzo skomplikowanych czynności, które nieuchronnie prowadzą nas do tego, że prawdopodobnie przekażemy jakieś dane tym przestępcom albo po prostu umożliwimy im na przykład dostęp do naszego konta. Zwykle zaczyna się to od wiadomości na maila, gdzie w tej wiadomości znajdują się informacje o tym, że wygraliśmy na takiej loterii. Często jest tam jakiś certyfikat dotyczący tego, że czeka na nas duża wygrana. Ten certyfikat oczywiście jest w jakiś sposób spreparowany, tak żeby wyglądał na autentyczny, ale już na pierwszy rzut oka, jeśli ktoś jest bardziej sceptyczny, to zauważy, że jest to po prostu ewidentna podróbka. No niestety osoby, które dadzą się ponieść fali emocji, mają ten próg taki krytycyzmu trochę obniżony, no i niestety łapią się na ten haczyk. i chcą tą nagrodę faktycznie otrzymać. No i tutaj różne są metody działania tych sprawców. Często to jest tak, że musimy przechodzić kolejne na przykład procesy weryfikacji, ponieważ my otrzymaliśmy certyfikat, ale żeby zweryfikować naszą tożsamość, to tutaj trzeba będzie pewne kroki odpowiednie wykonać. Czasami jest to tak, że w związku z tym, że wygraliśmy jakąś kwotę, musimy na przykład opłacić jakąś prowizję, którą sprawcy wymyślają. Potem okazuje się, że ta prowizja jest dużo wyższa, albo na przykład nie zauważamy tego, że ona nie wynosi jakiejś określonej rzekomo przez przestępców kwoty, tylko jest dużo, dużo większa. W efekcie tracimy pieniądze, tak? A tej wygranej oczywiście nie ma. Wydaje mi się, że taka metoda na wygraną, ona już istniała jeszcze w czasach, kiedy internet nie funkcjonował, a na skrzynki pocztowe dostawaliśmy dużo takiej zwykłej, tradycyjnej poczty, gdzie też właśnie były tego typu próby wyłudzania pieniędzy na jakieś rzekome loterie, na jakieś konkursy. Tylko wtedy odbywało się to w dużo taki wolniejszy sposób, ale ta metoda jest już znana od dekad w zasadzie. No teraz została tylko dostosowana do obecnych warunków technicznych. Przede wszystkim powinniśmy pamiętać o tym, że żeby wygrać w jakimś konkursie, to musimy w nim brać udział. To jest pierwsza rzecz, tak? Jeśli nie braliśmy udziału w jakimś konkursie, to trudno, abyśmy nagle coś wygrali. Nie słyszałem jeszcze o takiej wygranej, że ktoś bierze udział nie bierze udziału w loterii, a nagle tą loterię wygrywa. No, musimy się najpierw do jakiejś loterii zapisać, żeby w niej wygrać. Tutaj zwykle jest tak, że nie bierzemy udziału w takiej loterii, a nagle okazuje się, że jesteśmy jednym z uczestników, do tego jeszcze tym, który wygrywa. Więc tutaj powinna nam się już zapalić ta czerwona lampka. Kolejną rzeczą, na jaką powinniśmy zwrócić uwagę, to język, jakim to jest pisane. Często jest tak, że te wiadomości, które do nas przychodzą, one są niepoprawnie gramatycznie skonstruowane. Czasami zdarzają się tam błędy ortograficzne, ponieważ często ci oszuści działają spoza granic Polski. No i te narzędzia, których używają translatory, one nie zawsze sobie dobrze radzą z odmianami, no i z tłumaczeniem tego tekstu, który przygotował oszust. Najlepiej zorientować się, zanim zostaniemy oszukani, i tutaj włączyć sobie tą jakąś taką dozę krytycyzmu wobec tych wiadomości, które do nas przychodzą. W momencie, kiedy już zostaliśmy oszukani, pierwsze co, to powinniśmy się skontaktować rzeczywiście z policją, tak? Powinniśmy się skontaktować też z naszym bankiem, bo jeśli w toku tego oszustwa oszuści zyskali dostęp do naszego konta bankowego, no tutaj ten kontakt z bankiem będzie kluczowy po to, żeby zablokować nie tyle co jakieś wypłaty, tylko na przykład możliwość na przykład pobierania, zawierania umów kredytowych, tak? Bo tak też może się zdarzyć, że oszuści, którzy zyskają dostęp do naszego konta bankowego, będą mogli zaciągać na przykład na nas jakieś kolejne kredyty. Więc kontakt tutaj z bankiem jest naprawdę kluczowy. Oczywiście policjanci będą prowadzić czynności w tej sprawie. Takich sytuacji nigdy nie lekceważymy, ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, że oszuści, którzy działają w ten sposób, działają tak, aby odzyskanie tych pieniędzy, które udało im się zdobyć, było bardzo, bardzo trudno. Często te pieniądze są od razu transferowane gdzieś do jakichś krajów, z którymi nie mamy podpisanych umów na współpracę prawną, więc odzyskanie tych pieniędzy może być bardzo trudne, dlatego tutaj bardzo ważne jest to, żeby przeciwdziałać, ponieważ potem trudno jest odzyskać te środki. No, większość chyba osób z jakichś platform streamingowych korzysta, tak? Jednym z takich popularniejszych form spędzania wolnego czasu jest oglądanie filmów, seriali. Do tego już jesteśmy przyzwyczajeni i kiedy dostajemy wiadomość mailową o tym, że nasza subskrypcja w takiej platformie wygasła albo że pojawił się jakiś problem i musimy zadziałać, naturalnie po prostu chcemy szybko sprawę załatwić. A oszuści wykorzystują to i wysyłają do nas wiadomości, w których właśnie informują o tym, że nasza subskrypcja wygasła. Często korzystają z tego, że my na co dzień nie pamiętamy dokładnie, kiedy na przykład ostatni razem wykupywaliśmy na przykład subskrypcję roczną. No może się akurat tak zdarzyć, że oszust dokładnie trafi mniej więcej w ten okres, kiedy rok temu na przykład wykupywaliśmy jakąś subskrypcję.

0: pośpiechu, nie będziemy na to zwracać uwagę i w efekcie zamiast przedłużyć sobie subskrypcję, no, przekażemy oszustom znaczną kwotę pieniędzy.
1: Ja wiem, dzisiaj jesteśmy zabiegani, zahukani, ale warto na chwilę się zatrzymać, żeby nie zostać oszukanym.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Odwiedzimy Zakład Ubezpieczeń Społecznych, sprawdzimy, czego mogą spodziewać się mieszkańcy Częstochowy, na co liczyć, a może jest czego się obawiać.
3: Paweł Jaroszek, członek zarządu ZUS.
1: Były czasy, kiedy nam się źle kojarzyła ta instytucja, podobnie zresztą jak Urząd Skarbowy. To się zmieniło. Od kilku lat to jest taka instytucja bardzo przyjazna ludziom, wszystkim.
3: No, to kwestia postrzegania, bo funkcjonujemy od 1934 roku i od zawsze byliśmy bardzo przyjaźni i bardzo profesjonalni dla naszych wszystkich klientów.
1: Dziś otwieracie się właśnie nie konkretnie dzisiaj, bo to taka przenośnia, bo tak jak mówię, od jakiegoś tam czasu na osoby też niepełnosprawne, bo te budynki, ten dostęp do informacji jest także łatwy dla takich osób.
3: Bardzo konsekwentnie modernizujemy swoje budynki tak, aby był bardzo łatwy dostęp, ale nie tylko budynki, bo też staramy się, by chociażby nasze strony internetowe były w tym standardzie WCAG, czyli przyjaznym dla osób mających problemy z percepcją. Do swego czasu eksperymentowaliśmy z tak zwanymi ZUS-omatami, może nieładne określenie, ale też one miały możliwość korzystania przez osoby niepełnosprawne. Oczywiście mamy chociażby wprowadzone w czasie pandemii telewizyty, ale również można też skorzystać podczas wizyt naszych, może nie od razu, nie wszędzie, ale też z tłumaczy języka migowego. Także to wszystko, co robimy dla osób z niepełnosprawnościami, naprawdę, można powiedzieć, stawia nas wśród liderów, ale oczywiście też zapraszamy takie osoby do aplikowania, bo są różne oferty pracy i są stanowiska dostosowane i są toalety przystosowane, także zapraszamy wszystkich, również osoby z niepełnosprawnościami do tego, aby kandydował do pracy, a praca jest naprawdę różna i wszyscy znajdą coś dla siebie.
1: Jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmienił się przez te lata?
3: Tak patrzę na historię naszej instytucji, no to można powiedzieć, że kiedyś bardzo byliśmy aktywni w takiej edukacji prozdrowotnej. Nawet prowadziliśmy takie poradniki w kontekście takiej codziennej higieny. No, teraz wydaje się to czymś banalnym i oczywistym dla wszystkich, więc teraz oczywiście prowadzimy edukację, jesteśmy w szkołach podstawowych, średnich, a nawet na uczelniach, bo te przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych trochę się skomplikowały. No a że są z nami od najmłodszych lat, no bo chociażby mamy, które są w ciąży, już korzystają ze zwolnień lekarskich, no i w momencie, kiedy dziecko przyjdzie na świat, można wnioskować do nas o wypłatę 800 plus, do czego serdecznie namawiam, bo za chwilę zaczyna się kolejny okres. Warto po prostu wiedzieć więcej o tych ubezpieczeniach społecznych, bo to tylko ułatwi życie, no i pozwoli zadbać o naszą bezpieczną przyszłość, w tym przyszłość emerytalną.
1: Słuchacze mówią, przychodzą do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wszystko jedno w jakim tutaj punkcie. No już, dzień dobry, proszę, słucham. Rzeczywiście tu jest taki pakiet informacji dostarczonych do osoby, która przychodzi, która się chce dowiedzieć czegoś więcej.
3: My nawet mamy takie wyspecjalizowanych doradców, czy to właśnie w kontekście emerytur, czy też, no nie ukrywajmy, czasami w życiu firm, każdej firmy zdarzają się trudniejsze okresy, więc też mamy takich doradców do spraw ulgi umorzeń, no bo wiadomo, że jeżeli firma wpadnie w jakieś przejściowe kłopoty, no to my też wychodzimy z otwartymi ramionami. Nie zależy nam, żeby firmy nie funkcjonowały, wręcz przeciwnie, pomożemy, odroczymy termin płatności składki, rozłożymy zaległości na raty, jeśli takowe się pojawiły. Ale to, na czym nam szczególnie zależy, to na naszych klientach, na naszych ubezpieczonych, no bo wiadomo, że każdy chciałby na tej emeryturze mieć godne dochody, no a o tym trzeba myśleć już od początku naszej kariery zawodowej.
1: No tak, ale są na przykład różne umowy, bo jest umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło. Są takie umowy bezspłatkowe, prawda?
3: Tak, to mówimy konkretnie o umowach o dzieło, z jednym oczywiście zastrzeżeniem, bo to jak w każdym przypadku są takie gwiazdeczki, które trzeba sobie dopisywać. Jeżeli umowę o dzieło zawrzemy z własnym pracodawcą lub z firmą, która świadczy usługi na rzecz naszego pracodawcy, taka usługa będzie oskładkowana. Natomiast należy przy umowach o dzieło być bardzo ostrożnym, bo nie każda umowa, która nawet w tytule ma umowa o dzieło, będzie tą umową o dzieło. Ona musi spełniać szereg przesłanek, aby takową umową być. No mówiąc wprost, jeżeli byśmy spojrzeli na definicję z kodeksu cywilnego, jest to umowa rezultatu, tylko to musi być też jakiś taki specjalny wytwór tejże umowy, bardzo często podlegający prawom autorskim, taki nie

0: powtarzalnym, mający cechy takie no, bardzo specjalne. Bo my na przykład widzimy w naszych rejestrach, bo taki rejestr prowadzimy od 2021 roku, że czasami no, ktoś próbuje na umowę o dzieło zbierać truskawki. No nie jest to dzieło, gwarantuję.
1: Czyli chodzić, pytać się, sprawdzać, żeby potem nie być rozczarowanym. Takich umów bezskładkowych jest dużo tutaj na Śląsku. Jak to się przedstawia w sumie?
0: Generalnie w skali całego kraju takich umów mieliśmy 1 600 000. Dominuje Mazowsze, Śląsk, w zależności od tego, czy przyjrzymy się ilością formularzy, ilością osób świadczących usługi, też samym tym umowom jest albo na drugim, albo na trzecim miejscu, więc naprawdę tutaj jest sporo. Śląsk jest bardzo ciekawy pod tym względem, bo na przykład trochę więcej mężczyzn wykonuje te umowy o dzieło niż w skali całego kraju. W skali całego kraju mamy 51,5% mężczyzn świadczących, no może być pracę w ten sposób. Na Śląsku trochę ponad 53%. No i też bardzo ciekawe jest, jak spojrzymy na te umowy o dzieło w kontekście cudzoziemców. No bo się przyzwyczailiśmy, że jeżeli mówimy o cudzoziemcach, to oczywiście na pierwszym miejscu mówimy o Ukrainie, mówimy o Białorusi, czy też o obywatelach krajów azjatyckich. Natomiast jeżeli spojrzymy na umowy o dzieło, no to na Śląsku oczywiście na pierwszym miejscu są to obywatele Ukrainy, ale na przykład drugie i trzecie miejsce to obywatele Niemiec i Czech. Dlaczego o tym wspominam? No dlatego o tym wspominam, tak jak już wcześniej mówiłem, w ramach tych umów jest sporo takich umów związanych z bardzo specjalistyczną wiedzą. No wiadomo, że Śląsk przemysłem stoi, no i trzeba to know-how przynieść. No i te wszystkie fabryki, te całe kooperacje, które tutaj mamy z Niemcami czy z Czechami, sprawiają, że przyjeżdżają tamci specjaliści, swoją wiedzą jak gdyby dzielą się w ramach tych umów. Dlatego właśnie mówię, że te umowy o dzieło są umowami, w ramach których często dochodzi do również spraw związanych z prawami autorskimi.
1: No, wiemy, że też są obcokrajowcy z bardzo odległych zakątków świata. Pamiętam, że swego czasu pani rzecznik nam przesyłała takie informacje. Możemy być zaskoczeni. Śląsk w ogóle jest taką specyficzną aglomeracją, bo jesteśmy dużym regionem, bo mamy tutaj Częstochowę, Bielsko, Katowice. No właśnie, jak to wygląda w liczbach, jak się pracuje na takim terenie?
0: Powiem tak, no oczywiście historia zobowiązuje, więc specyfika to oczywiście górnictwo i tutaj mamy nasze oddziały, nasi pracownicy są przygotowani do obsługi tych takich specjalnych zasad emerytalnych dla osób pracujących w kopalniach. No i tak jak pani redaktor wspomniała, jeżeli spojrzymy na województwo śląskie, no to ono nie bardzo pokrywa się z tym takim rozumieniem śląskiego, no bo oczywiście z jednej strony mamy Rybnik, z drugiej strony Sosnowiec i tu postawię na razie kropkę. Ale jeśli byśmy spojrzeli chociażby, już na chwilę odejdę od tych umów o dzieło, ale przejdę do ubezpieczonych i do ubezpieczonych właśnie cudzoziemców. No to w skali całego kraju mieliśmy na koniec roku, na koniec marca 1 140 000 prawie tych cudzoziemców przybyło, a na przykład tutaj w regionie, w województwie śląskim ubyło. Ale za ten cały ubytek odpowiada w zasadzie wspomniane już u mnie cudzoziemcy zarejestrowania terytorium oddziału w Rybniku, bo w pozostałych oddziałach, oczywiście z wyjątkiem Sosnowca, żeby było ciekawiej, przybyło tych cudzoziemców, więc to też bardzo ciekawie wygląda z punktu widzenia statystycznego. No i tak jak mówię, tutaj nasycenie naszymi oddziałami jest na tyle duże właśnie, żeby skutecznie dostarczyć Państwu odpowiednią usługę. Tak jak pani redaktor wspomniała, ja zachęcam wszystkich, jeżeli macie Państwo tylko pytania, dzwońcie do nas, przychodźcie do nas, zamawiajcie e-wizyty, bo nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji. Paweł Jaroszek, członek zarządu ZUS.
1: Dziś Myszków należy administracyjnie do województwa śląskiego, kiedyś do Częstochowy, a jeszcze kiedyś Myszków należał do dawnej ziemi krakowskiej, która była częścią Małopolski. W tej części naszego magazynu na dłużej zatrzymamy się w Myszkowie i poznamy burmistrza oraz jego inwestycje. Zapraszam.
2: Ciekawe spotkanie.
3: Włodzimierz Żak, burmistrz miasta Myszkowa.
1: Muszę powiedzieć, że dużo dzieje się w tym Myszkowie, jeszcze więcej dzieci będzie, ale od początku.
3: Przebudowa centrum miasta to taki relikt i centralna część miasta, która nawet nie można jej nazwać rynkiem, przed dworcem PKP, no nie należała do zbyt reprezentatywnych. W tej chwili odmieniamy to z dużym udziałem środków pomocowych. W tej chwili podzielone mamy centrum miasta na 11 etapów, realizujemy 7. Było to poprzedzone konkursem architektonicznym, konsultacjami społecznymi, bardzo trudne do pogodzenia funkcje, bo właściciele sklepów chcieli przejazdu i totalnego jakby ruchu ulicznego. niektóre osoby wolały, żeby w ogóle wyłączyć to z ruchu, no więc myślę, że pogodziliśmy, zwycięska praca jest realizowana, no i w tej chwili utyskujemy trochę, bo widać, że robimy, bo się nie da przejść bez zauważenia tego. Ciągle jakby permanentnie, rokrocznie robimy różne drogi. Spora część dróg, które na przykład na początku, bo ja już 14 lat pracuję dla naszego miasta, to te, które wykonywaliśmy, no nie wiem, 12, 13, 14 lat temu, z powrotem się upominają. Także bywa tak, że czasami nie zrobiliśmy jeszcze drogi, którą powinniśmy zrobić, a wracamy do drogi, która ma większe znaczenie dla układu komunikacyjnego, transportowego naszego miasta. Więc są już takie drogi, które robimy po raz kolejny. Dużo też takich inwestycji związanych z infrastrukturą rekreacyjną. Mamy przepiękny obiekt Dotyk Jury. Wykonaliśmy w ostatnim czasie, mogę śmiało powiedzieć, jedną z najurodziwszych tężni solankowych w województwie śląskim. Także nasi mieszkańcy coraz bardziej przyzwyczajają się do tego, że mają jakby na bieżąco ciechocinek na wyciągnięcie ręki. Duży obiekt, bo prawie na 4 hektarach, amfiteatr. No ktokolwiek przyjeżdża, na przykład przyjeżdżają siatkarze na piłkę plażową, to już się tak wpisaliśmy na tą mapę siatkówki plażowej i przyjeżdżają z całego województwa śląskiego, a nawet czasami z odleglejszych miejsc sportowcy i chwalą sobie nasz obiekt. W planach oczywiście jeszcze przygotowania do szeroko pojętych inwestycji związanych z ekologią, z estetyką miasta. No także tych inwestycji mamy bardzo sporo. Jak bardzo jesteśmy rozpędzeni, to powiem tak, że te kilkanaście lat temu Myszków inwestował na poziomie 5 milionów złotych rocznie. W tej chwili jest to co najmniej zawsze kilkanaście milionów, ale bywają takie lata, gdzie jak kończą nam się projekty rozpoczęte w danym roku, no to wtedy czasami wyskakuje ta kwota wyższa. W tej chwili uroda naszych inwestycji jest taka, że kiedyś robiliśmy więcej inwestycji, ale takich mniejszych, czyli na przykład robiliśmy drogę, która kosztowała 0,5 miliona złotych, a dzisiaj przebudowujemy kompleksowo na przykład układ drogowy i w ostatnich latach wykonywaliśmy inwestycje, które na przykład jedna droga to 10-12 milionów złotych, więc no, staramy się coraz więcej tego układu drogowego, bo to jest najczęstsze zgłoszenie od mieszkańców. No w tle nie zapominamy o kanalizacji. Bardzo duża taki obszar miasta, tak zwana dzielnica Podlas, która skupia duże osiedle domków jednorodzinnych, ale też kilka bloków. No, muszę pochwalić mieszkańców, bo tak jak obiecywali, że będą się podłączać do kanalizacji sanitarnej, to po prostu robią to i co sesję w okresie sprawozdawczym pokazujemy to i mówimy, że kolejni mieszkańcy przyłączyli się, więc zwiększamy procent skanalizowania naszego miasta. To jest bardzo trudne zjawisko u nas w Myszkowie, dlatego że jesteśmy miastem bardzo, bardzo rozległym, czyli też droższym w utrzymaniu, no bo jeżeli ci sami mieszkańcy mieszkaliby na mniejszej powierzchni terenu, to potrzebowalibyśmy do obsługi funkcjonowania naszego miasta mniej dróg, mniej kanalizacji, mniej sieci wodociągowej i tak dalej. Na przykład porównując się, w sąsiedztwie mamy takie miasta, które mają 2 razy więcej mieszkańców, a mają prawie tyle samo dróg, co my, czyli tak jakby, nie wiem, mają 2 razy więcej środków na utrzymanie miasta niż my. No ale radzimy sobie. Tu muszę uznać bardzo dużą rolę moich pracowników w pozyskiwanie środków pomocowych. Duży odsetek tych środków pomocowych, ja tylko powiem, że na wykonane 36 milionów inwestycji, no to prawie 15 milionów to były inwestycje z wykorzystaniem środków pomocowych. Poziom jakby uzyskiwania tego dofinansowania póki co jest jeszcze wysoki, trzeba się już powoli przyzwyczajać, że w miarę jak będziemy dłużej funkcjonować w Unii, to ten poziom dofinansowania będzie malał, ale póki co no to tą dziejową sytuację wykorzystujemy. No i mówiąc prosto, bez względu na to, czy ktoś z nas jest euroentuzjastą, czy eurosceptykiem, to jak dzisiaj rozmawia się z mieszkańcami, to nawet ci eurosceptycy mający, nie wiem, solar na swoim dachu albo baterię fotowoltaiczną, jak wiedzą, że to jest bez tych dotacji unijnych nie byłyby wykonane, no to mimo, że są eurosceptykami, to chwalą na przykład to, że jednak te środki pozyskujemy. Panie mnie pytał o inwestycje, ale ten komponent to nie tylko jakby kwestia inwestycji twardych, bo bardzo ważne jest to, żeby te inwestycje również no, były użyteczne.
1: O tym wszystkim, co dzieje się inwestycyjnie w Myszkowie, opowiadał nam burmistrz tego miasta, Włodzimierz Żak. Dziękuję za to spotkanie.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.